czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: SK2. Biała Podlaska.
1: Z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już.

0: patrzą non stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Suszę włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat.

0: Reklama.
1: Angielski dla dzieci?
0: Tak.
1: A dla dorosłych?
0: Też.
1: Dla młodzieży?
0: Oczywiście.
1: Czyli dla każdego?
0: Dokładnie.
1: A co z Leo English?
0: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
1: A dorośli?
0: Dorośli też mają swój angielski.
1: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
0: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
2: I po reklamie.

0: Cześć, kłania się Bartek Ważny. Dzisiaj na bielskich termometrach 30 stopni, czyli zapowiada się najcieplejszy dzień tego tygodnia. Do tego według prognoz mamy dzisiaj nie zobaczyć ani jednej chmury na bielskim niebie. Jeżeli doliczymy do tego jeszcze brak wiatru, no to będzie naprawdę dzisiaj upalny dzień. I warto się nim nacieszyć, bo już jutro na termometrach bielskich zobaczymy co najwyżej 18 stopni i cały czwartek zapowiada się deszczowy oraz pochmurny.
1: Jest szósta, Paulina Chorwatowska, to są newsy, Eski 2. Decyzja w sprawie prezesa PKOL już w poniedziałek. Zarząd zdecyduje o przyszłości Radosława Piesiewicza. To efekt ponad 3-godzinnego posiedzenia Prezydium Związku. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
2: Wszystko wskazuje na to, że nie będzie próby odwołania prezesa Piesiewicza ze stanowiska. Jeśli zarząd poprze rekomendację Prezydium, obowiązki prezesa do końca kadencji będzie pełnić jeden z wiceprezesów. A w kwietniu odbędą się wybory, bo mandat Radosława Piesiewicza wygasa dokładnie wtedy. Kto kieruje komitetem do wiosny? Tu zostało tylko 8 nazwisk. Jak przekazano po prezydium, sytuacja finansowa komitetu jest trudna, ale wyjazd naszych sportowców na 4. letnie młodzieżowe igrzyska olimpijskie w Dakarze jest niezagrożony. To najbliższa impreza sportowców pod skrzydłami PKOL, która rozpocznie się już 31 października.
1: Dziękujemy, to był Mateusz Gołębiewski. Nie wiadomo, kiedy Maciej Barek złoży ślubowanie w Trybunale Konstytucyjnym. Pałac Prezydencki mówi o wątpliwościach dotyczących jego kandydatury. Chodzi o wymagany staż pracy jako radca prawny.
3: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady o tym, że był wpisany na listę radców prawnych. Musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
1: A koalicja rządowa twierdzi, że prezydent nie ma prawa do weryfikowania wyboru dokonanego przez Sejm.
4: Sędziów do Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. Rząd nie ma tutaj roli do odegrania. Pewną niewielką ceremonialną rolę ma do odegrania prezydent.
1: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Maciej Barek czeka na decyzję prezydenta w sprawie ślubowania. Jego kadencja w Trybunale Konstytucyjnym ma rozpocząć się 16 września. Upały wróciły do Polski. Na Śląsku temperatura może sięgnąć dziś 32 stopni. To może być szczególnie trudne dla uczniów, którzy po wakacjach wrócili już do szkolnych ławek.
5: Najlepiej by było jeszcze, jakby ten wrzesień cały były wakacje. Czy gdzieś pojeździć sobie.
6: To gdzie jesteśmy ślami?
5: Na przykład Hiszpania.
7: No jest tak trochę bardzo gorąco i trudno jednak się skupić.
6: A o czym się wtedy myśli zamiast o matematyce?
8: O czymś chłodnym, o lodach.
1: Z uczniami w Sosnowcu rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
9: SK2 Sport.
1: Real Madrid lepszy od Interu w Lidze Mistrzów. Hiszpanie wygrali 2-1. Piotr Zieliński wszedł na boisko w drugiej połowie. Manchester City pokonał FC Porto 2-0. Dwa gole strzelił Erling Haaland, a cały mecz w Porto rozegrał Jakub Kiwior. A w piłkarskiej ekstraklasie transfer najlepszego strzelca tego sezonu. Jordi Sanchez przenosi się z Wisły Kraków do Pogoni Szczecin. Hiszpan w tym sezonie strzelił dla Białej Gwiazdy 6 goli.
10: No, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: To nie Wajda, aleś pan dzisiaj niebinarny.
11: Nie, mam dzisiaj taki głos bardziej kobiecy.
10: Tak, właśnie, żeś się umalował w końcu.
11: I włosy zapuściłem
10: i
11: znowu.
10: I w końcu wyglądasz jak człowiek, no.
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
10: Nie no, Tośka, przedstaw się wszystkim.
11: Antonina Wandesel, dzień dobry!
10: Widzicie jak pięknie, 6:53. Jarząbek, kłaniam się nisko na tyle, na ile mi fizyczność moja pozwala. Gramy najlepsze polskie hity, lecimy! Dziś

0: No i co robiłaś w nocy?
1: No właśnie, za bardzo nie spałam. Ta pora jest nieludzka. Nie wiem, jak wy wstajecie.
0: Normalnie. Najpierw lewa noga, później prawa noga, później doczołgujesz się w końcu do łazienki.
1: I?
0: Dalej nie powiem co, bo to jest zastrzeżone, moja droga. Ale no właśnie, bo ty jesteś świeżakiem w tej całej materii tutaj.
1: Nie da się ukryć.
0: Pierwszy raz będziesz widziała wschód słońca pewnie.
1: To prawda. U mnie jeszcze ta lewa noga nie wstała, także ja jeszcze jestem
0: w górze. Trzeba ją trochę rozmasować, prawda?
1: No, tak.
0: Zaraz zawołam kolegę. Natomiast, moja droga, chcę ci pomóc. Ja, nie jest tak, że jarząbek jest zły i wrzuca cię...
1: Najlepszy.
0: Oczywiście, że najlepszy. I wrzuca cię w ogóle tak, wiesz, na głęboką wodę. Nie, absolutnie, że nie. Mamy super słuchaczy i zaraz ci to udowodnię. Moi drodzy, przygotowujemy taki poranny poradnik dla takiego porannego świeżaka. O. My wszyscy od lat wiemy, jak się wstaje z rana.
1: A ja nie, więc
0: a ty
1: proszę,
0: nie.
1: Proszę.
0: No to w takim razie, co trzeba zrobić? Jak się rano pobudzić? Dajcie znać, bo mój świeżak tutaj, który siedzi z drugiej strony, Tośka nie ma. Nie ma pojęcia, co ma zrobić. 7268 26 826 albo Messenger. Zapraszam do kontaktu.
1: A ja mam drzemkę, mogę?
0: Nie, nie wolno drzemki. Jak włączysz jedną drzemkę, to będziesz musiała włączyć i drugą, a później i trzecią. Tego się nie robi, moja droga. Nie,
1: nie stracę.
0: Po łapach będę bił. Mam taką lagę i będę bił po łapach.
1: Zabicie to wiesz co? Co?
0: A proszę, już mnie niebieską kartą straszy. 7268 26 826 albo Messenger. Zapraszam, linia odblokowana, można dzwonić. Robimy dzisiaj poradnik dla świeżaka, dla Antoniny. Co zrobić, żeby się rano obudzić i pobudzić się?

0: A u nas dzisiaj ładnie pachnie. I wszystko jest w ogóle ładne. Jakieś takie
1: Jezu,
0: inne, prawda?
1: Jezu, normalnie weź, bo ja zamilknę. Zawstydziłam się.
0: Nie zamilknaj, bo...
1: Mam nadzieję, że to za moją sprawą, a nie, że...
0: Oczywiście, że tak. No i za sprawą też dezodorantu marki nie powiem jakiego. Moi drodzy, dzwonicie do nas w sprawie tego porannego poradnika. Co to Antonina musi zrobić, żeby się pobudzić z samego rana? Propozycje są. Jest z nami Kacper. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć.
0: No to wal, chłopaku. Twoja rada dla Antoniny to?
2: Kawa z dwoma łyżkami kawy, cukier i mleko.
0: Kawa z kawą, widzisz?
1: Kawa
0: z dwoma łyżkami kawy.
1: Boże, co jest poranek? Ja jeszcze śpię.
0: Ale spokojnie, jesteśmy przed siódmą, prawda? Dzieci jeszcze śpią, mój drogi. Oj. No dobra, a jak ktoś nie lubi kawy, to co?
2: A no to może być nawet, nie wiem, coś, cukier z mlekiem,
0: o,
2: albo
0: cukier
2: ciepłe
0: z
2: mleko.
1: Dobra, idę po cukier z mlekiem, nawet się da
0: cukier
1: tutaj to zrobić.
0: Cukier z mlekiem, mleko teraz ty...
1: To ja idę.
0: No ale mleko coraz droższe, nie stać nas. Dobrze, okej, okay, Kacper, mamy to, odnotowane. Kawa z kawą i mleko z cukrem na poranne pobudzenie. Do ciebie w takim razie na poranne pobudzenie lecą prezenty od Radia SK2. Co tam u ciebie w ogóle z samego rana?
2: A bardzo dobrze w sumie.
0: Wypiłeś już kawę z kawą?
2: Jeszcze nie.
1: A mleko z cukrem?
0: Też nie?
2: Też jeszcze nie.
0: No, to ci wyślę kubek w takim razie, żebyś miał w czym pić tą kawę z kawą i mleko z cukrem. W takim razie 7268268826. Zapinam naszą sekretarkę i czekam na telefony w sprawie porannego poradnika dla świeżego prezentera Radia SK2, takiego wiecie porankowego. Co zrobić, żeby się z rana pobudzić? Czekam na waszej propozycje. Messenger też do waszej dyspozycji. O, widzę, że ktoś się nagrywa na Messengerze. To za chwilę do tego tematu wrócimy. SK2. Nie stresuj się.
1: Co no, się ja zaraz tutaj na kolan wszystkich, ale rzucę na kolana.
0: A rzucisz, no dobrze, że wyjaśniłeś. 18 po 6, co tu się dzieje?

0: My absolutnie nie znikamy, jesteśmy z wami 26 minut po godzinie 6 Radio SK2, 100% polskich hitów. Widzę, że już się dorwałaś do gazety, a jak, oczywiście a, jak kolorowa, to musi być przejrzana, nie? Co tam piszą ciekawego dzisiaj?
1: No słuchaj, tematy jesienne. Tusk obsypał żonę jabłkami.
0: Tusk obsypał żonę jabłkami, proszę bardzo, taki jaki cwaniak, no. Żonie jabłka, a wyborcom gruszki na wierzbie.
2: SK2. SK2.

0: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10

0: zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wiesz, czego mi brakuje?
4: Więcej miejsca?
3: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
4: Ogrodu na poranną kawę?
3: Tak.
4: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
3: Dokładnie tak.
4: To chyba czas na Strumykowa Residence.
5: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
3: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
5: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
6: I po reklamie.
7: Upalny dzień szykuje się w Białej Podlaskiej. Na termometrach zobaczymy 30 stopni i to w cieniu, a poza nim będzie na pewno tych kilka stopni więcej. A to dlatego, że dzisiaj ani jednej chmury mamy nie zobaczyć na bielskim niebie do końca dnia. Do tego jeszcze praktycznie bez wiatru przez całą środę. No i powiem wam, że warto się nacieszyć taką pogodą, bo jutro już co najwyżej 18 stopni na bielskich termometrach i cały czwartek zapowiada się nie dość, że pochmurny, to i deszczowy.
8: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Rośnie napięcie między USA a Iranem. Amerykanie zaatakowali irańskie tankowce w Zatoce Perskiej. Iran odpowiedział uderzeniem na amerykańską bazę w Jordanii. W centrum konfliktu pozostaje cieśnina Ormus. Są wyroki za śmiertelne postrzelenie żołnierza. Myśliwy dostał 2 lata i 10 miesięcy więzienia, a jego pomocnik rok i 3 miesiące. Do tragedii doszło w 2023 roku na wojskowym poligonie w Krzekowie. Myśliwy pomylił żołnierza ze zwierzęciem. Wojskowy zginął na miejscu. Wyrok nie jest prawomocny. Kasztany mogą zasilić domowy budżet. Właśnie ruszył sezon na ich skup, który potrwa do listopada. Kilogram kosztuje od kilkudziesięciu groszy do około 2 zł, a cena zależy m.in. od jakości, regionu i wielkości dostawy.

0: Jest i wkupne, ja dostałem wkupne, proszę bardzo, cukiereczka dostałem.
1: Dzisiaj skromne, ale obiecuję, że będzie lepsze.
0: No, elegancki, fajny, różowy. Dobrze, to ty mi cukiereczka, to ja ci szmatę daję, proszę bardzo, bo teraz będziemy sprzątać.
1: Ale ja wczoraj zrobiłam świeże paznokcie, nie sprzątam, bo gotuję.
0: Nie, moja droga, trzeba, bo to jest kącik odkurzający. Ty nie wiesz, ale ja ci wytłumaczę. Kącik odkurzający to jest takie miejsce, w którym wracamy w czasie do starych newsów. I je odkurzamy. I sprzedajemy je na nowo.
1: Ua!
0: Tak, bo najlepsze są te kawałki, które już znamy, prawda?
1: A
0: no
1: jak?
0: To wracamy dzisiaj do roku 2023. No niedawno to było, moi drodzy, 2023 rok. Kukiz musiał uciszać salę, proszę mi tutaj nie buczeć. Paweł Kukiz wystąpił na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Końskich. Cicho, chwileczkę, proszę mi tu nie buczeć. Tak w pewnym momencie zareagował polityk na okrzyki i głosy z sali, a pisała o tym Wirtualna Polska 9 września 2023 roku. No i nie ma co się dziwić, moi drodzy, było buczenie, bo był sam Kukiz. Pewnie byłyby oklaski, jakby obok Kukiza były też i piersi.

0: bo wy to takie jesteście.
1: Kto jest jaki?
0: Wy.
1: Ale kto my?
0: Wy kobity. Wy pamiętacie wszystko. 12 łez ona będzie pamiętała. No, nieprawdopodobne.
1: Tobie też będę pamiętała, no, ja to, wiem, że musiałam tak rano wstać.
0: No oczywiście, że będziesz mi pamiętała. Do końca życia zapomnisz ten poranek. Już ja się o to postaram. 10 minut zostało do godziny której?
1: 7:00.
0: Dobrze, ładnie. Pierwszy test zdany. Dobra, Antonino, moja droga. No to jako, że jesteś po raz pierwszy na poranku, więc przygotowujemy dla ciebie razem ze słuchaczami poranny poradnik pobudzeniowy. Poranny poradnik pobudzeniowy. PPP. Bardzo ładnie to brzmi. 726-826-826. Co proponujecie na rano, żeby się obudzić dla takiego świeżaka jak Antośka? Proszę bardzo, odbieramy telefon. Halo, halo.
2: Hej, ja mam sposób na poranne wstawanie. Po prostu kawa i odrobina zimnej wody. Cześć, pozdrawiam.
0: Kawa i zimna woda, czyli kawa na zimnej wodzie. Nie wiem,
1: Jerzy?
0: Czy... Tak.
1: A jak ja kawę nie piję?
0: No to sama zimna woda wystarczy. Znaczy, okej, okay, nie wchodźmy w to dalej, bo to jeszcze za wcześnie jest na takie dywagacje. Następny telefon poprosimy.
3: Hej, hej. Jak to nie wiecie, co zrobić,
0: no nie wiemy.
3: Się pobudzić? Kawa w ręku, no, radio SK2 nastawione, cała petarda w samochód i ruszamy do pracy. To jest najlepsza pobudka.
0: O, proszę bardzo, no to jak kawy nie pijesz, to wystarczy, że ruszysz do pracy.
1: Petarda pójdziesz, będzie.
0: Tak, pójdziesz do szefa, poprosisz, daj mi więcej. Ciśnienie gwarantuje, że ci szef podniesie.
4: SK2.
0: 726-826-826 albo Messenger. Zapraszamy PPP, czyli poranny poradnik pobudzeniowy dla Antoniny. Co ładnie trzeba zrobić, żeby później przez cały dzień funkcjonować jako tako? Jak się pobudzić? Dajcie znać. Tak?
1: A teraz też na P, Lady Punk.
0: Ładnie, pięknie to powiedziałaś. No. Prezenter radiowy pełną gębą.

0: Mała cegatka z rana. Ile procent polskich hitów jest w Radiu SK2?
1: 100%.
0: Bardzo dobrze. No i kolejny punkcik na twoje konto leci. Za chwilę siódma, dokładnie za 3,5 minuty, punktualnie o 7 newsy w Radiu SK2. Co prawda łabędzia wam w tych newsach nie pokażemy, ale pokażemy wam 1000 koni mechanicznych i borsuka. SK2.

0: poniedziałku do środy pod udzie lub udos kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie

0: Ryba mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
1: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga mieszkańcu, masz realny wpływ na to, jak wygląda twoje miasto. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Postaw na zdrowie, kulturę i integrację. Zagłosuj na średni projekt numer 1, Festiwal Kultury i Integracji Mieszkańców Białej Podlaskiej na 50-lecie Orzechówka oraz duży projekt numer 1, Biegajmy Razem, Wybierajmy Razem, czyli otwartą bieżnię sportową dla każdego. Nie czekaj, wejdź na www.bo.białapodlaska.pl i oddaj swój głos już dziś.
4: I po reklamie.
5: Na bialskich termometrach coraz wyższe wskazania. Dzisiaj doczekamy się nawet 30 kresek, czyli szykuje się najgorętszy dzień w tym tygodniu. No i powiem wam, że warto z tego korzystać, dlatego że jutro będzie już co najwyżej 18 i czwartek przywita nas opadami deszczu. No ale jeszcze nie ma czym się martwić. Dzisiaj całkowicie błękitne niebo nad Białopodlaską. Chmury będą tylko symboliczne. No ale z drugiej strony coraz większy ruch, szczególnie w centrum Białej Podlaskiej.
6: Jest siódma, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Znów dwa projekty ustawy o kryptowalutach. Swoją propozycję złożył wczoraj w Sejmie prezydent. Szef jego kancelarii, Zbigniew Bogucki, mówi, że to próba zakończenia sporu. Nad własnym projektem pracuje też rząd. Więcej o tym Jakub Krzyżak.
7: Donald Tusk ocenił, że kolejny projekt to znak paniki w Pałacu Prezydenckim. Premier ujawnił, że już do pierwszej zawetowanej rządowej ustawy poprawkę korzystną dla zonda krypto podpisał szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Chodziło o usunięcie z projektu możliwości blokowania stron, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli.
8: Żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie.
7: Zaznaczał premier. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył, że fundamentem nowego prezydenckiego projektu ma być zawetowana rządowa ustawa.
9: Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna dobra wola po stronie rządzących.
7: Ale jak słyszymy od rzecznika rządu, trwają już prace nad kolejnym rządowym projektem.
6: Będzie to w zasadzie rozwiązanie podobne do tego, które zostało złożone wcześniej. Zapowiadam Adam Szłapka. Operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych. Wstępne wyniki sekcji wskazują na ostrą niewydolność oddechowo-krążeniową. Mężczyzna nie miał żadnych obrażeń zewnętrznych ani wewnętrznych. Śledczy czekają teraz na wyniki kolejnych badań.
10: Coś się musiało zadziać w organizmie. Jakiś proces chorobowy. W trakcie sekcji zostały pobrane wycinki tkankowe, które będą przesłane do badań mikroskopowych.
6: Mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z gorzowskiej prokuratury. 56-latek był poszukiwany przez 4 dni. Jego ciało znaleziono w lesie w Lubniewicach. Nowy ciężki wóz bojowy piechoty pokazany w Kielcach. Maszyna pomieści 10 osób i ma 1000 koni mechanicznych. Jest też znacznie cięższy od znanego Borsuka. Wóz zaprezentowano podczas targów przemysłu obronnego.
11: To jest pojazd, który ma towarzyszyć czołgom, zabezpieczać piechotę przed ogniem przeciwnika, no i zapewniać jej dużą siłę ognia. I ten pojazd, który został zaprojektowany w Polsce w Hucie Stalowa Wola. To jest pojazd, myślę, na takim światowym poziomie.
6: Ocenia dziennikarz Juliusz Sabak z portalu obronnego.
4: SK2 Sport.
6: Ruszyła Liga Mistrzów. Manchester City wygrał z Porto 2-0. Real Madrid 2-1 pokonał Inter, a Borussia 3-2 Villarreal. Dziś kolejne mecze o 18:45. Barcelona podejmie Feyenoord. Drugi świetny występ polskich piłkarek. W drugim meczu Mistrzostw Świata do lat 20 pokonały w Katowicach Meksyk 2-1. Dzięki temu zapewniły sobie awans do 1/8 finału.
12: Specjalnie wybrałeś ten dzień, żeby przyjść tutaj na poranek do studia, no bo dzisiaj 9 dzień września. Wiesz, co to za dzień?
13: No nie.
12: No kalendarz pokazuje. No proszę, przeczytaj sobie na samej górze. Co tam jest napisane?
13: Międzynarodowy Dzień Urody.
12: No i dlaczego jeszcze nie dostałem żadnego komplementu?
13: Arturze Jarząbku, tak? Jesteś najprzystojniejszy w całym tutaj radiu.
12: Nawet kłamać nie umiesz.
4: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
12: Ale Międzynarodowy Dzień Urody to jest też taki dzień, w którym można spokojnie zaspać do pracy, bo jak zaśpicie do pracy, to przynajmniej z czystym sumieniem możecie powiedzieć: no pięknie, znowu się spóźnię.

0: No to Dawid ma konkurencję. I to dość mocną. On mi mówi czasami, że umie grać na gitarze.
1: Ja też.
0: No właśnie, ty też umiesz grać na gitarze. Natomiast on ma brodę kłującą.
1: Jeszcze nie mam.
0: No właśnie, i to jest też twój plus. I do tego powiem wam, to jest taka nasza radiowa kuchnia. Jak leci te 100% najlepszych polskich hitów, to Antonina niemal przy każdym tańczy. Niemal przy każdym. A Dawid siedzi i słucha. On jest raczej taki meloman, ty jesteś imprezjara, rozumiem. No dobra, ale to w takim razie mam dla ciebie propozycję. Nie wiem, czy moja droga, kiedykolwiek to zrobiłaś.
1: Oj, no dzisiaj
0: robiłaś to kiedykolwiek?
1: Zależy co. Poranek pierwszy raz, ale no dawaj.
0: Nie. Jest taka strona w internecie, sk2.pl się nazywa.
1: Coś kojarzę, no.
0: No właśnie, jak tam sobie wejdziesz, to tam jest taka gorąca polska dwudziestka.
1: I Łukasz Zduńczyk, co piątek, po 18:00 kojarzę.
0: O, jak ty żeś to powiedziała. Te by się te w oczach zatliły, te nie powiem co. Iskierki się pojawiły, jak mówiłaś, Łukasz Zduńczyk. Tak, rzeczywiście, w piątek po 18:00 Łukasz Zduńczyk prowadzi polską gorącą dwudziestkę, ale żeby ta polska gorąca dwudziestka miała sens, to potrzebne są głosy. Czyje?
1: Słuchaczy, więc no wbijacie na stronę i klik, klik, klik na ulubione
0: trzeci
1: hity.
0: Trzeci punkt do twojego koszyczka leci. Polska gorąca dwudziestka po 18:00 na razie prowadzi Oskar Cyms. Drugie miejsce, mój ulubiony na razie kawałek, Tańcz od męskiego grania.
1: Też lubię.
0: I trzecie, Zalia. Natomiast dzisiaj, bo ja zawsze, jak mówimy o polskiej gorącej dwudziestce, to daję słuchaczom taki przekaz podprogowy. Nie mówię, żeby głosowali na ten utwór, który za chwilę poleci.
1: Ale
0: jednak, jak wam się chce, to zagłosujcie na ten utwór, który za chwilę poleci, a ten utwór to Sarsa.
1: Dobre będzie.
0: Czy będziemy się pamiętać?

0: No ja też tak się zastanawiam, wierzyć czy nie wierzyć, że ten, że przystojny jestem. Najprzystojniejszym mężczyzną w tym studiu jestem.
1: Już nie bądź taki skromny, daj spokój.
0: No dobra, to w tym studiu dzisiaj jestem najprzystojniejszym mężczyzną, moi drodzy. Lecimy z tematami, bo się dzieje na świecie i chciałem powiedzieć, że w Czernichowie, w powiecie krakowskim, nastała taka ciekawa sytuacja. Otóż ojciec, był tam ojciec i ten ojciec doniósł na policję, że jego synowie trzymają w domu słoik z marihuaną.
1: Oj!
0: Na co to komu, nie? Marihuanen. Na miejsce przyjechała policja, słoik znalazła, ale, uwaga, bo to jest ciekawe, dzieci nie pozostały dłużne tatusiowi i zrewanżowały się donosem na niego. Jak już policjanci przyjechali, to powiedzieli policji, że tata też święty nie jest, bo ma ukrytą w domu nielegalną broń.
1: Jezus,
0: finał całej akcji jest taki, że wszyscy trzej, tatuś i synkowie, trafili za kratki, no.
1: Czyli prawdą jest, Rafał, że to, co mówią, jaki ojciec, taki syn.
0: Tak, tak, prawdą, Rafał.
2: Dam SK Rafał. 2.
0: Zaraz ci napiszę, jak ja się nazywam.

0: Coś o tym wiem. Czwórka jest w domu, zaraz sobie pójdzie do szkoły. Tylko apel do mojej żony, żeby była w takim razie grzeczna. O, 25 minut po godzinie 7. Dzisiaj PPP, poranny poradnik pobudkowy. Czy tak. pobudzeniowy. Dla ciebie specjalnie robimy, tak. Słuchacze proponują, co zrobić, żebyś, moja droga, przyzwyczaiła się do wstawania z samego rana, bo kto wie, może jutro też cię
1: Ja nie wiem, ty już chyba nie będziesz chciał.
0: No, zobaczymy, moja droga. Dobra, mamy kolejny telefon na 726-826-826. Historia nie z tej ziemi, proszę bardzo.
2: No cześć. No cześć. Wczoraj mówię do swojego męża. Wiesz co, kochanie, bardzo bym chciała, żebyś tak rano, jak ja się budzę budzikiem, to żebyś przed budzikiem wszedł do sypialni i podał mi kawę. I co? Dzisiaj 6:00, budzik jeszcze nie zadzwonił. Otwiera drzwi do sypialni i mówi: proszę, kochanie, prosiłaś kawę. A ja mało co nie narobiłam sportki. Tak się wystraszyłam.
0: Proszę bardzo, czyli trzeba się z rana wystraszyć i od razu jesteś pobudzona. Masz numer do Kasi, zaraz ci przekażę. Możesz sobie wynająć jej męża. Jej mąż jest dobry w straszeniu, jak słyszałaś.
1: No to Kasia, udostępnij proszę męża.
0: Oczywiście, że tak. Na pewno ci udostępni. Natomiast ta historia też coś pokazuje, prawda? Jest to pierwszy przypadek w historii, kiedy ktoś prawie narobił w portki przed wypiciem kawy.

0: Polska 2. Reklama.
1: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami.
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia.

0: Wracają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: I po reklamie.
4: O poranku wzmożony ruch na bialskich ulicach. Przebudowa cały czas jeszcze ulicy Nowej powoduje spore utrudnienia u zbiegu Brzeskiej z Jana Pawła II. No i oczywiście trzeba pamiętać o przebudowie ulicy Janowskiej, która z kolei powoduje, że większy ruch jest na ulicy Terebelskiej. Zaglądamy do prognoz pogody. Tymczasem dzisiaj 30 kresek na bialskich termometrach i to w cieniu, więc poza nim będzie na pewno tych kilka stopni więcej, dlatego że dzisiaj bardzo słonecznie i bez wiatru.
5: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Rosyjski atak na przejście graniczne Ukrainy z Mołdawią. Drony uderzyły w infrastrukturę przejścia Starokozaczem. Zginęły 2 osoby, 3 zostały ranne, 16 osób ewakuowano. Na miejscu wybuchł pożar, a przejście jest czasowo zamknięte. Dziś kończy się 2-dniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Ekonomiści spodziewają się, że główna stopa NBP pozostanie na poziomie 3,75%. Mediolan najdroższym miastem we Włoszech. Ceny mieszkań i noclegów mocno różnią się w zależności od dzielnicy. W centrum jest najdrożej, na obrzeżach zdecydowanie taniej. To jeden z największych rozstrzałów cenowych w kraju.

0: Niektórzy się szczycą tym, że u nich zawsze najświeższe informacje, a w Radiu SK2 są też informacje nieświeże. I do takich teraz będziemy wracali. Proszę bardzo, kolejna najświeższa informacja. To jest kącik odkurzający, a więc wracamy do tego, co działo się tego dnia, ale nie tego roku. To co? Cofniemy się ile? 2001 rok to ile to jest?
1: Nie.
0: Co nie?
1: Nie policzę tego tak rano.
0: 25, moja droga. No, na palcach ci kiedyś pokażę. Dobra. 25 lat temu. Co się działo?
1: W niedzielę w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się uroczysta polska premiera filmu Quo Vadis. Wśród gości byli prezydent Aleksander Kwaśniewski i prymas Polski kardynał Józef Głęb. Przed głównym wejściem do Teatru Wielkiego rozstawiono rzymski namiot, a foyer widzów witały hostessy ubrane w stroje rzymianek. Pisała Polska Agencja Prasowa 9 września 2001 roku.
0: Proszę bardzo, prymas i prezydent to mieli szczęście, nie? Gdyby moja żona dowiedziała się, że będą mnie witać hostessy w strojach rzymianek, to chyba wiem, co by powiedziała. Quo vadis, a ty quo vadis, siadaj tu, kartofle obieraj.

0: To była Natalia Kukulska. Wierność jest nudna. Na kilka chwil przed godziną ósmą i ja mam newsa, że wcale nie jest taka nudna.
1: Tak?
0: Słuchaj.
1: No.
0: Czekał na to aż 134 lata.
1: No to bardzo cierpliwy. Kto?
0: Goliat, czyli gigantyczny żółw słoniowy z Galapagos, po raz pierwszy w życiu, po 134 latach został ojcem.
1: Proszę bardzo, lepiej później niż wcale. Ja w ogóle, wiecie co, ja tak sobie teraz wyobrażam, nie? Wyobraźcie sobie też. Wraca taki Goliat, taki żółw z Galapagos do domu, jak co dzień, od 137 lat, wraca jak co dzień, niczego się nie spodziewa, patrzy, a tam kołyska, a w kołysce...

0: U nas też jest kategoria kolor. Jeżeli ktoś dobrze odpowie, to ma szansę zgarnąć prezent marzenia o wartości 500 zł. Nie wiem, czy wiedziałaś. Zabawa nazywa się Państwa Miasta i zagramy w nią po 8. Słyszałaś?
1: Słyszałam. A kolor różowy może być?
0: No, zależy na jaką literę, prawda? Tak czy inaczej, moja droga, jeżeli słyszałaś, no to za chwilę też zobaczysz na własne oczy, jak to się wszystko odbywa. Po godzinie 8 gramy w Państwa Miasta i to jest ten czas, kiedy już można się do naszej zabawy zgłaszać. Tak więc przygotujcie smartfony, telefony, czy co tam macie pod ręką i zapraszam. 726-826-826 albo można też zgłosić się poprzez Messengera, tylko pamiętajcie, żeby Messengerem przesłać jakiś numer do siebie, żebyśmy mogli do Was oddzwonić. A dzisiaj zgłaszamy się kolejnym zadaniem. Mam zadanie dla Was, moi drodzy. Jako, że Tośka tutaj siedzi, jest cały czas zdenerwowana i zestresowana. I... No, taka prawda. Nie będę tutaj mówił i pokazywał palcem, prawda, przez kogo. Natomiast dodajcie jej otuchy. Może jakieś miłe słowo dla Antośki?
1: Proszę, no. Jak kudzy szryka.
0: Najlepsze dwa miłe słowa zagrają po 8 w Państwa Miasta.
2: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
10: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Szykujemy się na najprawdopodobniej ostatni tak gorący dzień tego lata w Białej Podlaskiej. Według prognoz pogody doczekamy się dzisiaj 30 kresek. Ma być bardzo słonecznie przez całą środę, a chmur oraz wiatru praktycznie wcale. No i szybko taka pogoda niestety minie, bo jutro w Białej Podlaskiej już co najwyżej 18 stopni na termometrach i przede wszystkim jutrzejszy poranek przywita nas sporymi opadami deszczu. Potem będzie już tylko pochmurnie.
18: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. PKOL ma problemy finansowe i szuka nowego szefa. W poniedziałek zarząd zdecyduje, który z 8 wiceprezesów pokieruje komitetem do końca kadencji Radosława Piesiewicza. Prezydium nie chce wcześniejszych wyborów.
19: A ta nie jest zbyt optymistyczna. Wiceprezes PKOL Adam Korol poinformował, że komitet ma zabezpieczone pieniądze na działalność tylko do końca września.
20: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy. To mogę powiedzieć do końca miesiąca. Są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a na później już gorzej.
19: Niezagrożony jest natomiast wyjazd polskiej reprezentacji na młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze. Sekretarz generalny PKOL przekazał też, że aresztowany Radosław Piesiewicz nie świadczy obecnie pracy, dlatego nie otrzymuje wynagrodzenia.
18: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Patomorfolożka z Lutoryża zostaje w areszcie. Sąd przedłużył jej areszt o 3 miesiące. 57-latka jest podejrzana o zbezczeszczenie zwłok i porzucenie odpadów medycznych. Sprawa wyszła na jaw po znalezieniu na działce szczątków ludzkich płodów.

0: terenu całego kraju.
1: Mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie, a Magdalenie H. grozi 12 lat więzienia. Kolizja bez papierów, wystarczy aplikacja. Od roku kierowcy mogą spisać oświadczenie po stłuczce w M-Obywatelu. Nie wszyscy jednak wiedzą, że taka możliwość już istnieje.
2: Nie miałem o tym pojęcia nawet.
3: Słyszałam, ale na szczęście nie musiałam używać.
4: Czy słyszał pan o usłudze M-Stłuczka w M-Obywatelu?
5: Tak, korzystałem nawet.
4: Jak wrażenia?
5: Załatwiłem sprawę w ciągu chyba 10 do 15 minut. Rzadko chwalę administrację rządową, ale w tym wypadku to był naprawdę świetny krok.
1: Mówili naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi kierowcy, a do zgłoszenia od razu można załączyć zdjęcia. W ciągu roku w M-Stłuczce wypełniono ponad 25,5 tysiąca oświadczeń.
6: SK2 Sport.
1: Kolejne emocje w Lidze Mistrzów. Dziś Liverpool zagra z Atletico Madrid, a Napoli z Arsenalem. Obrońca trofeum Paris Saint-Germain zmierzy się ze Slovanem Bratysława. Ruszają Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Turniej organizują Finlandia, Rumunia, Bułgaria i Włochy. Polacy zagrają w Sofii, będą bronić tytułu. Pierwszy mecz już jutro, a rywalem biało-czerwonych będzie Portugalia.
7: No i zobacz, dobrnęliśmy już do godziny 8. 8:02 na zegarach.
8: Jupi-a-jej.
7: Patrzę sobie jeszcze w kalendarz, co to dzisiaj obchodzimy, jakie święta, no i mamy, oprócz dnia urody, o którym mówiliśmy, prawda? Dzisiaj dzień testera oprogramowania. Nie mylić z tosterem oprogramowania. Dzień testera oprogramowania. Tak więc dzisiaj jest ten dzień, w którym wiem, co będę robił po powrocie do domu.
9: Będę grał.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Ale urwał, ale to było dobre. Drugie miejsce naszej polskiej gorącej dwudziestki. Męskie granie tańcze. No i mamy już 10 dokładnie minut po godzinie 8.
2: A ja przeczytałam, że opublikowano wyniki badania, które mierzy umiejętności uczniów w rozumieniu czytanego tekstu.
1: Tak.
2: I jak się okazało, polscy uczniowie osiągnęli jedne z najlepszych wyników w całej Unii Europejskiej.
1: Czyli rozumieją, co się do nich pisze, prawda? Ja osobiście chciałbym poznać wyniki badań, na przykład, nie wiem, umiejętności rozumienia, co się do nich mówi, a nie pisze. Bo za każdym razem, i każdy z nas rodziców to ma chyba, za każdym razem, jak mówię do swoich, żeby posprzątali pokój, to mam wrażenie, że pod tym względem jesteśmy daleko poza czołówką Unii Europejskiej.
3: SK2.

0: znowu powieszeń.
1: To się dobrze składa, bo my też mamy coś, co zaraz wam oddamy.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Mamy prezenty, mamy prezent marzeń, mamy prezenty od Radia SK2, więc tych prezentów jest pod dostatkiem. Każdy coś od nas dostanie, ale to od was zależy, co do kogo poleci. Dzisiaj za sobą zagrają Mateusz i Ania. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Mamy dwa razy dzień dobry, wszyscy jesteśmy w komplecie. W takim razie przypominam zasady naszej zabawy, bo być może ktoś po raz pierwszy nas słucha, tak jak Antonina, która do tej pory spała pewnie o tej porze.
5: No,
1: oczywiście, że tak. Zasady są takie. Mamy koło i Tośka zaraz wylosuje dla każdego z was po literze z tego koła, a później wy podajecie hasła na daną literę w danej kategorii. Ważne! Nie można pominąć żadnej kategorii, nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło nie istnieje albo jest niepoprawne, to nie zaliczamy tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne. Są też jokery, jeżeli któryś z was wylosuje sobie jokera, to samo dla siebie wybierze sobie literkę. Osoba, która w 20 sekund odpowie poprawnie na więcej kategorii, wygrywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Osoba, która odpowie na mniej kategorii, wygrywa prezenty od Radia SK2. Czy wszystko jasne?
4: Tak.
1: Dobra, panowie przodem dzisiaj. Panowie przodem, więc Mateusz jako pierwszy. Mateusz, w prawo czy w lewo ci kręcimy kołem? To jest bardzo ważne, wbrew pozorom.
4: W prawo.
1: W prawo.
5: O Jezu, stresuję
1: która
5: się.
1: To jest prawa. Ale żeś... Ojej! Śniadanie nie jadła, no dobra. Wykręciła, no dobrze. Mateusz, dla ciebie litera L. L. Jak la la la la la la la. Czasami się podśpiewuje, jak się przez las idzie z koszyczkiem do babci. Wszystko jasne?
4: Tak.
1: Dobrze, to literka L dla ciebie. Mateusz, poproszę na literkę L. Państwo.
4: Litwa.
1: Miasto.
4: Limanowa.
1: Znana postać.
4: Linda, Bogusław Linda.
1: Roślina. Jak?
4: Liczy.
1: Liczy. Kolor. No nie, no to nie ma takiego koloru. Chyba, że jest.
4: Szukam.
1: Czekaj. Kolor. Kolor o nazwie L. O nazwie.
5: Ja wiem.
1: No ale poczekaj, czy jest taki kolor o nazwie L.
4: Kurczę.
1: No, a jaki jest kolor na L?
5: Liliowy.
1: Liliowy.
4: Właśnie, nie powiem.
1: My jesteśmy mężczyźni, jesteśmy ograniczeni, jeżeli chodzi o kolory. No to musimy z tym żyć. Jeszcze sprawdzę, tak. Czy Limanowa to miasto. Limanowa oczywiście jest miastem. Mateusz, no to w takim razie, jakby nie patrzeć, 4 punkty dla ciebie. Aniu, 4 punkty do pobicia.
6: Myślę, że... Są szanse.
1: O, jaka pewna. Zobaczymy w
5: Girls
1: takim razie.
5: Power.
1: No dobra, to w prawo czy w lewo?
6: Niech będzie w prawo.
1: Niech będzie mocniej.
5: Dobra.
1: Nie bój się tego koła. Ono cię nie zje. O, widzisz? O. I co? Wypadło?
5: O.
1: O. No właśnie. O, wypadło. O. Aniu, dla ciebie literka O. No to co, zaczynamy?
6: Zaczynamy.
1: To poproszę na O państwo.
6: O.
1: Miasto.
6: Olsztyn.
1: Tytuł filmu, serialu.
6: Psoty Dudusia Wehabka.
1: Jeszcze raz.
6: Psoty Dudusia Wehabka.
1: Nie słyszę, przerywa. Dobra. Imię.
6: Oliwier.
1: No, widzicie, co się dzieje. Dobrze. Aniu, daję ci jeszcze jedną szansę, żebyś mi powtórzyła jeszcze raz tytuł filmu. No. Czy ty coś słyszałaś?
5: Wesołka. Orety, psoty Dudusia Wesołka.
1: Dobra, orety. Ojej. Ojej, ciężko, powiem wam szczerze. No i widzicie, co ten, co robi brak zasięgu? Dobra, moi drodzy, no to w takim razie, skoro Orety, Dudusia jakiegoś tam, jest taki film i Tośka stwierdziła, że jest.
5: Tak, jest.
1: No to mamy 4-4. A to oznacza, że mamy dogrywę. Dogrywa jest bardzo prosta. Tośka zaraz wylosuje kolejną literę dla was z naszego koła, a ja wymyślę kategorię. Osoba, która będzie chciała jako pierwsza odpowiedzieć na tę kategorię, zgłasza się swoim imieniem. Kto pierwszy, ten lepszy. Macie później tak za 3 sekundy na odpowiedź. Jeżeli odpowiedź poprawna nie padnie, wygrywa przeciwnik. Czy wszystko jasne?
4: Tak.
6: Jasne.
1: Dobra. Ojejku, Anka, ten twój zasięg. Dobra. Kręć kołem.
5: Czym to mocno i ja mocno kręcę.
1: No. O, poszło mocno. Dobra, literka T. Literka T. Literka T jak tata. No to proszę mi powiedzieć na przykład kategoria na polu.
4: Mateusz.
1: Mateusz, pierwszy, proszę.
4: Traktor.
1: Traktor! Mateusz powiedział traktor. Na polu, czy na polu są traktory? No jasne, że są.
5: Brawo.
1: Brawo, prezent marzeń. Do ciebie, Mateusz, leci. A prezenty od Radia SK2 lecą do Ani. Mam nadzieję, że poleci też troszkę więcej zasięgu.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Państwa miasta wracają jutro po 8.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com

0: I jak się podobały państwa miasta?
1: Bardzo, ale ja się tak zestresowałam chyba jeszcze bardziej niż ci, co grali.
0: Tak naprawdę? Nie widać po tobie, nie widać
1: ręce
0: po tobie.
1: Patrz, aż mi drżą, ale to może z innego powodu. Nie
0: pamiętajcie, żeby poprawiać swoje zasięgi, jeżeli chcecie brać udział w naszej zabawie. No Ania dzisiaj miała problemy z zasięgiem. Ania mniej więcej miała taki zasięg, jak moje dzieci, jak im mówię, żeby wyrzuciły śmieci.
2: SK2.
0: Co?
1: Nie słyszę!

0: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Angielski dla dzieci?
2: Tak.
1: A dla dorosłych?
2: Też.
1: Dla młodzieży?
2: Oczywiście.
1: Czyli dla każdego?
2: Dokładnie.
1: A co z Leo English?
2: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
1: A dorośli?
2: Dorośli też mają swój angielski.
1: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
2: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6.

0: Podlaskiej. Przez cały dzień dużo słońca, chmur niewiele, wiatru też. No i co najważniejsze, na termometrach nawet 30 kresek, a przypomnę, chodzi o wskazania w cieniu, więc poza nim będzie jeszcze o tych kilka stopni więcej. No ale taka pogoda długo w Białej się nie utrzyma, bo jutro już deszczowo, pochmurnie i co najwyżej 18 stopni na bialskich termometrach. I taka pogoda utrzyma się do końca tego tygodnia.
1: Jest 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczny wypadek w Hechle w powiecie gliwickim. 45-letni kierowca osobówki uderzył w wiadukt w pobliżu autostrady A4. Mężczyzna zginął na miejscu, droga jest zablokowana w obu kierunkach. Rekordowa kradzież kryptowalut w USA. 22-latek z Singapuru miał ze znajomymi ukraść bitcoiny warte 245 milionów dolarów. To największa taka kradzież w historii Stanów Zjednoczonych. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia. Lewandowski kontra Messi. Wielki hit MLS tej nocy. Chicago Fire podejmie Inter Miami. Polak i Argentyńczyk po raz pierwszy od mundialu w Katarze staną po przeciwnych stronach. Mecz rozpocznie się o 2.30 czasu polskiego.

0: No co?
1: Się zmęczyłem troszkę przy tym sprzątaniu. A przecież przed nami jeszcze jeden kącik odkurzający. Człowiek ledwo co odłożył ścierkę, a już musi mopa brać w rękę, no bo świat nie zaczął się wczoraj, nie zaczął się przedwczoraj, zaczął się w 2001 roku dla niektórych. Który ty jesteś rocznik, moja droga?
0: Kobiet się obiegnie, pytaj. Lecimy z newsem, coś ty. Weekend w centrum Warszawy.
1: Poczekaj, czy ty pamiętasz, bo ja chciałam, zanim ty przeczytasz, bo ja chciałam się ciebie zapytać, czy ty pamiętasz, co robiłaś w 2001 roku?
0: Nie pamiętam.
1: Aha, czyli już wiemy, że jesteś młodsza. No
0: Trzymajmy się tego.
1: Dobra, co się działo w 2001 roku, proszę bardzo.
0: Weekend w centrum Warszawy należał do miłośników internetu, czyli uczestników pierwszej parady internautów. Pisała o tym Wirtualna Polska 9 września 2001 roku.
1: 2001 rok, zobaczcie, ile to czasu. 25 lat temu, widzisz? Kiedyś takie czasy były. Takie czasy, kiedy internet był tak wolny, że internauci woleli pójść na paradę zamiast siedzieć przed komputerem.

0: To jest za bardzo podatne na sugestie.
1: Why?
0: No why, why? No why tak, że one śpiewają moje mi, a tańczę, ty od razu tutaj wygibasy jakieś uskuteczniasz.
1: Ja cały czas tutaj
0: szkoda,
1: tańczę.
0: Że państwo tego nie widzieli, tak się mówi na meczach piłkarskich. No właśnie. Szkoda, że państwo tego nie widzieli, no ale mogą coś usłyszeć, bo wiem, że Antonina powiedziała, że nie lubi, jak się mówi do niej Tośka.
1: No,
0: dobra. Antośka przygotowała dla państwa, jakże to eksperyment, przygotowała newsika. Proszę bardzo, zaprezentuj swojego newsika, którego wygrzebałaś samoręcznie.
1: Ale ja myślę, że to też jest wyzwanie dla ciebie.
0: No
1: bo
0: ale.
1: Słuchajcie, dietetyczka codziennie jadła jednego kiszonego ogórka.
0: Aha.
1: No i ten eksperyment podobno przyniósł no, zaskakujące efekty. I to jest taki challenge. Może od jutra zaczniemy?
0: Tak? Jakie efekty? Co? Organizm pewnie jakąś zmianę zauważył, prawda?
1: No, zauważył, no, zauważył.
0: Pewnie popijała mlekiem.
1: No z rana.
0: Organizm od razu zauważył. Popijesz kiszonego mlekiem i kwas z tego wychodzi.

0: 5,5 minuty zostało do godziny 9. No i jak ci minął czas ten?
1: Bardzo dobrze.
0: Bo... Jaka wygadana!
1: Miałam inne słowo, ale się powstrzymałam.
0: Tak, już ono padło dzisiaj na antenie, tak więc bardzo fajnie. Kasia Grodzka za chwilę zaprezentuje wam dziesiątkę hitów, jeden
2: dzień
0: po drugi.
2: Dzień dobry.
0: Co, w składzie, jakim
1: ciekawy,
0: składzie?
1: Bardzo. Dobry, bo jest kobieta, jesteśmy dwie na jednego i no, tak jest.
2: Bardziej
1: dobrze.
2: To się zastanawiam, jak Jerzy się dzisiaj czuje.
0: Ja się czuję dzisiaj bardzo dobrze, powiem wam.
2: Sterylizowany.
1: A co ma powiedzieć?
0: Wam tak. No, nie, no jest wszystko w porządku. Dostałem nawet cukiereczka. Kiedyś takie rzeczy puszczali w telewizji po 23, a teraz proszę Państwo, to jest pierwszy raz w polskiej przestrzeni medialnej.
2: Razem.
0: To jest pierwszy raz w polskiej przestrzeni medialnej, kiedy przed godziną 9 będę ssał różową landrynkę.
2: Tak. Kto pamięta, właśnie. Kto wie, ten wie.
0: A oglądałaś?
2: No. Zawoda byłam, co ty.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wiesz, czego mi brakuje?
7: Więcej miejsca?
6: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
7: Ogrodu na poranną kawę?
6: Tak.
7: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
6: Dokładnie tak.
7: To chyba czas na Strumykowa Residence.
8: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
6: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
8: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga mieszkańcu, masz realny wpływ na to, jak wygląda twoje miasto. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Postaw na zdrowie, kulturę i integrację. Zagłosuj na średni projekt numer 1 Festiwal Kultury i Integracji Mieszkańców Białej Podlaskiej na 50-lecie Orzechówka oraz duży projekt numer 1 Biegajmy Razem, Wybierajmy Razem, czyli otwartą bieżnię sportową dla każdego. Nie czekaj, wejdź na www.bo.białapodlaska.pl i oddaj swój głos już dziś.
11: I po reklamie.
12: Zaglądamy do prognoz pogody dla Białej Podlaskiej, a tu jakby środek lata, 30 stopni, dużo słońca, chmur praktycznie wcale i tak samo bez wiatru. No, gdyby tylko nie najbliższa noc, która przyniesie 14 kresek oraz jutrzejszy dzień, którym do Białej Podlaskiej przyniesie tylko 18 stopni oraz opady deszczu, no to można by było pomyśleć, że jest to środek wakacji. Deszczowo od jutra będzie do końca tego tygodnia w Białej Podlaskiej, na termometrach też maksymalnie 20 stopni.
13: Jest 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Ciężkie obrażenia po przygnieceniu i zmiażdżeniu. Takie są wyniki sekcji ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Śledczy próbują teraz ustalić, gdzie dokładnie w autobusie siedziały osoby, które zginęły. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Chłystun. Dlaczego to jest istotne dla sprawy?
14: No dlatego, że może to pomóc w ustaleniu, co wydarzyło się wewnątrz pojazdu w momencie jego przewrócenia. Biegli potwierdzili, że obrażenia ofiar mają charakter typowy dla bardzo ciężkich wypadków komunikacyjnych, szczególnie w środkach transportu zbiorowego. Teraz muszą odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie, mianowicie w jaki sposób powstały poszczególne obrażenia i czy część pasażerów mogła zostać przygnieciona elementami konstrukcji autobusu po jego przewróceniu. Śledczy próbują teraz odtworzyć też, gdzie siedzieli poszczególni pasażerowie. To istotne dla dalszego postępowania, w którym, przypomnę, zatrzymano kierowcę autokaru. Polska wystąpiła tymczasem o przejęcie od Węgier śledztwa i materiału dowodowego zebranego w jego sprawie.
13: A przypomnijmy, w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób. Spór o wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Szef Kancelarii Prezydenta mówi o gigantycznych wątpliwościach. Sejm wybrał Berka w piątek, ale jego ślubowanie wciąż stoi pod znakiem zapytania. Sprawie przygląda się Jakub Krzyżak. Powiedz, o jakie wątpliwości chodzi Kancelarii Głowy Państwa.
15: Przede wszystkim chodzi o staż pracy na stanowisku radcy prawnego. Zdaniem szefa Kancelarii Prezydenta w przypadku kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego ten powinien wynosić 10 lat.
16: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady. Musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie realnie ten zawód.
15: Mówił Zbigniew Bogucki. Jednocześnie odrzucił oskarżenia, że prezydent nie ma prawa weryfikować spełnienia tych wymogów.
16: Jeżeli Sejm wzorem jednego z rzymskich cesarzy postanowił wybrać na sędziego konia, to też powinniśmy podejść do tego ze zrozumieniem, bo prezydent nie ma instrumentów do tego, żeby to badać?
15: Pytany przeze mnie, czy po przedstawieniu dowodów o stażu pracy Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od Macieja Berka, stwierdził, że wątpliwości jest więcej. Kandydat na sędziego powinien mieć nieskazitelny charakter, ale wszystko ostatecznie zależy od prezydenta.
13: Dziękujemy, to był Jakub Krzyżak. Polscy uczniowie w unijnej czołówce. Wyniki 15-latków są powyżej średniej dla wspólnoty. Tak wynika z badania PISA.
17: Polska należy do jednego z niewielu krajów na świecie, w którym rozwiniętych, w którym wyniki utrzymują się na podobnym poziomie jak dotychczas.
13: Podkreśla Tomasz Łukasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych. Przebadano ponad 700 tysięcy uczniów, a najwyższe wyniki, jak i w poprzednich edycjach, osiągnęli uczniowie z Azji.
0: SK2 News, Biała Podlaska.
12: I Bartek Ważny, strażacy z OSP Żabce pod Międzyrzecem Podlaskim okradzeni. Ktoś zabrał butelki kaucyjne i zniszczył pojemniki, do których druhowie zbierali opakowania. Ich celem za zebrane pieniądze jest kupno nowego wozu strażackiego. Sprawą zajmuje się już policja, która szuka złodziei. Zespół studentów kierunku informatyka z Akademii Mielskiej przygotowuje się do udziału w HackEA. To największy stacjonarny hackathon w Europie, mówi Maciej Hawryluk, nauczyciel akademicki.
11: Cała płyta stadionu jest zastawiona komputerami, blisko 2000 uczestników.
12: Wydarzenie w Krakowie na początku października.
18: Mamy 3 minuty po 9:00. W tej godzinie przepraszam Was bardzo, ale powiem Wam o pewnym wielkim spisku, które związały nasze smartwatche czy inne inteligentne gadżety mierzące ruch. Kasia Grodzka, dzień dobry, tu Radio SK2, 100% polskich hitów Wam gramy. Piękny dzień przed nami, o tym też BRO. Na początek gramy.
19: No to gramy.

Aż się romantycznie zrobiło. W imię deszczu od Mafii, czyli piękne lata 90. Tutaj Radio SK 2, gramy wam 100% polskich hitów. A teraz słuchajcie, będzie o szczerości, bo jak się okazuje, tej szczerości brakuje naszym inteligentnym zegarkom. Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda wybadali, że popularne smartwatche i też opaski fitness bezczelnie nas oszukują w kwestii spalanych kalorii. Przetestowano 7 wiodących urządzeń i chociaż świetnie mierzą nam tętno, to margines błędu przy szacowaniu właśnie spalonych kalorii sięga nawet 93%. No wychodzi na to, że te nasze smartwatche to są tacy bardzo, bardzo wyrozumiali przyjaciele, którzy nieco inaczej patrzą na nasze aktywności. Patrzą, jak robicie 3 kroki, na przykład do lodówki, i mówią: gratulacje, skończyłeś maraton.

Wyobrażacie sobie stworzyć przebój, który w latach 80. śpiewała cała Polska i ani razu nie zaśpiewać go na żywo? Tak właśnie było w przypadku Franka Kimono, czyli postaci, którą dla żartów stworzył Piotr Frączewski. Po tym jak w 1983 roku nagrał hit King Bruce Lee Karate Mistrz, a później też i całą płytę, no to jednak publiczność Franka Kimono nie zobaczyła nigdy na koncercie na żywo. Przed nami więc wersja studyjna. King Bruce Lee Karate Mistrz w Radiu SK2.

0: duet Kuba i Kuba serwuje nam nowość, czyli chłopaki. W Radiu SK2 gramy wam 100% polskich hitów, a z tego co wiem, chłopaki potrafią się całkiem nieźle wspinać, ale pomoc by im się na pewno przydała. Ten kawałek już czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Wchodzicie na sk2.pl i zostawiacie swoje głosy. Czy panowie wejdą do głównego notowania, to okaże się w piątek po godzinie 18.
1: SK2. Reklama. Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
1: I po reklamie.

0: to już piosenka filmowa, bo ktoś może nie wiedział. Bilet do nieba Gabriela Fleszara pojawił się w filmie Sezon na Leszcza w reżyserii Bogusława Lindy. To film z roku 2000. Takie to ciekawostki serwujemy Wam w Radiu SK2. To ja teraz robię cięcie sceny i też robimy eleganckie przejście do newsów punktualnie o 10.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
1: I po reklamie.
5: 23 stopnie mamy już teraz na bialskich termometrach, a przypomnę, że dzisiaj doczekamy się 31. To będzie najgorętszy dzień tego tygodnia, ale już jutro będzie zdecydowanie chłodniej, 18 stopni oraz deszczowo. No ale skupmy się jeszcze na tym, co dzisiaj. Prawie bez wiatru, żadnych szans na opady deszczu, no i chyba to będzie ostatni tak ciepły dzień w tym tygodniu i w tym miesiącu, bo w prognozach pogody co najwyżej 21 stopni w niedzielę.
6: Jest 10. Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Polska dostanie od USA 4 miliardy dolarów pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu. Umowę w sprawie finansowego wsparcia podpisano dziś w Warszawie. To pieniądze na wzmocnienie polskich sił zbrojnych.
7: Ta umowa potwierdza partnerski sojusz polsko-amerykański. Potwierdza nasze przyjacielskie relacje, potwierdza ogromne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w budowę bezpieczeństwa europejskiego, ale też wywiązywanie się przez Polskę z postawionych zadań dla sojusznika, żeby brał większą odpowiedzialność.
6: Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. To nie pierwsza pożyczka Polski w ramach amerykańskiego programu. Łączna wartość udzielonego wsparcia sięga już prawie 20 miliardów dolarów. Dzięki tym pieniądzom Polska kupiła m.in. myśliwce F-35 i śmigłowce Apache. To będzie ostatni tak ciepły dzień tego lata. Na południu i wschodzie Polski termometry pokażą ponad 30 stopni. W Krakowie synoptycy prognozują nawet 33 stopnie. Będą też burze. W kilku województwach obowiązują alerty pogodowe, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
8: Najcieplej będzie dzisiaj w Małopolsce, Opolskim i na Podkarpaciu, ale przeszło 30 stopni Celsjusza. Będzie też na Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskim i na Mazowszu. Za to zupełnie inny pogodowy obraz na północy i zachodzie. Tam dużo deszczu, a w okolicach Szczecina poniżej 20 stopni. Z kolei burze możliwe są w pasie od Opola przez Łódź, Toruń, aż po Warmię i Mazury. Najsilniejszych nawałnic synoptycy spodziewają się jednak w Kotlinie Kłodzkiej, w okolicach Ząbkowic Śląskich oraz Nysy i Prudnika w Opolskim. Tam obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia.
6: A jutro temperatura w całym kraju ma spaść do około 20 stopni. Będzie też dużo deszczu. Brytyjski badacz odszedł z firmy tworzącej sztuczną inteligencję. 27-latek zarzuca branży nieodpowiedzialne dążenie do superinteligencji. Oskarżają tym samym o igranie z życiem ludzi. Jego zdaniem rozwój AI może w przyszłości zagrozić ludzkości.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
5: I Bartek Ważny, niezapowiedziana wizyta wojewody lubelskiego w Białej Podlaskiej. Krzysztof Komorski zarządził wczoraj ćwiczenia z zarządzania kryzysowego. Wzięli w nich udział samorządowcy i służby mundurowe. Przygotowany przez urzędników scenariusz zakładał rozszczelnienie cysterny na bocznicy kolejowej w porcie przeładunkowym w Mołaszewiczach i wyciek niebezpiecznej substancji stanowiącej zagrożenie dla mieszkańców dwóch gmin. Jak mówi sam wojewoda, służby zdały wczorajszy egzamin. Ale to nie koniec. Podobne ćwiczenia mają się odbyć w najbliższym czasie w innych miastach województwa lubelskiego.
0: Ostatni ciepły dzień lata. No to trzeba wystawić buzię na słońce. Ten, kto może, jakiś spacer. Od jutra tylko koc, kakao i kanapa. 3 razy K. Taką sobie wymyśliłam formułkę. Kasia Grodzka, dzień dobry. Tu Radio SK2. Gramy Wam 100% polskich hitów. Zespół Kombi o dobrym spaniu na początek tej godziny.
9: Bez reklam. Jeden po drugim.

Rytuał oczyszczenia, dojada jej katarzis w Radiu SK2. A jak ktoś z Was przeżywa katarzis finansowe, bo wyczyścił sobie swój portfel, swoje konto, a do wypłaty daleko, to ja mam, słuchajcie, idealne rozwiązanie. Kasztany mianowicie. Okazuje się, że od września do listopada trwa skup tych właśnie orzechów w Polsce, no bo przydają się między innymi do kosmetyków, proszę bardzo. Za kilogram kasztanów możemy dostać nawet 2 złote, a jak przy okazji tego zbierania kasztanów do wora wrzucicie jeszcze butelki kaucyjne, no to powiem Wam, niezła premia z tego wychodzi. Czyli faktycznie pieniądze dosłownie i w przenośni leżą na ziemi.

0: Graci na falochronie, gramy wam w Radiu SK2. Właśnie, niczym taki solidny, wielki falochron, o którego obijali się kolejni piłkarze. Właśnie tak zaprezentował się wczoraj Erling Haaland, który na start Ligi Mistrzów w Portugalii strzelił 2 gole i w pojedynkę zagwarantował Manchesterowi City wygraną 2-0 na TFC Porto. Ja dodam, że sędzią tego pojedynku był Szymon Marciniak, a pełne 90 minut w barwach pokonanego FC Porto rozegrał Jakub Kiwior. I ja myślę, że obaj Polacy podsumowali ten występ Haalanda jednym słowem, tylko każdy z nich zaintonował je pod nosem nieco inaczej.
1: SK2. Reklama.
2: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: czy środa to jest tuż po poniedziałku, jeden z najcięższych dni tygodnia? No sorry boys, znają na to odpowiedź, na to pytanie. Absolutnie, absolutnie gramy wam na antenie Radia SK2, a dzieje się tak dlatego, ponieważ gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Powoli zbliża się godzina 11, co oznacza, że będziemy o godzinę bliżej weekendu. Fajna perspektywa. Za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
4: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
7: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii dobry plan wystarczy.
15: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie.
17: Bardzo słonecznie nad Białą Podlaską będzie do końca dnia. W prognozach pogody widać niewiele chmur. Do tego jeszcze bardzo symboliczny tylko wiatr. No i przede wszystkim dużo promieni słonecznych do samego końca środy. No i dzisiaj niestety taka pogoda się już skończy, dlatego że w nocy temperatura spadnie do 16 stopni, a jutro w dzień będzie niewiele więcej, bo tylko 18. Pierwsza połowa czwartku szykuje się bardzo deszczowa, potem trochę więcej słońca.
0: Jest 11. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. Taki wyrok zapadł dziś w sądzie w Sosnowcu. Duchowny odpowiadał za 9 przestępstw seksualnych wobec dzieci i posiadanie materiałów pedofilskich. Ma też zapłacić zadośćuczynienie i dożywotnio nie może pracować z dziećmi. Stała amerykańska baza w Polsce coraz bliżej. Jutro i w piątek odbędą się rozmowy w tej sprawie. Amerykańska delegacja odwiedzi miejsca wskazane przez polski rząd jako możliwe lokalizacje bazy.
18: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia. I to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. Te najbliższe 48 godzin w tych relacjach polsko-amerykańskich jest kluczowe.
0: podkreśla wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Ostateczna decyzja w sprawie stałej bazy ma zostać podjęta na jesieni. To będzie rowerowy weekend w Nowym Targu. Przed nami Małopolska Tour. W programie rodzinne rajdy, zawody MTB i SK Kids Race. Impreza odbędzie się przy Alei Tysiąclecia, mówi Iwona Giwas, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.
19: Zarówno zapraszamy tych Państwa, którzy rower traktują relaksacyjnie, ale też tych Państwa, którzy lubią jednak dreszczyk emocji i takiego większego wysiłku, czyli zapraszamy bardziej profesjonalistów na MTB Festiwal, który będzie miał miejsce w pierwszym dniu, w sobotę.
0: Szczegóły znajdziecie na stronie małopolskatour.pl.
20: SK2 News, Biała Podlaska.
17: I Bartek Ważny, niderlandzkie płytki, ceramika i ozdoby. To między innymi znaleziono podczas badań archeologicznych prowadzonych w piwnicach XVII-wiecznego założenia parkowo-zamkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej. Pracę prowadzi archeolog Mieczysław Bienia z Muzeum Południowego Podlasia. Miasto planuje wyeksponowanie piwnic dla turystów. Ruszyła trzecia edycja konkursu fotograficznego dla uczniów z województwa lubelskiego. Zadaniem uczestników jest odnalezienie i uwiecznienie na fotografii ciekawego, nierzadko niszczającego detalu architektonicznego z terenu Lubelszczyzny. Konkurs organizuje Narodowy Instytut Dziedzictwa.
21: Skoro dzisiaj w kalendarzu mamy Międzynarodowy Dzień Urody, to na bank wszystko wyjdzie Wam pięknie. 100% najlepszych polskich hitów. Do tego piękna też dorzuci swoje 3 grosze. Warius Manx, Quebonafide, Darka Zawiałów. Ich usłyszycie jeszcze w tej godzinie. Kasia Grodzka, dzień dobry.

powiało grozą. Tak brzmią lata 90. Zawij mnie i Warys Manks w Radiu SK 2. Pora obiadowa się zbliża, więc o jedzeniu teraz będzie. W polskich szkołach od września obowiązują nowe wytyczne Ministerstwa Zdrowia dotyczące tego, co dzieci jedzą na stołówkach. W skrócie, mniej mięsa, więcej kaszy i też więcej roślin. No i wywołało to, słuchajcie, ostrą polityczną burzę, bo były premier Mateusz Morawiecki skrytykował te właśnie zmiany, twierdząc, że dzieciom zabiera się schabowego. Naszego polskiego schabowego. Całe szczęście, że o wszystkim decydują dietetycy, bo gdyby politycy mieli układać nam jadłospisy, to na talerzach dostawalibyśmy albo mocno odgrzewane kotlety, albo, co gorsza, kiełbasy wyborcze.

sam smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

rywale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Czasu.
1: Naszym wehikułem lądujemy w roku 1979. Słowa do pewnego słynnego przeboju Maryli Rodowicz napisała Agnieszka Osiecka, a muzykę skomponowała Katarzyna Gartner. Poetka napisała tekst pod wpływem refleksji nad przemijaniem i też upływem czasu, a poruszająca melodia idealnie oddała klimat tej nostalgii. Już pewnie domyślacie się, o jaki przebój Maryli Rodowicz chodzi. Wielka woda już teraz w Radiu SK2.

0: To nowość od BRO, wychowany w Polsce, tu Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów, a jak ktoś jest wychowany w Polsce, to co najmniej od kilku lat już jest przyzwyczajony do tego, że pogoda u nas po prostu się nie może zdecydować. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed deszczem i burzami dla południa Polski, z kolei 8 regionów, w tym centrum, wschód i południe kraju, ma ostrzeżenia przed upałami. Ja myślę, że żadna pogoda nie jest w stanie popsuć nam humoru, szczególnie jeśli gdzieś tam na horyzoncie majaczy nam ponury liściopad.
1: SK2. Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Angielski dla dzieci?
4: Tak.
3: A dla dorosłych?
4: Też.
3: Dla młodzieży?
4: Oczywiście.
3: Czyli dla każdego?
4: Dokładnie.
3: A co z Leo English?
4: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
3: A dorośli?
4: Dorośli też mają swój angielski.
3: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
4: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
5: Wiesz, czego mi brakuje?
6: Więcej miejsca?
5: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
6: Ogrodu na poranną kawę?
5: Tak.
6: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
5: Dokładnie tak.
6: To chyba czas na Strumykowa Residence.
7: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
5: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
7: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
10: I po reklamie.

0: sprawdziłam, jaka temperatura na archipelagu Cyklady, greckim pięknym skąpanym w słońcu, i dzisiaj ponoć tylko 24 stopnie, a u nas w Polsce 30. Pięknie się żegna z nami lato. A tutaj zespół Manam, Cykady na Cykladach. Gramy wam tuż przed godziną 12, a gramy wam oczywiście 100% najlepszych polskich hitów.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga mieszkańcu, masz realny wpływ na to, jak wygląda twoje miasto. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Postaw na zdrowie, kulturę i integrację. Zagłosuj na średni projekt numer 1, Festiwal Kultury i Integracji Mieszkańców Białej Podlaskiej na 50-lecie Orzechówka oraz duży projekt numer 1, Biegajmy Razem, Wybierajmy Razem, czyli otwartą bieżnię sportową dla każdego. Nie czekaj, wejdź na www.bo.białapodlaska.pl i oddaj swój głos już dziś.
10: I po reklamie.
11: Upalnie zrobi się dzisiaj w Białej Podlaskiej, ale hej, mamy jeszcze przecież lato. 31 stopni na bielskich termometrach dzisiaj w trakcie dnia. No i taka temperatura utrzyma się praktycznie do wieczora, a potem szybko spadnie tej nocy do 16 stopni. No i od jutra już niewiele cieplej w dzień, bo tylko 18 kresek pokażą termometry w czwartek. Tyle samo będzie w piątek, w sobotę 19, a w niedzielę 21. Niestety czwartek zapowiada się dosyć deszczowy, przynajmniej jutro rano.
12: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. Taki wyrok zapadł dziś w sądzie w Sosnowcu. Duchowny odpowiadał za 9 przestępstw seksualnych wobec dzieci i posiadanie materiałów pedofilskich. Ma też zapłacić zadośćuczynienie i dożywotnio nie może pracować z dziećmi. Sąd uznał za trafne wszystkie ustalenia poczynione w trakcie śledztwa, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
13: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia i tak wielu lat skrywanego bólu ofiar. Natomiast jest na pewno poczucie, że dzisiaj sprawiedliwość została wymierzona.
12: Wyrok jest nieprawomocny. Cena nie przekroczy magicznej granicy 10 zł. To deklaracja ministra energii, ale kierowcy zadowoleni z niej nie są. A choć cena baryłki ropy osiągnęła niemal 100 dolarów, to dalszych podwyżek na razie nie widać. Jak wygląda sytuacja na rynku paliw, sprawdził Jakub Krzyżak.
14: Ceny paliw są wysokie, ale jak zapewnia minister energii Miłosz Motyka, w najbliższej przyszłości nie powinny przekroczyć 10 zł za litr. Takie są też nasze przewidywania, mówi mi Urszula Cieślak z biura Reflex.
15: Nie ma powodu, żeby olej napędowy kosztował 10 zł.
14: Ekspertka dodaje, że ceny, które widzimy teraz, zostaną z nami na dłużej.
16: Ja nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
17: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
14: Mówili mi kierowcy, za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8,90.
12: Wojsko apeluje o rozsądek. Oślepianie pilotów laserem to nie zabawa. W rejonie bazy lotniczej w Łasku odnotowano kilka incydentów, w których nieznane osoby kierowały wiązki światła w stronę myśliwców.
18: Zależy nam na tym, aby osoby obserwujące podobne zdarzenia udaremniały takie niewinnie wyglądające zabawy, które mogą mieć bardzo niebezpieczne skutki.
12: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Za takie zachowania grozi nawet do 5 lat więzienia.
1: Podlaska 2 News, Biała Podlaska.
11: I Bartek Ważny, w ramach wspólnego projektu z miastem, gmina Biała Podlaska otrzymała ponad 5 milionów złotych dofinansowania na termomodernizację dwóch szkół w Woskrzenicach Dużych i w Ortelu, mówi wójt Konrad Gąsiorowski.
10: Już niedługo szkoły zostaną gruntownie stermomodernizowane, docieplone, wymieniona zostanie stolarka okienna, drzwiowa.
11: Łączna kosztorysowa wartość inwestycji wyniesie 8 milionów złotych. Młodzieżowe koło fotograficzne Migawka obchodzi w tym roku 45-lecie. Obchody zaplanowano na 18 września w Bialskim Centrum Kultury.
19: W kalendarzu mamy dzisiaj dwie dziewiątki, tak nam się jakoś gwiazdy ułożyły i cyferki. Na tej karteczce, czyli 9-9, koniec i początek dziewiątka oznacza, sprawdziłem to tak szybciutko w numerologii, czyli zamknięcie starego rozdziału, aby zrobić miejsce na nowe. I akurat dzisiaj wszystko się zgadza, bo jest środa, czyli sam środek tygodnia pracującego, sam środek zapracowanego też dnia.
20: Bez reklam. Jeden po drugi.
21: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
19: Dokładnie, jeżeli chodzi o radio, to które teraz słuchacie, nie zmieniajcie fal, bo trafiliście w sam środek, w samą dziesiątkę. Kowalskie, przed nami najlepsze polskie hity. Wiktor Dyduła, Gips, Edyta Górniak, a to Grzegorz Chyży. 3 po 12, witajcie w SC2.
22: Zanika gwar, zbliża się noc, tylko pies szczeka wciąż, może już wie.

0: Nie zapominajcie, gramy tylko najlepsze polskie hity. Deszczowa opowieść na upalny koniec lata od Edyty Bartosiewicz w SC2. To teraz Kamil Nosel, który rozrabia jak dziecko.
1: Nosel wkręca.
2: Słucham.
3: Czy ja do pani Małgorzaty się dotelefonowałam?
2: Tak.
3: Moje uszanowanie, intendentka z przedszkola telefonuje Imbryk Irena. Tak. Proszę pani, dyrektorowa mi podała, że państwo będziecie na jutrzejszym spotkaniu rodzicielskim. To pani?
2: Będzie córka, ta starsza, bo ja jestem w pracy, ale córka przyjdzie.
3: Dobrze. Dla Milenki będę szukała teraz, proszę pani, miejsca i się okazuje, że ja mam, proszę pani, dwa, ale jedno jest po pani kucharce, to jest na stałe zamknięte, tam bym mogła dać szafkę, ale to jest zamknięte, więc tutaj nie dam, ale jest też szafka z panem palaczem dzielona. Mogłabym tak, proszę pani, Milenkę dać do przedszkola naszego.
2: No dobrze.
3: Tylko trzeba rozmawiać, proszę pani, z dzieckiem, bo jak jest sezon palaczowy, to wtedy palacz, proszę pani, korzysta częściej ze swojej szafki. I tak, no. Zdarzyło nam się, że miał przyklejone, proszę pani, gołe panie, a jeszcze wcześniej, zwracaliśmy mu na to uwagę, podkradał drugie śniadanie, proszę pani. Dlatego też trzeba porozmawiać o tym z dzieckiem.
2: Nie ma problemu. Wytłumaczymy jej to, że tak musi być i koniec.
3: Bo nam nie wypada zwracać uwagi, żeby to sobie palacz ściągnął, bo to jest jego szafka. A jak nie mamy innych, to dzielimy.
2: Dobrze, dobrze, porozmawiam i przekażę jej.
3: Z łaski swojej, gdyby pani mogła mi powtórzyć, ja będę wiedziała, że pani wie i przekazuję papiery pani dyrektorowej.
2: Powtarzam to, co zostało ustalone, że może mieć szafkę razem z palaczem na pół.
3: Tak.
2: Porozmawiam z nią na temat gołych pań.
3: Tak.
2: I do ubrań też nie mam pretensji, jeżeli będą przesiąknięte piecem.
3: Jeżeli pani będzie dawała drugie śniadanie dziecku, no to uwaga, bo niekiedy też palacz może, proszę pani, to wiadomo, skubnąć.
2: Jestem świadoma tego i przekażę dziecku.
3: To co? Widzimy się, proszę pani, jutro?
2: Tak, przyjdzie córka i przyjdzie przyprowadzi tą małą.
3: Dobrze, ale wcześniej pani posłucha Michała.
4: Gosiu, zostałaś skręcona w Radiu Eszka.
2: Nosel wkręca.

się kierowcy cieszą, że zielona fala. Sanach i marcepan, to co, wyrzucamy cały ten stres, robimy miejsce na relaks, rozkładamy sobie siedzenie w takim włoskim fiaciku Mirafiori, kojarzycie? Szyby w dół, obok Artur Rojek specjalnie dla was ze swoją nowością w SC2. Nie.

0: Tak sobie można chodzić po lesie, jak Andrzej Krzywy z Demono sobie podśpiewywać i zbierać grzyby, bo właśnie ruszył sezon grzybowy, ale Snapit podkreśla, w czym nosić grzybki w koszach. Nie w reklamówkach, bo co?
1: Po prostu grzyby w foliowej torbie szybko się zaparzają.
0: Zaparzają się, no właśnie, czyli robią się maślaki.
2: SK2.
0: Wy jesteście najlepsi.
2: Reklama. Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto.
9: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę.
9: 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

0: Jeszcze tylko godzinka i zabiorę was z tej pracy. Oskar Cymes w SC2, już teraz 13, to znaczy za chwilę i punktualnie o tej porze najważniejsze newsy, między innymi o wykolejonym pociągu. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
5: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii. Pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie.
11: Temperatury w Białej Podlaskiej idą coraz bardziej w górę. Dzisiaj doczekamy się upalnych 31 stopni. Do końca dnia bardzo słonecznie. No i warto się nacieszyć taką pogodą, bo jutro już będzie zdecydowanie chłodniej. Czwartek w Białej Podlaskiej przyniesie tylko 18 stopni. Jutro rano opady deszczu, potem nieco więcej słońca, ale za to zwiększy się siła wiatru. Piątek słoneczny, ale też tylko 18 kresek na bialskich termometrach.
12: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek na torach na Mazowszu. W miejscowości Sokolniki Suche pod Radomiem pociąg Intercity wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką. Z informacji lotniczego pogotowia ratunkowego wynika, że 4 osoby są ciężko ranne. Śmigłowcami zostaną przetransportowane do szpitali. Na miejscu trwa akcja służb, a o szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
13: Tak jest, dzień dobry. Pociąg PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin wykoleił się po wypadku na przejeździe kolejowym. Skład uderzył w ciężarówkę, która wjechała na ten przejazd. Nie było tam rogatek, jedynie sygnalizacja świetlna. To właśnie to uderzenie spowodowało wykolejenie się lokomotywy oraz 2 z 6 wagonów.
14: Wstrzymany jest ruch pociągów na linii kolejowej numer 22 na szlaku między Wolanowem a Przysuchą.
13: Przekazała nam Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK. Pasażerowie na trasie Wieniawa-Przysucha będą mogli skorzystać z zastępczych autobusów. Na miejscu wypadku wciąż trwa akcja ratunkowa.
12: Do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. Pijany prokurator prowadził motocykl. Są zarzuty dla Dominika M. To zastępca prokuratora rejonowego Bydgoszcz Południe. W trakcie interwencji odmówił badania alkomatem. Teraz prokuratura podała wyniki badań z krwi.
15: Kolejne badania wykonywane co pół godziny wykazały, iż w jego krwi znajdował się alkohol etylowy. Stężenie przy pierwszym badaniu przekraczało promil.
12: Mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej. Sąd Najwyższy zgodził się na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej. Został już tymczasowo zawieszony w czynnościach służbowych. Nowe ognisko afrykańskiego pomoru świń na Podkarpaciu zostało potwierdzone z końcem sierpnia. Znajduje się w gminie Trzebownisko, niedaleko Rzeszowa. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul wydała szereg zaleceń, w tym zabezpieczenia przepustów dla zwierząt.
16: Naturalną barierą do rozprzestrzeniania ASF-u była autostrada 4S19. Przez to, że te ogrodzenia były niszczone, wirus przedostał się nam.
12: Przypomnę, ASF w Polsce pojawiło się w 2014 roku.
4: SK2 News, Biała Podlaska.
11: I Bartek Ważny, w całym województwie lubelskim trwa dziś policyjna akcja Bezpieczny Pieszy. Funkcjonariusze reagują przede wszystkim na nieprawidłowe zachowania kierowców wobec pieszych. Z drugiej strony policja sprawdza też, czy piesi stosują się do przepisów. Żołnierze Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej przeszli szkolenie z obsługi dronów. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych poznawali budowę i konfigurację sprzętu, ćwiczyli na symulatorach, a podczas lotów w terenie trenowali nawigację oraz precyzyjne sterowanie. Bezzałogowce są wykorzystywane w działaniach bojowych i do obserwacji czy rozpoznania terenu.
0: kalendarzu Międzynarodowy Dzień Urody 9 września. Zdecydowanie chyba nie nasze święto.
1: Dlatego w radiu jesteśmy. No.
0: W kolejce po urodę, jak widać, nie stałem, ale jest taki szlagier, nie wiem czy kojarzysz. Czerwone jagody spadają do wody.
1: Aż oczywiście.
0: Powiadają ludzie, że... No, że...
1: Aż tak dobrze to nie znam.
0: Że nie mam urody.
17: 10 najlepszych polskich hitów.
18: Jeden po drugim.
17: SK2.
0: Choć urody nie mam, ale czyste serce. Za pana, panie Kuba, to ja nie pójdę. Byle kogo nie chcę. Tylko najlepsze hity w SK2. Kowalski, witajcie. Nie.

0: Banki czerwonego Corale, 16,5 minuty po 13. W SC2 tylko 100% najlepszych polskich hitów i również wy, drodzy słuchacze, którzy dajecie znać z różnymi sprawami, ale także i problemami, kłopotami i bardzo dziwnymi sytuacjami, które naprawdę mają miejsce, bo nikt by się nie spodziewał, że tak mogłoby się wydarzyć. Dzwonicie i opowiadacie. Halo, halo.
1: Dzień dobry, dzwonię z OSP Żabce. OSP Żabce zorganizowały biurkę Operacja 4 miliony butelek i puszek kaucyjnych na Nowy Wóz Strażacki. Niestety, mimo szczytnego celu, ktoś postanowił okraść 3 kontenery z butelkami, puszkami. Dziękuję bardzo.
0: Ja mam apel do tych złodziejaszków, hochsztaplerków jednych.
2: SK2.
0: Proszę te wszystkie butelki i te wszystkie puszki oddać i to z automatu.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Dzień dobry, zapraszam do Wehikułu Czasu.
1: SK2, Wehikuł Czasu.
0: Rozsiądźcie się wygodnie, a ja już zaraz to się puszczę. O, bardzo proszę, może ten hit, jeden z pierwszych singli grupy Jam, co by na to? Taki singiel, który sprawił, że zespół stawał się coraz bardziej rozpoznawalny i popularny. No przecież zresztą inaczej być nie może, bo w tytule tej piosenki jest złoto, a dokładnie Złoty Puff, który lata w niejednej radiostacji od ponad 40 lat. Tekst piosenki, tak wam powiem, opowiada baśniową historię o człowieku, który stracił wielki dom, przyjaciół i złote jaja. A w pustym ogrodzie odwiedza go jedynie krzykliwy paw. O, i tutaj trzeba zwrócić uwagę na tego pawia krzykliwego, bo to jest akurat symbol nałogu narkotykowego, z którym walczył Rysie Gridel.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Jam i Złoty Paw.

0: Cały czas jest w gorącej polskiej 20 Eski 2, ale chyba nie. Chyba nie ostatni raz. Gramy dla was 100% najlepszej polskiej muzy. Jeszcze kolorowe tutaj nagłówki z dzisiejszej gazety. Tutaj widzę. O! Premier. Tusk obsypał żonę jabłkami. Wrócił do domu i przywiózł żonie siatki pełne owoców, pewne jabłek. Ma zapewne co robić jego małżonka z tyloma jabłkami od premiera. Może jakiś jabłecznik, ale taki wiecie, jaki premier bardziej, najbardziej lubi. Taki jabłecznik Premier League.
1: Eska 2. Eska 2. Reklama. Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
4: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
5: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce. Już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
12: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: I po reklamie.

0: Perfekt bez C2 i każdy oddech twój, a zimą będziemy sobie huchać w rączki, żeby nam cieplej było, bo w newsach punktualnie o godzinie 14 między innymi o podwyżkach za ogrzewanie domów. O szczegółach już za chwilę w SC2.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play.

0: Fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
3: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
4: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wiesz, czego mi brakuje?
12: Więcej miejsca?
11: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
12: Ogrodu na poranną kawę?
11: Tak.
12: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
11: Dokładnie tak.
12: To chyba czas na Strumykowa Residence.
13: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
11: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
13: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
14: I po reklamie.
15: Dużo słońca, chmury, bardzo niewiele i tak do końca dnia dzisiaj nad Białopodlaską. No i przypomnę, że dzisiaj do 31 stopni w cieniu, a poza nim na pewno będzie jeszcze goręcej, dlatego że dzisiaj bez silniejszego wiatru do samego końca środy. Ale taka pogoda szybko się skończy, bo tej nocy już 16 stopni, a jutro w dzień będzie co najwyżej 18. Czwartek w poranek przywita nas opadami deszczu. Dalsza część jutrzejszego dnia już nieco bardziej słoneczna.
16: Jest 14. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. 20 osób poszkodowanych, 8 trafiło do szpitali, w tym kierowca i maszynista, 4 są w ciężkim stanie. To najnowsze informacje w sprawie katastrofy kolejowej na Mazowszu. W miejscowości Sokolniki Suche, niedaleko Radomia, pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką. Informacje zbiera Jakub Krzyżak. Powiedz, co ustaliłeś?
17: Ciężarówka wjechała na niestrzeżony przejazd kolejowy, na którym znajdowała się sygnalizacja świetlna. Wtedy uderzył w nią pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin. Lokomotywa i 3 wagony wykoleiły się, a ciężarówka stanęła w płomieniach i doszczętnie spłonęła. Uratowała się jedynie kabina kierowcy. Policja już bada przyczyny wypadku, mówi podinspektor Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
18: Teraz kluczowe dla całej sprawy będą oględziny tego składu pociągu.
17: Wszyscy pasażerowie zostali już zabrani z miejsca zdarzenia. Ruszają pierwsze przesłuchania.
16: Ruch pociągów na linii Tomaszów Mazowiecki Radom Główny wciąż jest wstrzymany. Obowiązują zastępcze autobusy. Recydywista ze Śródmieścia zatrzymany. Odpowie za brutalny atak na młodego Ukraińca w Warszawie. 33-latek bez powodu uderzył pięścią w głowę przechodnia na pasach. Poszkodowany stracił przytomność i upadł. W pościg za nim ruszyli patrolujący centrum funkcjonariusze, a całe zajście zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu.
19: W połowie przejścia doszło właśnie do tego brutalnego ataku. Pokrzywdzony upadł na jezdnię, a napastnik uciekł.
16: Tłumaczy Jakub Pacyniak ze stołecznej policji. Zatrzymany usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu. Wcześniej był skazany za podobne przestępstwo. Ceny peletu, gazu i węgla mocno poszybowały w górę. Sezon grzewczy jeszcze nie ruszył, a już jest problem z dostępem do węgla, mówi szef Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej Rafał Jedwabny.
14: W sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej ludzie kupują ten węgiel, no ale te dostawy już są za miesiąc, półtora do dwóch miesięcy. Nawet ten kłopot może być ogromny. No, jeśli zacznie nam brakować węgla, to te ceny drastycznie skoczą.
16: A średnia cena peletu dziś to około 2000 zł. Ceny węgla przekroczyły natomiast barierę 1500 zł za tonę.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
15: I Bartek Ważny, niezapowiedziana wizyta wojewody lubelskiego w Białej Podlaskiej. Krzysztof Komorski zarządził wczoraj ćwiczenia z zarządzania kryzysowego. Wzięli w nich udział samorządowcy i służby mundurowe. Przygotowany przez urzędników scenariusz zakładał rozszczelnienie cysterny na bocznicy kolejowej w porcie przeładunkowym w Mołaszewiczach i wyciek niebezpiecznej substancji stanowiącej zagrożenie dla mieszkańców dwóch gmin. Jak mówi sam wojewoda, służby zdały wczorajszy egzamin. Ale to nie koniec. Podobne ćwiczenia mają się odbyć w najbliższym czasie w innych miastach województwa lubelskiego.
20: Pracę zaczynamy, pracę również i kończymy w SC2 2 minuty po godzinie 14, czyli po godzinie 2 i w tej godzinie męskie granie. Tak tutaj rozkręcę na parkiecie sprawę Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia, że będzie och jak od Sylwii Grzeszczak. Oraz nowość od Margaret i Dawida Kwiatkowskiego, ale o tym później wam opowiem.
21: 10 hitów.
1: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim. SK2.
20: Na dzień dobry, T-Love i Irish, czyli numer dla tych, którzy dzisiaj będą oglądać mistrzowską Ligę Mistrzów, czyli Piłeczka. Kowalski, witajcie.

0: chociaż wiem.
1: Westy 2 fruwają tylko najlepsze polskie hity. 100% takiej muzy dla was mamy. Kasia Popowska, przyjdzie taki dzień, przyjdzie taka noc i to ta noc właśnie. Noc takiego starcia, którego już dawno nie było. Robert Lewandowski na murawie spotka się z Lionelem Messi. Po przeciwnych stronach barykady panowie ze sobą staną i to tej nocy. Ze środy na czwartek Chicago Fire zagra z Interem Miami mecz o 2:30 w nocy. No to o tej porze to tak. Lewy będzie liczył bramki za oceanem z Messim, on asysty, a my o tej porze będziemy liczyć barany.
2: Mam tak samo jak ty.
1: Sen o Warszawie i Wilki w Westy 2.

0: cała Podlaska.
1: Lecą również nowości tegorocznego lata. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Później ci opowiem w SC2.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Ryszard Rynkowski i... Wypijmy za błędy, tylko pytanie, kto stawia? W ST2 stawiamy tylko 100% i to polskiej muzyki oraz hity jeszcze z drugich stron gazet. Tutaj mi wyskoczyły pijany prokurator na motocyklu. O, prokurator lubi stawiać, nie tylko zarzuty.
1: SK2.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Duszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Angielski dla dzieci?
3: Tak.
2: A dla dorosłych?
3: Też.
2: Dla młodzieży?
3: Oczywiście.
2: Czyli dla każdego?
3: Dokładnie.
2: A co z Leo English?
3: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
2: A dorośli?
3: Dorośli też mają swój angielski.
2: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
3: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
4: I po reklamie.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Wiktoria Kida w ST2 i kawałki, które potrafią dodać energii. A propos, minister energii zapewnia tutaj nagłówki na pierwszych stronach gazet internetowych. Piszą, że ceny paliw w Polsce w najbliższej przyszłości nie przekroczą dyszki za litr. Najbliższa przyszłość dla mnie to nie tylko najbliższy tydzień, ale już te minuty, które się zbliżają do godziny 15, ponieważ o tej porze punktualnie najważniejsze newsy, a potem już stary przyjmuje Kinga Baryga, z którą na pewno będziecie bawić się wyśmienicie. Kowalskim, do miłego.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Castorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
11: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Klimatyzacja w bialskich samochodach dzisiaj znowu chodzi na pełnych obrotach, ale to dzisiaj tylko tak gorąco, bo od jutra już znowu niższe temperatury. No ale sprawdźmy jeszcze teraz sytuację na bialskich ulicach. Tutaj o tej porze jak zwykle na Terebelskiej spory ruch, ale też na Jana Pawła II oraz na Brzeskiej. Jeżeli chodzi o prognozy pogody, to do końca dnia jeszcze słonecznie, 31 stopni na termometrach, ale w nocy już 16, a jutro w dzień niewiele więcej, bo 18 kresek i deszczowo.
0: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba zginęła, stan trzech jest ciężki. To najnowsze informacje po wypadku pociągu na Mazowszu. W Sokolnikach Suchych samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin. Na miejscu trwa akcja służb. Jest tam nasza reporterka Weronika Wawrzyk, z którą się teraz łączymy.
19: W Sokolnikach Suchych nadal pracują służby. Na miejscu są także prokuratorzy, którzy będą wyjaśniać okoliczności zdarzenia. Jedna z osób poszkodowanych zmarła po przewiezieniu do szpitala. O tym, jak wygląda sytuacja, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
1: Część wagonów jest bardziej przechylonych, część po prostu wypadła z torów, ale można uznać, że cały skład wykoleił się.
19: Teraz prokuratorzy i policjanci rozpoczynają czynności procesowe, które pomogą w ustaleniu dokładnego przebiegu zdarzenia.
1: Zabezpieczenie dowodów, zabezpieczenie śladów, oględziny całego składu, a także tego samochodu ciężarowego.
19: Według biegłych czynności mające ustalić dokładne okoliczności wypadku mogą potrwać nawet kilka dni.
17: Dziękujemy, Weroniko. Na przejeździe, na którym doszło do zdarzenia, nie ma szlabanu. Czy jego brak miał znaczenie dla przebiegu wypadku, ustalą śledcze. Miał przy sobie amunicję, chciał ją wnieść na teren trwających w Kielcach międzynarodowych targów przemysłu obronnego. 43-letni obywatel Ukrainy w rękach policji został zatrzymany po tym, jak amunicję znaleźli przy nim pracownicy ochrony.
20: W tym momencie trwają z nim czynności, będziemy dokładnie wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia.
17: Relacjonuje Damian Janus ze świętokrzyskiej policji. Incydent nie wpłynął na bezpieczeństwo innych uczestników targów, a dodajmy, że na miejscu w Kielcach m.in. szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś kolejne spotkania pierwszej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Pierwsze o 18.45 FC Barcelona podejmie Feyenoord. Wśród najciekawszych spotkań o 21.00 Napoli zmierzy się z Arsenalem, a Liverpool podejmie Atletico Madryt.
21: SK2 News, Biała Podlaska.
18: I Bartek Ważny, niderlandzkie płytki, ceramika i ozdoby. To między innymi znaleziono podczas badań archeologicznych prowadzonych w piwnicach 17-wiecznego założenia parkowo-zamkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej. Pracę prowadzi archeolog Mieczysław Bienia z Muzeum Południowego Podlasia. Miasto planuje wyeksponowanie piwnic dla turystów. Ruszyła trzecia edycja konkursu fotograficznego dla uczniów z województwa lubelskiego. Zadaniem uczestników jest odnalezienie i uwiecznienie na fotografii ciekawego, nierzadko niszczającego detalu architektonicznego z terenu Lubelszczyzny. Konkurs organizuje Narodowy Instytut Dziedzictwa.
22: 2,5 minuty po godzinie 15. Środa to taki mały piątek, więc możemy już powoli zacząć myśleć o weekendzie. Szczególnie, że 15 za nami, a to oznacza, że tej pracy zostało już naprawdę niewiele. I jeśli macie wolne popołudnie, no to warto je wykorzystać i spędzić na dworze, bo pogoda dzisiaj w całej Polsce dopisuje. Ale zanim to wszystko nastąpi, to gramy najlepsze polskie hity. One na pewno dodadzą wam energii. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
21: SK2. SK2.
22: Na dobry początek Natalia Nykiel i Error.

16 minut po godzinie 15. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, elektryczne gitary i dzieci. Ten numer jest już za nami, a przed nami kolejne najlepsze polskie hity, które za chwilę już tutaj będziemy wam grać. Ale zanim to nastąpi, no to ja chciałabym tutaj otworzyć pewną dyskusję. Otóż okazuje się, że czasami mamy coś takiego, że najpierw mówimy, później myślimy. No i czasami to może powodować sprzeczkę w naszych relacjach damsko-męskich. Więc ja przychodzę do was z pewnym pytaniem, czego nie powinniśmy mówić swojej partnerce, swojemu partnerowi. Tak, żeby właśnie do awantury nie dochodziło i żeby można było mówić tylko te miłe i przyjemne słowa. Czekam, otwieramy sobie tutaj taki poradnik, więc czekam na wasze porady. Piszcie, bądź wysyłajcie głosówki na Messengerze Radia SK2, a ja mam bidony Radia SK2, którymi bardzo chętnie się podzielę. No to co? Czego nie powinniśmy mówić swojej partnerce, partnerowi? Piszcie lub nagrywajcie. A ja gram. Dawid Podsiadło i

0: Mysłowic i dla Ciebie. Tak Wam gramy. 15.30 zbliża się wielkimi krokami w Radiu SK2. Najlepsze polskie hity, ale także najnowsze informacje. Właśnie dla Was przedstawi Jakub Konieczkowicz.
1: Prawdopodobnie kwas masłowy został rozlany na jednej z targowych hal. Do zdarzenia doszło w Kielcach podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Na miejscu pracują Straż Pożarna, Policja i Żandarmeria Wojskowa. Zabezpieczają miejsce zdarzenia, służby poszukują również sprawcy. Dodajmy, to już kolejny incydent na targach MSPO. Jak informowaliśmy wcześniej, 43-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany po tym, jak chciał wnieść na teren wydarzenia amunicję. Rekordowo niski pomiar poziomu Wisły w Warszawie, jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary na Wiśle zanotowano stan wody na poziomie 95 cm. O 3 mniej niż poprzedni rekordowy pomiar, który, dodajmy, został zanotowany tydzień temu. Dziś ruszają Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Gospodarzami turnieju są Finlandia, Rumunia, Bułgaria i Włochy. Polacy swoje mecze będą rozgrywać w Sofii. Fazę grupową zaczną już jutro od meczu z Portugalią.

0: Agata Kurski, iść w stronę słońca, tego słońca w całej Polsce dzisiaj bardzo dużo, więc możecie zmierzać w kierunku właśnie słońca. Na przykład warto wybrać się na spacer, ale zanim jednak wybierzecie się na spacer, no to trochę sobie podyskutujemy tutaj, bo ja zapytałam, czego nie powinniśmy mówić swojej partnerce, swojemu partnerowi. No i dostałam, słuchajcie, odpowiedzi. Skupię się na takich dwóch. Pierwsza jest od Bartka. Nie powinniśmy mówić partnerce, że zupa jest niedobra, bądź zasłona. Pozdrawiam. Ale jest też odpowiedź od Janusza. I mówi ona tak. Związek polega na szczerości, więc trzeba wszystko mówić, nawet jak zupa była zasłona. I który z nich ma rację? No, dyskusyjne, więc czekam, otwieram dyskusję. Proszę bardzo, czego nie powinniśmy mówić partnerce, partnerowi, żeby jednak uniknąć konfliktów? Piszcie. Messenger Radia SK2 jest dla Was otwarty. Możecie też nagrywać głosówki, a ja gram dalej kolejne najlepsze polskie hity.
1: SK2. Reklama.
2: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Uwaga mieszkańcu, masz realny wpływ na to, jak wygląda Twoje miasto. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Postaw na zdrowie, kulturę i integrację. Zagłosuj na średni projekt numer 1 Festiwal Kultury i Integracji Mieszkańców Białej Podlaskiej na 50-lecie Orzechówka oraz duży projekt numer 1 Biegajmy Razem, Wybierajmy Razem, czyli otwartą bieżnię sportową dla każdego. Nie czekaj, wejdź na www.bo.białapodlaska.pl i oddaj swój głos już dziś.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
9: I po reklamie.

0: Sixteen i Obudź we mnie Wenus. Tak kończymy godzinę 15. O 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata. Także będą najlepsze polskie hity, a do tego dorzucamy jeszcze wizytę Artura Jarząbka w naszym studiu, bo on prawdę nam powie. A o czym? O tym powiem wam za chwilę.
1: Reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów, kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
10: Jeszcze przez kilkadziesiąt najbliższych minut bialscy kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, szczególnie wyjeżdżając z centrum oraz dalej podróżując Janowską oraz Terebelską. W końcu trwa jeszcze popołudniowy szczyt komunikacyjny. Do końca dnia za to bardzo słonecznie, 31 stopni maksymalnie na termometrach, no i warto z tego korzystać, chociażby jakiś spacer dzisiaj uskutecznić, bo jutro będzie już co najwyżej 18 kresek, no i czwartek w Białej Podlaskiej przywita nas opadami deszczu.
11: Jest 16, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Usłyszeliśmy huk, pociąg się przechylił, mówią naszej reporterce pasażerowie składu Intercity, który pod Radomiem wykoleił się po zdarzeniu z ciężarówką. Pociągiem jechało około 100 osób, 20 zostało rannych, w tym 4 ciężko. Jedna z nich po przewiezieniu do szpitala zmarła. To było mocne uderzenie, mówią pasażerowie naszej reporterce Weronice Wawszczek.
12: Całej tej prawej strony pociągu nie było, całe wszystko rozprute.
13: Dosyć ciężko było mi opuścić pociąg z dzieckiem, ponieważ było dosyć wysoko, pan, który tutaj siedzi, pomógł mi.
14: Nagle usłyszałem huk i uderzyłem głową w fotel. Obejrzałem się za siebie i wszyscy stali. Wagon przechylony delikatnie. Zacząłem pomagać ludziom wyjść z pociągu. Też dokładnie nie pamiętam, bo wiadomo, szok, emocje.
11: Na miejscu dalej pracują służby. Wiadomo, że do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych, relacjonuje Robert Czerwiński, prokurator okręgowy w Radomiu.
15: Samochód ciężarowy nie zatrzymał się przed przejazdem kolejowym i uderzył w drugi w kolejności wagon pociągu, który był w tym czasie w ruchu.
11: A oprócz prokuratury na miejscu są także pozostałe służby, w tym m.in. przedstawiciele Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Ruch pociągów na linii Tomaszów Mazowiecki Radom Główny jest wstrzymany. Incydent na kieleckich targach i służby w akcji. Nieznani sprawcy rozlali prawdopodobnie kwas masłowy podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Na miejsce ściągnięto 7 jednostek strażaków.
16: Przeprowadzone przez strażaków badanie wykazało, że była to ciekła substancja zawierająca kwas masłowy. Nie stwarza ona zagrożenia dla życia i zdrowia osób przebywających w obiekcie.
11: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, sprawą zajmują się teraz mundurowi. A to kolejny incydent podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Wcześniej zatrzymano 43-letniego Ukraińca, który próbował wnieść na teren targów amunicję. Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Obecna, ta główna referencyjna, nadal wynosi 3,75%.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
10: I Bartek Ważny, w ramach wspólnego projektu z miastem, gmina Biała Podlaska otrzymała ponad 5 milionów złotych dofinansowania na termomodernizację dwóch szkół w Oskrzenicach Dużych i w Ortelu, mówi wójt Konrad Gąsiorowski.
17: Już niedługo szkoły zostaną gruntownie termomodernizowane, docieplone, wymieniona zostanie stolarka okienna, drzwiowa.
10: Łączna kosztorysowa wartość inwestycji wyniesie 8 milionów złotych. Młodzieżowe koło fotograficzne Migawka obchodzi w tym roku 45-lecie. Obchody zaplanowano na 18 września w Bialskim Centrum Kultury.
0: Blisko 3 minuty po godzinie 16, to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja pytam was, czego najlepiej nie mówić swojemu partnerowi, swojej partnerce. I Marta się do nas odezwała. Halo Marta, co masz do powiedzenia? Dawaj!
18: Uważam, że żona nie powinna mówić swojemu mężowi, ile kosztowała torebka. Będzie lepiej spał.
0: To prawda i ogólnie nie powinna mówić, że na takie zakupy wychodzi. A już teraz najlepsze polskie hity Kinga Baryga. Witam i zapraszam.
1: SK2.
0: Monika Brodka i Miałeś być, to na dobry początek.

0: Ewelina Lisowska w stronę słońca, 13 minut po godzinie 16, a już teraz czas na Jarząbka, który prawdę nam wszystkim powie o inteligentnych licznikach prądu.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Szykujcie się na wielkie wietrzenie skrzynek z licznikami. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wykłada okrągły miliard złotych na montaż inteligentnych liczników prądu. Na początek nowe urządzenia trafią do 5 milionów polskich domów i firm, a do połowy 2031 roku już do każdego z nas. Co to dla nas oznacza w praktyce? Koniec z bolesnymi prognozami i papierowymi rozliczeniami raz na pół roku. Nowe liczniki będą na bieżąco wysyłać dane do operatorów, więc zapłacimy wyłącznie za faktycznie zużyty prąd. Do tego system sam natychmiast wyłapie każdą awarię w sieci, więc ekipy naprawcze ruszą do akcji, zanim w ogóle zdążycie zapalić świeczkę. Wymiana jest darmowa, bo kasa idzie z unijnego funduszu modernizacyjnego. Tylko pamiętajcie, nowy licznik policzy wszystko co do grosza, więc to jest idealny moment, żeby w końcu nauczyć się gasić.

0: Mateusz Ziółko w płomieniach, tak wam gramy 28 minut po godzinie 16, ale przyszedł czas na skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, a te przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie ma sprawdzić, kto pomógł Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Śledztwo zostało już rozpoczęte. Przypomnijmy, były minister wyleciał do USA, posługując się wizą dla członka zagranicznych mediów. Więcej w tym temacie w kolejnych newsach. Wojsko apeluje o rozsądek i ostrzega, oślepianie pilotów laserem to nie zabawa. W ostatnim czasie w rejonie bazy lotniczej w Łasku odnotowano kilka incydentów, w których nieznane osoby kierowały wiązki światła w stronę myśliwców. Grozi za to do 5 lat więzienia. Karol Nawrocki liderem rankingu zaufania polityków. Wynika z najnowszego badania CBOS. Prezydentowi ufa 51% badanych. Na kolejnych miejscach z 43% poparciem są wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski.

0: Demono i zostańmy sami. No szczególnie po wakacjach jest to możliwe, bo dzieci w szkole, a wy często jeszcze wykorzystujecie swoje ostatnie dni wolne, ale nie wszyscy na to wolne mogą sobie pozwolić. Wiele z was jeszcze w pracy, tak jak na przykład Przemek, który napisał, że on nas serdecznie pozdrawia właśnie z pracy. No to my również pozdrawiamy i będziemy grać tak, żeby ta praca nie była taka trudna, żeby była łatwa i przyjemna i żeby ten czas spłynął razem z najlepszymi polskimi hitami. A takie będę wam grała już za chwilę. Kamil Bednarek i Mateo z numerem Talizman.
1: SK2. Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
13: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
12: No tak. 10 na 10.
14: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wiesz, czego mi brakuje?
17: Więcej miejsca?
16: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
17: Ogrodu na poranną kawę?
16: Tak.
17: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
16: Dokładnie tak.
17: To chyba czas na Strumykowa Residence.
18: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
16: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
18: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. Strumykowa-siedlce.pl.
16: I po reklamie.

0: Stanach i miłość jest ślepa. Czy można się z tym pojęciem zgodzić, czy też nie? No to już zależy od Was. Natomiast na pewno trzeba się zgodzić z tym, że to jest bardzo dobry numer, który gramy Wam w Radiu SK2 w ramach oczywiście najlepszych polskich hitów. 100% polskiej muzyki. Czy mogłoby być lepiej? Otóż nie, dlatego po 17 wracamy z kolejnymi takimi hitami.
1: Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 18,47, 12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
19: To ja też chcę. 24, 30.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.
21: Jeszcze do końca dnia nad Białą Podlaską słońce będzie raźno świeciło, bardzo niewiele chmur w prognozach pogody, no ale taka pogoda szybko się niestety już skończy, dlatego że jutro co najwyżej 18 kresek w Białej Podlaskiej, no i jutrzejszy poranek będzie dosyć deszczowy. Dalsza część czwartku już bardziej słoneczna, ale za to zerwie się silniejszy wiatr, no i temperatury powyżej 18 nie podskoczą. Bardzo podobnie wygląda prognoza pogody dla Białej do końca tego tygodnia.
22: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Pasażerowie pociągu już zabrani autokarami. Na miejscu wciąż pracują służby. Trwa akcja po wypadku w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych w zderzeniu pociągu i ciężarówki. Na miejscu jest Weronika Wawrzyk. Co się tam teraz dzieje?
23: Kilkaset metrów stąd widać wykolejony pociąg, a wokół niego pracują ciężkie maszyny. Teraz rozpoczyna się wyciąganie wykolejonego pociągu. Większość pasażerów jest już bezpieczna. Z miejsca zdarzenia zabrali ich autokarami, ale dla wielu z nich ta podróż zakończyła się w zupełnie innych okolicznościach niż mogli się spodziewać.
24: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Całe wszystko rozprute. Nie było szyb, nie było krzeseł.
23: Jedna osoba zmarła, kolejni poszkodowani trafili do szpitala. Tutaj na miejscu tragedii śledczy nadal zabezpieczają ślady i próbują odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, jak doszło do tego wypadku.
22: Na razie ustalono, że ciężarówka uderzyła w pierwszy wagon pociągu i tym doprowadziła do wykolejenia składu. Nie wiadomo jednak, dlaczego kierowca nie zatrzymał się przed przejazdem. Prokuratura Okręgowa w Warszawie sprawdzi, kto mógł pomóc Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe i ukryciu się w Stanach Zjednoczonych. Materiały do sprawy przekazała Prokuratura Krajowa, która wcześniej wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
0: Uzyskaliśmy m.in. protokoły przesłuchania świadków, którzy byli przesłuchiwani na okoliczności związane z przekroczeniem granicy amerykańskiej przez Zbigniewa Ziobro.
22: Mówi prokurator Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Były minister wyleciał do USA z Mediolanu 9 maja, posługując się wizą dla członka zagranicznych mediów. Z Orlika prosto na stadion. W Gdańsku rozegrano pierwszy mecz inaugurujący trzecią edycję ogólnopolskich rozgrywek dla dzieci i młodzieży. Zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całej Polski.
1: Na początku są etapy gminno-powiatowe, potem mamy etapy wojewódzkie. No i na samym końcu najlepsze 96 drużyn przyjeżdżają tutaj do Gdańska i walczą, żeby podnieść puchar.
22: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Wielki finał 13 listopada. Dodajmy, najlepsze drużyny pojadą także na zgrupowanie w Akademii FC Porto.
2: SK2 News, Biała Podlaska.
3: I Bartek Ważny, w całym województwie lubelskim trwa dziś policyjna akcja Bezpieczny Pieszy. Funkcjonariusze reagują przede wszystkim na nieprawidłowe zachowania kierowców wobec pieszych. Z drugiej strony policja sprawdza też, czy piesi stosują się do przepisów. Żołnierze Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej przeszli szkolenie z obsługi dronów. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych poznawali budowę i konfigurację sprzętu, ćwiczyli na symulatorach, a podczas lotów w terenie trenowali nawigację oraz precyzyjne sterowanie. Bezzałogowce są wykorzystywane w działaniach bojowych i do obserwacji czy rozpoznania terenu.
20: Blisko 3 minuty po godzinie 17. Tak, to właśnie ten moment, kiedy wy wychodzicie z pracy i macie już wolne środowe popołudnie. I w tych powrotach do domu będziemy towarzyszyć wam my z najlepszymi polskimi hitami w Radiu SK2. Ja już dostałam wiadomość, że są też tacy, którzy jeszcze pracują. Między innymi Robert, czyli zawodowy kierowca za granicą, jest aktualnie w północnej Szwecji. Pozdrawiamy, Robercie, i gramy. Kinga Baryga, dzień dobry.
2: SK2.

0: 17 minut po godzinie 17. I gramy wam właśnie tak, kombi kochać za późno. To już za nami w Radiu SK2, bo my gramy wam oczywiście 100% polskich hitów. Ale zanim będziemy grać kolejne takie hity, to jeszcze chciałabym coś wam powiedzieć. Otóż okazuje się, że jest jeden produkt, który najlepiej wspiera mózg. I warto mieć go w swojej diecie. Uwaga, chodzi o orzechy, a konkretniej orzechy włoskie. No to słyszymy, że eksperci mówią, że one mają niezwykłe właściwości zdrowotne. Warto je włączyć do swojej diety, bo jak się okazało, jak przeprowadzili takie specjalne badania, okazało się, że krótszy czas reakcji i szybsze przetwarzanie informacji. To jest pierwsza zaleta. Zmiany w aktywności mózgu to druga. Związane są oczywiście z koncentracją i pamięcią, ale także solidniejsze zaopatrzenie w energię i wystarczy tych orzechów zjeść około 50 gramów. I nie chodzi tutaj o orzeszki ziemne, te solone, tylko orzechy włoskie. Bez niczego, bez żadnych dodatków, jako że jesień zbliża się wielkimi krokami, orzechy też już się będą pojawiać, no to myślę, że warto je do tej diety włączyć.
1: SK2.
0: A my gramy dalej. Nasze najlepsze polskie hity też sprawiają, że człowiek może poczuć się lepiej. Ania Dąbrowska i porady na zdrady.

0: Ewelina Flinta, Łukasz Zagrobelny, Nie kłam, że kochasz mnie. Tak wam gramy 27,5 minuty po godzinie 17. A już teraz...
1: SK2, wehikuły czasu.
0: Cofamy się w czasie do roku 1981, bo to wtedy oficjalnie powstał ten numer. To znaczy został udostępniony przez zespół Lombard. A mowa oczywiście o numerze Przeżyj to sam, ale jego historia wydarzyła się dużo, dużo wcześniej. Okazuje się, że skomponował ten numer i tę muzykę 16-letni Grzegorz Stróżniak, no późniejszy lider Lombardu, na pianinie od swoich rodziców. Wtedy ten utwór nazywał się Ciche marzenia, a dopiero w 1981 roku Stróżniak przyniósł melodię do nowo powstałego zespołu i tak powstał numer Przeżyj to sam. I my już teraz ten numer gramy wam w Radio SK2 w ramach wehikułu czasu. Lombard i Przeżyj to sam. Miłego słuchania.
1: SK2, wehikuł czasu.
2: Na życie patrzysz bez emocji, na przekór czasu i ludziom wbrew.

0: Jak oni to robią, jak oni to śpiewają. Kuba i Kuba. Chłopaki, to jest najnowszy numer od naszych wspaniałych Kubusiów. I wy na ten numer możecie głosować. Tak jest, dokładnie tak. Możecie głosować, wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, a tam wejdziecie sobie w zakładkę Gorąca Polska 20 i zagłosujecie na wasze ulubione numery, które czekają na was już w propozycjach. Tak jak na przykład ten, od Kuby i Kuby. Właśnie on, Chłopaki, może wylądować w najnowszym notowaniu Gorącej Polskiej 20. Wszystko w waszych rękach, więc wy wchodźcie na sk2.pl i głosujcie, a ja obiecuję, że Łukasz Zduńczyk w piątek o godzinie 18 już wam przedstawi najnowsze wyniki i powie, który numer wylądował na pierwszym miejscu. Dostałam też na Messengerze Radia SK2 wiadomość. Pozdrawiamy Radio SK2. Wracamy właśnie z targów obronnych. Branża motoryzacyjna pozdrawia. My również pozdrawiamy i gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity, tak żeby wam, czy to w korkach, czy to w domu, czy w kuchni, żyło się po prostu lepiej. Już za chwilę Lady Punk i Kryzysowa Narzeczona.
1: SK2. Reklama.

0: To po tylko Max.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Angielski dla dzieci?
5: Tak.
4: A dla dorosłych?
5: Też.
4: Dla młodzieży?
5: Oczywiście.
4: Czyli dla każdego?
5: Dokładnie.
4: A co z Leo English?
5: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
4: A dorośli?
5: Dorośli też mają swój angielski.
4: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
5: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
8: I po reklamie.

0: ale się zrobiło słodko i romantycznie. T-Love i I Love You. Tak wam gramy w Radio SK 2, to są najlepsze polskie hity. A jeśli chodzi o miłość, to ja wiem, że Łukasz Zduńczyk, on kocha najlepsze polskie hity całym swoim sercem. I po godzinie 18 takie właśnie najlepsze polskie hity będzie wam grał. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilniej w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Jest 18, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Moje propozycje będą bardzo twarde. Premier Donald Tusk zapowiada zaostrzenie przepisów po tragicznym wypadku kolejowym pod Radomiem. Ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity. Jedna osoba zginęła, 20 jest rannych. Pani Beata udzielała pierwszej pomocy rannej zakonnice.
15: No uciskałyśmy tam dwa razy po 30. Później zmieniła mnie jakaś taka młoda dziewczyna, która jeździła karetką.
14: Na miejscu wypadku wciąż pracują służby. Baryłka ropy na światowych rynkach dochodzi już do prawie $100. Ministerstwo Energii uspokaja, ceny na stacjach nie dojdą do 10 zł.
16: Rozumiem, dlaczego są wyższe ceny, więc nie ma co z faktami dyskutować.
17: Nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
18: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
14: To z kolei głos kierowców. Za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8 zł 90 groszy. Zdaniem analityków z biura Reflex ceny na razie nie wzrosną. Dziś kolejne spotkania w piłkarskiej Lidze Mistrzów. O 18.45 FC Barcelona podejmie Feyenoord. O 21.00 Napoli zagra z Arsenalem, a Liverpool podejmie Atletico Madryt.
19: No teraz wszyscy wspólnie zasłaniamy oczy, jeżeli właśnie przejeżdżacie obok stacji benzynowej. Humor od razu będzie lepszy. I na poprawę tego humoru dokładamy jeszcze oczywiście najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Wiem, że niektórzy o tej porze jedyne co mają w głowie, to myślą, co tu by sobie zjeść na kolację. Kuba Konieczkowicz, który przed chwilą czytał newsy, będzie, słuchajcie, jadł sajgonki. Także smacznego wszystkim, którzy jadą teraz na kolację. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Do różnych kobiet Michał Wiśniewski kierował te słowa, ale teraz śpiewa to dla mandaryny. Wrócili do siebie po 20 latach. Ich troje na antenie Radia SK 2, gramy 100% polskiej muzyki. A Michał Wiśniewski w tym momencie pewnie dmucha świeczki na torcie, albo już nawet ten tort je i świętuje razem z rodziną. Bo to słuchajcie, dzisiaj Michał Wiśniewski ma urodziny, skończył właśnie 54 lata. Więc życzymy Michałowi Wiśniewskiemu wszystkiego, co najlepsze. Szczęście w miłości już znalazł, więc trzymamy kciuki, żeby to trwało już wiecznie i żeby fryzjerowi Michała Wiśniewskiego nigdy nie zabrakło czerwonej farby. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, a teraz na przyjemny wrześniowy wieczór, coś kołyszącego, na rozluźnienie 12 minut po godzinie 18. To najnowszy numer od Sanach, test SK2, tu jest 100% polskich hitów.

mógłby być hymn polskiej piłkarskiej kadry. Nie stało się nic od Roberta Gawlińskiego. To jest Radio SK 2, gramy 100% polskiej muzyki, ale wieczorami dni dokładamy jeszcze więcej nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. To słuchajcie, teraz umówmy się tak, że ja wam będę grał najlepsze numery na wieczór, a wy w tym czasie dajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK 2, co robicie dzisiaj wieczorem słuchając najlepszych polskich hitów. Może ktoś z was teraz jedzie odebrać dziecko z zajęć dodatkowych, albo to jest najzwyklejszy wieczór, zakupy, potem gotowanie, sprzątanie i spanie i odpoczywanie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK 2, co robicie dzisiaj wieczorem przy najlepszych polskich hitach. Śmiało się chwalcie, a ja wam gram nowość z miejsca 15 gorącej polskiej dwudziestki. To Marisa, która słuchajcie aktualnie wygrzewa się na wakacjach w ciepłych krajach. Będzie pięknie. Już teraz na antenie SK2.

0: mamy dla was nowości i klasyki takie jak ten Perfect. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów. Maciek daje znać na Messengerze SK2, że on teraz właśnie wraca samochodem do domu i ze sobą walczy, czy nie zatrzymać się po drodze na fast fooda, bo ma straszną ochotę. No niby raz na jakiś czas można, prawda? Tylko Maciek, ja radzę, żebyś zjadł tego fast fooda, zanim dojedziesz do domu, bo druga połówka na 100% będzie chciała gryza. A wy co robicie, słuchając polskich hitów w Radio SK2 dzisiaj wieczorem? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK2. A jeśli jesteście za kółkiem, to uważajcie na numer, który wam za chwilę zagram, bo to Prima Ballerina od Margaret. No, jak Margaret słuchała tego numeru za kółkiem, to skończyło się zdjęciem z fotoradaru. Noga się robi ciężka.
1: Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość.
0: Uważajcie na siebie. Prima Ballerina już za chwilę w SK2. SK2.
2: Reklama. Uwaga, mieszkańcu. Masz realny wpływ na to, jak wygląda twoje miasto. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Postaw na zdrowie, kulturę i integrację. Zagłosuj na średni projekt numer 1 Festiwal Kultury i Integracji Mieszkańców Białej Podlaskiej na 50-lecie Orzechówka oraz duży projekt numer 1 Biegajmy Razem, Wybierajmy Razem, czyli otwartą bieżnię sportową dla każdego. Nie czekaj, wejdź na www.bo.białapodlaska.pl i oddaj swój głos już dziś.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
6: I po reklamie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

0: Tak, tak, to obywatel GC na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów i po godzinie 19 będę miał numer dla tych wszystkich, którzy już w połowie tygodnia czują się wyczerpani, piersi i bałkanice. Jak ten numer wjeżdża na naszą antenę, od razu siły wracają. Zostańcie z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 149,99. Allegro Days do 14 września.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Zapraszam, Arek Michlewicz. Szukasz pierwszej pracy? Myślisz o zmianie branży? A może chcesz sprawdzić, jakie możliwości daje lokalny rynek zatrudnienia? To mamy dla Was dobrą wiadomość, bo 18 września w hali AWF przy Marusarza odbędą się czwarte bialskie targi pracy. Na odwiedzających czekają bezpośrednie rozmowy z rekruterami, oferty staży, praktyk oraz stanowisk specjalistycznych, a także możliwość skonsultowania swojego CV ze specjalistami.
0: Słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że damy radę, bo już naprawdę niewiele nam brakuje. Punktualnie godzina 19 w środę, a więc mniej niż połowa tego tygodnia nam została. Razem wieczorami w Radiu SK2 odliczamy czas do piątkowego wieczora dokładnie, do gorącej polskiej dwudziestki, bo gram nowe numery z waszej listy hitów i będzie na przykład nowość od Wiktora Waligury w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
11: 100% polskich hitów.
12: Polskich hitów.
11: SK2.
0: A teraz mam pięknie kołyszący numer z dedykacją dla tych, którzy siedzą teraz sami w domu, bo druga połówka pojechała na nocną zmianę.
13: Znowu

0: Proszę bardzo, z nami nawet w środę wieczorem można poczuć weekend. Pierwsi w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów i mamy też najlepsze muzyczne polskie nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Teraz mam nowy kawałek od Wiktora Waligury. Nie powiem, że to jest muzyczny świeżak, ale to jest wschodząca gwiazda polskiej muzyki. Wiktora Waligurę znacie doskonale z Radia SK2, na przykład z hitu 4 pory roku, a już 2 października Wiktor wypuści nową płytę i tego dnia ruszy też w trasę koncertową, w klubową w największych miastach w Polsce. Zagra między innymi w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Katowicach czy Krakowie, a już teraz zagra na antenie Radia SK2 ze swoim nowym numerem Nie umiem kochać, tylko że najpierw pan lektor wam powie, jak na ten kawałek zagłosować.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Wybieraj najlepsze polskie hity na

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

Ten numer odegrał bardzo ważną rolę w historii polskiej piłki. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2. Podobno Robert Lewandowski puszczał ten numer przy trenerze Michale Probierzu i on się za to obraził, a jak to się wszystko skończyło, to wszyscy wiemy. Trenera Michała Probierza w kadrze już nie ma, a Robert Lewandowski cały czas jest. A propos piłki nożnej, trwa pierwsza kolejka Ligi Mistrzów. Barcelona aktualnie prowadzi 2-0 z Feyenoordem. Strzelił Rafinha i Adeyemi. Robert Lewandowski pewnie się cieszy. A my gramy wam nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Bardzo ciekawa współpraca Mrozu i bracia Kacperczyk. Panowie podobno zapoznali się na trasie męskiego grania. Dobrze się chyba im gadało na backstage'u. Stwierdzili, że i piosenkę razem nagrają. Wszystko, czego chciałem, prosto z nadchodzącej płyty Mroza.

0: przepiękna kołysanka. Za 23 minuty 20. Numer idealny, żeby uspać dziecko i mieć chwilę czasu dla siebie. Natalia Kukulska w Radiu SK 2. A teraz oczy całego świata. Wszystkich gadżeciarzy zwrócone są na USA, bo tam uroczysta premiera nowego modelu pewnego znanego smartfona z pewnym owocem na tylnej klapie. Słuchajcie, ja nie wiem, co ten smartfon będzie miał w środku, ale ja się obawiam, że jak my zobaczymy ceny tych telefonów, to stwierdzimy, że w sumie ten nasz stary nie jest jeszcze taki zły. Może ma pajączka na przedniej szybce, ale przynajmniej jest jeszcze miejsce na zdjęcie. A my w Radiu SK 2 żyjemy premierami polskich numerów. I za chwilę nowość od BRO, wychowany w Polsce.
1: SK 2. Reklama.
2: Świetne okazje czekają. W Brico Marche zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit, 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
1: I po reklamie.

0: Bajm w Radiu SK2, a za chwilę jak anioła głos usłyszałem ją, tekst, który zna każdy. Jakby był kiedyś test na polskość, to ten numer powinien być w pierwszym pytaniu. Prawdziwy klasyk od zespołu Phil. To po godzinie 20 na antenie Radia SK2.
1: Reklama. Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Zapraszam, Arek Michlewicz. W najbliższy piątek na boiskach Bialskiego Top 54 odbędzie się 15. turniej służb mundurowych w piłce nożnej. Będzie to również 5. memoriał Mirosława Samoszuka. Na murawie zobaczymy przede wszystkim funkcjonariuszy służby więziennej oraz policjantów, strażaków i strażników granicznych na co dzień dbających o nasze bezpieczeństwo. W piątek staną do walki o puchar i tytuł najlepszej drużyny. Warto więc przyjść na trybuny i kibicować.
0: I już punktualnie godzina 20 w środę. To jest bardzo dobry moment, żeby sobie zrobić herbatkę i ją sobie tak na luzie wypić w salonie, prawda? Może jakiś serial obejrzeć, wyjść na spacer z psem. No wiem, że studenci na przykład, niektórzy to się teraz uczą do poprawek. A wy co robicie? Słuchając polskich hitów na antenie Radia SK2, cały czas czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK2. Ja się zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. 100%.

0: Ja już wiem, co teraz słychać u naszej słuchaczki Asi pod prysznicem. Phil w Radio SK2 gramy 100% polskich hitów, bo ja prosiłem o głosówki na Messengerze Radia SK2. Co o tej porze robicie, słuchając polskich hitów w SC2? No i Asia głosówki nie nagrała, bo się boi chyba o telefon. A napisała tak: hej, ja o tej porze zawsze słucham was podczas wieczornej toalety, czyli pod prysznicem. No to słuchajcie, polecamy się pod prysznic, bo my mamy takie polskie hiciory, które doskonale znacie, które można śmiało śpiewać pod prysznicem, ale mamy też nowości i mam teraz świeży numer od Metznera. Kim w ogóle jest Metzner?
1: Kto to Metzner? No Metzner to artysta muzyczny. Wszechstronny chłopak, który po prostu lubi muzę i lubi ją robić, lubi słuchać muzę, lubi grać muzę.
0: I skromny chłopak przede wszystkim. To jego nowy numer, Metzner i Kim jestem. Już teraz na antenie Eski 2.

0: Za każdym razem jak SK2 włączycie, to tutaj gra 100% polskich hitów. Jula w Radiu SK2. U nas jest różnorodnie, bo my mamy i starsze numery, tak jak ten, ale nowości też mamy. Prosto z gorącej polskiej dwudziestki wieczorami tych nowości podrzucam wam jeszcze więcej. I teraz numer z waszej listy hitów to Emo i Sarsa z hitem Zostań. Walczyli z tym numerem o bursztynowego słowika. Wygrać się nie udało, ale hicior mamy fajny. Sarsa mówi, że za każdym razem jak go śpiewa, to ją wzrusza.
1: Ta piosenka, jak ją pierwszy raz usłyszałam, jak się zaczęłam nagrywać, to dla mnie ona płynęła razem ze mną. To ciężko mi jest opisać słowami, ale mnie dosłownie ten utwór chwyta za serce i ja jak go śpiewam, to drżącym głosem.
0: No to sprawdźcie, czy wasz też teraz ten numer chwyci za serce. 23 minuty po godzinie 20. Jeśli wam się podoba, wpadajcie na sk2.pl i klikajcie tej ekipie plusika. Emo i Sarsa w Radiu SK2.
2: A co jeśli ja zostanę z tym sam?

0: Demono w Radiu SK2. Ten numer tak fajnie zwalnia na końcu. No właśnie, nie trzeba się spieszyć, bo to jest przyjemny wieczór z najlepszymi polskimi hitami. Sprawdzam dla was, co tam ciekawego w Lidze Mistrzów się dzieje. Barcelona w pierwszej kolejce gra z Feyenoordem. No i kibice dumy Katalonii mogą świętować. Barca prowadzi aktualnie 5-1. A w gorącej polskiej 20 Radia SK2 prowadzi on, Oskar Cyms, z hitem Bez końca. To numer jeden gorącej polskiej 20. A za chwilę gram kawałek z miejsca 14. Nowość od legendy polskiej muzyki, od Artura Rojka i jego prima Fiori, tak ten numer się nazywa. Jeśli chcecie, żeby Artur Rojek był wyżej, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie, a nowe notowanie waszej listy hitów w Radiu SK2 w każdy piątek po godzinie 18. Już w piątek, to już niedługo, słuchajcie. Mamy środowy wieczór, za 24 minuty 21.
1: SK2. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24,30.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: Mysłowic w Radiu SK2. A teraz świetna informacja dla fanów polskiej piłki nożnej, słuchajcie. Rośniemy w siłę. Jest na to dowód. Uwaga, od przyszłego sezonu po raz pierwszy w historii aż dwa polskie zespoły będą miały zapewnioną grę w fazie ligowej europejskich pucharów, a to wszystko dzięki temu, że zajmujemy 12 miejsce w rankingu UEFA. Pniemy się w górę, słuchajcie. A w Radiu SK2 jak zawsze macie zapewnione 100% polskich hitów.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Arek Michlewicz, zapraszam. Bialskie Centrum Kultury oraz Bialska Galeria Fotografii zapraszają wszystkich pasjonatów obiektywu do udziału w 5. edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego imienia Adama Trochimiuka Migawki z Podlasia. Uczestnicy mają za zadanie uwiecznić piękno naszego regionu lub zaprezentować poruszający fotoreportaż. Prace można przesyłać do 30 września przez formularz internetowy na stronie Bialskiej Galerii Fotografii. Najlepsze kadry zostaną zaprezentowane 11 grudnia.
7: Magazyn lokalny.
9: Bartek Ważny, zapraszam. Paweł Ciura z Białej Podlaskiej to prawdziwy pasjonat starych motocykli. Nic dziwnego, że stałym elementem wyposażenia jego domowego salonu są naprzemiennie cztery Harley'e Davidsony. Pasja zrodziła się w nim, gdy był dzieckiem, i kontynuuje ją do dzisiaj, spełniając swoje marzenia.
10: Rzadko spotykam osoby, które trzymają motocykl w pokoju. Skąd taka miłość do motocykli?
11: Niedostateczna ilość mebli w domu.
10: Tak, to jest właśnie zabawne, Paweł. Powiedz, bo w swojej kolekcji masz trochę Harley'ów, ale nie tylko Harley'e goszczą w swoim garażu. Masz też inne stare motocykle, ale rozumiem, że ten dobór motocykli to polega na zasadzie takiej, że jednak ten motocykl musi coś mieć, musi mieć na przykład historię.
11: Ja nie tyle jestem kolekcjonerem, co użytkownikiem tego. To, co mam, to z jakichś tam względów wylądowało. To nie są rzeczy przypadkowe, przynajmniej dla mnie nie są to pojazdy przypadkowe. Jeden motocykl to jest datowany na, tak jak moje urodziny. Jeden to jest taki, który chciałem mieć w zasadzie od zawsze. Jeden z tych Harley to jest motocykl, którym jeżdżę na co dzień w zasadzie do pracy i bardzo go lubię. Jest to taka dosyć bogata wersja CVO. Ci, co tam trochę w tym się kręcą w temacie, to wiedzą, o co chodzi. No a ten czwarty, ostatni to jest motocykl, który właśnie stanowi wystrój salonu.
10: Ale zmienia się ten wystrój?
11: Tak, czasami go przestawiam albo krople oleju pod nie wytrę. Czasami też go odpalam, to w miarę potrzeb, wiadomo.
10: Ale wcześniej widziałem czerwonego.
11: Był czerwony, w tym roku jest czarny.
10: Czyli jednak te wszystkie motocykle rotują w pokoju. Raz jeden, raz drugi, raz trzeci.
11: Ten, który stoi w salonie, akurat bardzo ładnie wizualnie wygląda, aczkolwiek niekoniecznie się nadaje do jakiejś jazdy na duże dystanse, ponieważ ma ramę, która jest dosyć sztywna. Zawieszenie tylne jest, bo jest, można powiedzieć. Jest to Harley Heritage Softail z 88 roku, 85. rocznica powstania marki Harley. Nieznacznie przebudowany w Stanach. Podoba mi się właśnie w takiej formie, w jakiej jest, pomimo że ta forma może nie jest idealna, jeśli chodzi właśnie o jazdę na jakieś tam długie dystanse. W przeciwieństwie do tych pozostałych chociażby.
10: A skąd w ogóle taki pomysł na to, żeby jednak większą część kolekcji stanowiły Harley'e?
11: Nie wiem, być może stąd, że to było dosyć trudno dostępne dla mnie. Być może dlatego, że zamiłowanie moje się zaczęło od starych motocykli. Dlaczego od starych motocykli? Dlatego, że rodzice mi kiedyś odradzali to i mówili, że kieszenie puste i ręce brudne, jak coś takiego kupisz. Harley jest to marka, która łączy w sobie zalety motocykla użytkowego, a zarazem jest to motocykl, który można dużo rzeczy poprawić, naprawić we własnym zakresie, udoskonalić, zmienić. Części są stosunkowo tanie. Dostępność też jest spora. No a przy okazji nie ma tego aż tak dużo. Jadąc na jakiś zlot, czy spęd, czy jakieś tam inne rozpoczęcie sezonu, nierzadko japońskich motocykli można naliczyć kilka lub kilkanaście, które są identyczne. Harley to jest marka, która z założenia od początku ludzie to modyfikowali. To w zasadzie były pierwsze motocykle, które były customowane w jakiś sposób. No i chyba dlatego właśnie. One są troszkę inne. One nie są tak powtarzalne, one nie są tak banalne, tak codzienne. Nie są tak doskonałe jak japońskie. Nie są tak niezawodne jak japońskie. Na tym polega ich urok. Harley się trzęsie, Harley ma charakterystyczny dźwięk, inaczej pracuje. Jednych to bierze, innych nie. Mnie to po użytkowaniu przez 11, zdaje się, lat motocykla japońskiego urzekło.
10: Czyli jednak cała ta kolekcja to spełnianie marzeń z dzieciństwa.
11: No tak, chyba. Wiadomo, że jak coś przychodzi łatwo, to się tego nie docenia. Te motocykle nie przyszły łatwo, one stopniowo przychodzą. Na pewno to jeszcze nie jest koniec. Jeszcze mam parę pomysłów fajnych, które niedługo pewnie zrealizuję. No cóż, nie ma w tym, nie można się w tym doszukiwać jakiejś ideologii bądź chęci bycia lepszym przez to, że się ma Harley'a. Po prostu motocykl jak każdy inny. Można kupić motocykl dużo droższy, można kupić dużo tańszy. Można się cieszyć mając jakiś polski motocykl i to po prostu ma dawać komuś frajdę. Nie tyle z tego samego posiadania i patrzenia, moim zdaniem, co z jazdy. No jeden ten, który stoi w salonie, no to praktycznie w tym roku przestał cały rok, ale to też cieszy, to oko cieszy, to akurat, tak jak mówiłem, on się nadaje na jakieś tam dojazdy krótkodystansowe, powiedzmy. Aczkolwiek nie mówię, że nie będę nim jeździł, będę nim jeździł.
10: To znaczy też, że co wieczorem siadasz w fotelu, sącząc odrobinę whisky i patrzysz, napawasz się radością, napawasz się tym widokiem?
11: To znaczy, że według mnie trzeba żyć w ten sposób, żeby się cieszyć każdym dniem i każdą chwilą. I te pasje nam w tym poniekąd pomagają. To jest też jakaś tam forma odskoczni od dnia codziennego. Niektórzy z realizacją marzeń czekają długo. Ja nie czekam. Można zainwestować kupę kasy w remont łazienki lub tam w jakieś tam inne rzeczy, które dla mnie są zbyteczne, prawda? Dla mnie przyjemnością jest posiadanie, jeżdżenie, patrzenie na to. To się czasami zmienia od czasu do czasu. Któryś z tych motocykli, do tej pory bynajmniej tak było, był wymieniany po prostu na inne. Nie wiąże się z tym, nie wiadomo na jak długo. Aczkolwiek, tak jak wspomniałem, nie są to rzeczy przypadkowe. Każdy ma coś w sobie, w moim mniemaniu i dlatego on jest u mnie, pod moim dachem, w mojej kolekcji jakby.
10: Tutaj widzę taką ciekawostkę, Harley Vuela.
11: Harley Vuela to odwieczne marzenie było z dzieciństwa, jeszcze można powiedzieć. Pierwsza styczność dawno temu. No co, spełniają się marzenia. Jak ktoś chce, to ma. Tylko nie można z tym długo zwlekać, albo nie można mieć takich ograniczników typu, że kiedyś to zrobię. Jak już będę miał wszystko, jak wszystko będzie dopięte na ostatni guzik, to wtedy. Nie, u mnie to inaczej wygląda. Praktycznie na każdy z tych motocykli trzeba było się zadłużyć, żeby to kupić. Wymagało to jakichś tam wyrzeczeń, no aczkolwiek są. Jest to jakaś lokata kapitału też. Jest to taka inwestycja. Te motocykle na wartości praktycznie nie tracą. One, nie powiem, że zyskują, bo może nie zyskują, ale na pewno jest to w moim mniemaniu lepsze, aniżeli wyjazd na jakieś tam bananowe wczasy czy inna forma wydawania pieniędzy. Ale każdy ma swój sposób widzenia i myślenia i nie każdy się musi ze mną z tym zgadzać oczywiście.
10: Coś więcej powiesz na temat Vuela? Jak trafił w ogóle do ciebie?
11: Ta historia już gdzieś tam jest w internecie dostępna, także kto tam będzie dociekliwy, to sobie znajdzie. Generalnie pierwsza styczność to około 20 lat temu była z tym motocyklem w cztery oczy. Następna to była chyba około 10, może 12 lat temu. No i cóż, co ja mogę powiedzieć? Jak ktoś chce, to będzie to miał. Jak ktoś nie wie jak zacząć, to polecam sobie kupić kawałek takiego Harley'a, jakiś dekiel albo cokolwiek. Powiesić to gdzieś na widoku, patrzeć na to codziennie i myśleć o tym. No później to się wszystko samo tak układa, że po prostu mamy to, co chcemy. Jeżeli tego naprawdę chcemy, to dużo możemy mieć. A tym ograniczeniem dla nas to bardzo często sami jesteśmy w zasadzie.
10: Dobrze, ale powiedz trochę o szczegółach tego motocykla. Vuela 1942. O tym stanie jego trochę, bo nie wiem, czy musiałeś go odrobinę odrestaurowywać, czy jednak zachowujesz taką formę, w jakiej go kupiłeś?
11: Motocykl był już kiedyś naprawiany. Zresztą tak jak większość tych motocykli, no 42. 42 to jest rok modelowy. Ten akurat mój to pochodzi z początku, zdaje się, 43 roku. To było używane na co dzień. To jeździło być może w jakimś kołchozie. Motocykl ten ze wschodu pochodzi z Rosji. To było eksploatowane jako taki pojazd codzienny, to u nas to jest postrzegane jako tam egzemplarz kolekcjonerski, prawda?
10: Znaczy, że tego dużo jeszcze w Rosji jeździ?
11: Myślę, że dużo to tego tam nie jeździ. To już nie są takie przypadkowe osoby, które to posiadają. Chyba, że ktoś po prostu nie wie, że tam gdzieś stoi. Ci ludzie, którzy to przywozili swego czasu, to za motocykl uważali posiadanie ramy, znaczy nie tyle nawet ramy, może silnika, skrzyni biegów i piast kół swego czasu, bo to były rzeczy, których się nie dało kupić w replice. A całą resztę można było zbudować z replik produkowanych w Polsce części. W dużej mierze właśnie w Polsce ten motocykl jest produkowany.
10: Ile w twojej kolekcji Harley'ów znajduje się?
11: 4 Harley'e.
10: A którego darzysz największą sympatią?
11: Każdego.
10: Nie masz tego bardziej, tego mniej?
11: Nie ma. Na co dzień jeżdżę elektro w wersji CVO, bo to jest motocykl stworzony do dalekich podróży. Nawet na krótkich dystansach się świetnie sprawdza. Ma dosyć dobre wyposażenie, fajnie zabezpiecza człowieka od warunków atmosferycznych, broni przed wiatrem, grzane siedzenie, grzane manetki. świetne nagłośnienie z osobnym wzmacniaczem. Bardzo lubię ten motocykl, jest to motocykl, na którym w każdej chwili mogę w zasadzie przejechać na drugi koniec Polski. Powiedzmy, już nie mówię, że dalej, ale to do tego było stworzone i te motocykle też się staram trzymać w takiej kondycji, żeby w każdej chwili można było na to wsiąść i pojechać gdzieś.
10: Kątem oka zauważyłem, że w garażu masz nie tylko Harley'e. Widziałem Junaka.
11: Tak, mam Junaka, mam również, można powiedzieć, czerwonego kruka. Pojazd, który stanowi niesamowitą rzadkość na naszych drogach, a mianowicie DU Matiz. Jest to marzenie naprawdę wielu, no akurat nie moje, ale chwilowo przebywa ten pojazd w moim garażu, Arku, także tak.
10: To tak dla poprawienia humoru. Skąd w ogóle zdobywasz części? No bo widziałem te Harley'e, przepraszam, nie Harley'e, tylko Junaki, one są jeszcze tam w częściach. Widzę rama, widzę silnik, to wszystko na wierzchu, jeszcze nie poskładane. Skąd w ogóle zdobywasz części do tego?
11: Myślę, że gdzieś tam 20 lat temu, jak się zacząłem tym interesować i wtedy jeszcze nie wierzyłem, że można mieć Harley'a. Wtedy nie przypuszczałem. Chciałem coś mieć, ale jeszcze nie byłem tego świadomy. No to składałem to, co miałem, tak. Części do Junaków były dosyć często spotykane. Nie tak często może jak do jakichś WFM-ek czy WS-ek. Aczkolwiek ludzie to mieli. Teraz to części do WS-ek są praktycznie niedostępne, bo niektórzy ala kolekcjonerzy lub też zbieracze, nie wiem jak to nazwać, to uważają, że Boga za nogi złapali, jeżeli tam posiadają jakieś elementy, czego ja zupełnie nie rozumiem. Tak samo jak nie rozumiem sensu posiadania kilkudziesięciu praktycznie jednakowych motocykli, no ale to jest moje prywatne odczucie. Niektórzy mogą.
10: A są tacy, którzy mają kilkadziesiąt takich samych motocykli?
11: Oczywiście, że są.
10: Ale jakie to są motocykle?
11: No chociażby tam właśnie jakieś tam przedstawiciele polskiej ala motoryzacji. Jeszcze do tego nie dorosłem, żeby się w tym zakochać. Albo może pominąłem ten po prostu etap w swoim.
10: Czyli jednak uważasz, że trochę ta motoryzacja polska była niedopracowana? Nie do końca dopracowana?
11: Uważam, że kupując przykładowo polski samochód, czy też kupując jakąś tam bazę zachodnią lub amerykańską, praktycznie prace remontowe na tym samym polegają. Trzeba to rozebrać, trzeba to wypiaskować, trzeba to wyspawać, trzeba to pocynować, trzeba to polakierować i tak dalej, powyprowadzać te elementy. To są podobne koszta, no ale w moim odczuciu posiadanie malucha czy dużego Fiata nie daje takiego fanu jak posiadanie tam czegoś, co się widzi raz na pół roku dosłownie, jeżeli ktoś nie jeździ po złotach czy po jakichś tam specjalistycznych giełdach.
10: Czyli jak wygląda to wyszukiwanie tego jednego, jedynego, który ma znaleźć się w twojej kolekcji?
11: No to chwila jest. Tak samo jak oględziny przed zakupem.
10: Ale to najpierw zapoznajesz się z historią danych motocykli, szukasz takich, które są niepowtarzalne, rzadko spotykane. W jaki sposób to się odbywa?
11: Przede wszystkim w Harley'u jest coś takiego częstym zjawiskiem jak customowanie tych motocykli. Customowanie, czyli przerabianie pod indywidualne jakieś tam potrzeby lub gusta. To jest rzecz rzadko spotykana wśród kolekcjonerów innych pojazdów, bo już nieraz się spotkałem, jak przyjeżdża człowiek i widząc, że samochód jest wtórnie polakierowany, uważa, że to już się nie nadaje do niczego, bo to jest po prostu wtórnie polakierowane. Ja widząc wtórny lakier na czymś, uważam, że jeśli ten lakier jest położony dobrze, to jest dobrze, bo znaczy to, że nie ma tam rdzy, rys i innych rzeczy, których się można spodziewać po takim ala oryginalnym pojeździe, prawda? Nie, w Harley'u to absolutnie nie dyskwalifikuje w moim odczuciu. Jeżeli coś jest niefabryczne, to może to być nawet na plus. Nie musi być, bo różne są gusta, różnie ludzie te motocykle przebudowywali i przebudowują. Nie wszystko mi się podoba. Jak mi się coś podoba, no to się tym zaczynam interesować. Jeżeli to jest w moim zasięgu, jeżeli jestem w stanie zorganizować kasę i chcę to mieć, to jadę i to kupuję. Ot, cała filozofia.
10: Ale jednak zwracasz uwagę na to, żeby jednak nie tracić na tym motocyklu i żeby on przybierał na wartości, aniżeli tracił.
11: Przybieram. No trudno to nazwać przybieraniem na wartości. To też jest tak, że wartość nabywcza pojazdu w momencie zakupu, a powiedzmy obecna, inflacja jest jaka jest. Kupowanie czegokolwiek, posiadanie jakiegoś towaru jest dla mnie lepszą formą lokaty kapitału, aniżeli posiadanie odpowiedniej ilości zer na koncie w banku, gdzie w zasadzie, tak jak ostatnio mieliśmy okazję się przekonać, że mogą z nami zrobić co chcą, jeśli chodzi o te właśnie zasoby w bankach, tak. Mamy środki odłożone na coś, inflacja tak szybuje, że z dnia na dzień praktycznie się okazuje, że coraz mniej możemy kupić tego, na co tam w zasadzie zbieramy sobie, prawda? No to bez sensu. To jest moje zdanie.
10: Czyli dobra rada, inwestujcie w motoryzację.
11: Inwestujcie w co chcecie, może poza alkoholem.
10: Dziękuję bardzo za rozmowę.
11: Dziękuję również.
9: Jednym z unikatowych modeli kolekcjonera jest Harley Davidson WLA 1942, wyprodukowany w okresie wojennym. Oprócz Harley'ów, garaż zdobią też dwa Junaki M10, będące w trakcie odrestaurowywania. Nie tylko zwiedzili Włochy, ale także wzięli udział w licznych warsztatach. Chodzi o grupę słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy Akademii Bialskiej, którzy zwiedzili słoneczną Italię w ramach projektu Równe Szanse w Europie. Rozmawiał z nimi Arek Michlewicz.
1: Równe Szanse w Europie to projekt skierowany do uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby taki projekt napisać?
5: Dorota Karwacka, Akademia Bialska im. Jana Pawła II Białej Podlaskiej. Przede wszystkim chciałabym nadmienić, że Akademia Bialska realizuje swoją misję edukacyjną nie tylko skierowaną do studentów, ale również do całej społeczności lokalnej i regionalnej. Prowadzimy zajęcia edukacyjne dla dzieci, dla młodzieży, prowadzimy studia podyplomowe, kursy i szkolenia i od 20 lat zajmujemy się również seniorami. Celem naszego uniwersytetu jest włączenie ponowne do społeczeństwa osób, które zakończyły już swoją pracę zawodową. Dlatego właśnie oferujemy możliwość udziału w wykładach otwartych na naszej uczelni, dlatego organizujemy różnego rodzaju szkolenia i również piszemy projekty edukacyjne. Oczywiście wszystko to jest poparte na początku diagnozą potrzeb. I tutaj rzeczywiście Państwo wskazali nam kilka kierunków, do których odnieśliśmy się w naszym projekcie. Projekt pod tytułem UTW Akademii Bialskiej Równe Szanse w Europie to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, który dostał dofinansowanie w konkursie programu Erasmus plus edukacja dorosłych.
1: Rozumiem, że przed wyjazdem, bo to były Włochy, już wiemy, że Włochy zwiedzali uczestnicy UTW, kurs języka włoskiego mieli, czy może angielskiego?
5: Rzeczywiście przed wyjazdem na mobilności grupowe przygotowywaliśmy intensywnie seniorów do wyjazdów. Odbyli oni między innymi kursy przygotowujące z języka angielskiego, ale również z włączenia cyfrowego, poznawali różnego rodzaju aplikacje cyfrowe, tak jak Google Translator, czy mapy Google, czy aplikacje Jak Dojadę, czy różnego rodzaju inne potrzebne w podróży aplikacje, które będą mogli wykorzystać w praktyce. Mieli również warsztaty z samoprezentacji, komunikacji w grupie, autoprezentacji, z ćwiczenia pamięci. Te wszystkie rzeczy uznaliśmy, że będą bardzo przydatne do właśnie odbycia takiej mobilności grupowej. Dla wielu osób była to pierwsza w życiu podróż zagraniczna.
1: I samolotem.
5: I samolotem, tak.
1: Był stres?
5: To myślę, że za chwilę zapytamy naszych słuchaczy, ale wszyscy sobie dzielnie poradzili. I rzeczywiście pojechaliśmy do Włoch, tam zostaliśmy zaproszeni na festiwal naukowy do miejscowości Foligno. Seniorzy odbyli tam szereg zajęć edukacyjnych. Tematem przewodnim naszego wyjazdu była komunikacja.
1: Jak sobie radzili z tą komunikacją?
5: Tu muszę powiedzieć, że język i mowa ciała jest zawsze niezawodna. Państwo, którzy znaleźli się nagle w grupie międzykulturowej, międzypokoleniowej, w towarzystwie Włochów, w towarzystwie Portugalczyków, Hiszpanów, nagle okazało się, że pomimo barier językowych, poprzez swoją empatię, uśmiech, wspólne włączenie się w działania, poradzili sobie wyśmienicie.
1: Ale rozumiem, że wrócili też z taką małą dawką włoskiego, już wiedzą, co to jest grazie, come va, per favore.
5: Myślę, że na pewno tak. Już podczas lotu, podczas podróży pociągiem Duolingo było w użyciu, więc Państwo również przygotowywali się na takie spotkania z osobami operującymi innym językiem.
12: Dzień dobry Państwu. Nazywam się Bogusław Więcław. Jestem studentem Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
1: Po raz pierwszy Pan odwiedził Włochy, ale nie tylko, bo nawet po raz pierwszy leciał samolotem. I co? Był stres?
12: Był stres z kilku powodów. Po pierwsze, że wprawdzie nie obawiałem się, czy samolot będzie w stanie unieść nas wszystkich, ale nie wiedziałem, jaka będzie reakcja mojego organizmu, ponieważ mam pewne dolegliwości. Obawy okazały się bezpodstawne. Poczułem przyjemne takie doznania, porównywalne z tym, jakie miałem, kiedy latałem samolotami ultralekkimi.
1: A czyli jednak pan doświadczenie ma?
12: Ale tylko na niskich poziomach.
1: To jeżeli chodzi o Włochy, spodobały się, co panu najbardziej tam wpadło w oko? A może Włoszki?
12: Zależało mi na jednym i na drugim. No więc na samym Rzymie i na Włochach zależało mi dlatego, że kiedyś udało mi się studiować prawo. I tam wiele dowiedziałem się na temat prawa rzymskiego jako kultury naszej cywilizacji prawnej i chciałem zobaczyć te reminiscencje nastrojowe tam na miejscu. Rzeczywiście doznania były wspaniałe i przypominały mi się od razu moje paremie łacińskie. Kiedy zobaczyłem na przykład Koloseum, to Ave Cesar, Morituri Salutant i tym podobnie. Przydały nam się przygotowujące nas tutaj aplikacje, gdyż czułem się znacznie pewniej, wiedząc, że jeżeli się zgubię, to przy pomocy aplikacji Gdzie Dojadę znajdę swój hotel, a być może jeżeli udostępnię swoją lokalizację, to znajdę i grupę. Przydały się również bardzo nauka dodatkowa języków. Ja w ogóle bardzo lubię języki, stąd też wcześniej już zacząłem te przygotowywania. Doskonaliłem angielski i uczyłem się włoskiego na bazie łaciny, którą wcześniej poznawałem i przekonałem się, że przy pomocy tych skromnych zasobów frazeologii włoskiej można było się w zupełności porozumieć. A jeżeli brakowało słów, włączać można było angielski, wtedy pełen komfort już był, a znakomite doznania były, kiedy na przykład z Hiszpanką rozmawiałem w języku włoskim i angielskim. Interesujące były bardzo doznania również związane z tymi warsztatami. Tam pokazano nam różne metody ruchowe i to również przypomniało mi pewną dyscyplinę, też bardzo pożyteczną, a mianowicie tai chi, który od dawna trenuję. No i to wszystko razem wziąwszy, a dodając jeszcze do tego, że grupa była znakomita, dbająca o siebie, dająca poczucie bezpieczeństwa, aczkolwiek z jednym wyjątkiem, ponieważ pani nasza przewodniczka bardzo ostrzegała przed kradzieżami. Niestety, na szczęście nic takiego się nie działo. No i jeśli idzie o mnie osobiście, to ja nabrałem znakomitej pewności siebie, jeśli idzie właśnie o sprawy związane z komunikacją językową, z tą możliwością poruszania się. I takie też znamienne zdarzenie przypomniało mi się, kiedy poszedłem kupować jakiś drobny prezencik, zacząłem rozmawiać ze sprzedawcą, a potrzebowałem również kupić ten prezencik dlatego, gdyż koleżanka prosiła mnie, ażeby zdobyć jej 2 euro z odpowiednim rewersem. No i tak zacząłem z tym Włochem rozmawiać i oczywiście otworzył się znakomicie. Poopowiadał mi, gdzie w Polsce był. Tutaj Kraków, jak rozmawiałem z ludźmi, to bardzo często Kraków się powtarza. I ogólnie rzecz biorąc, moje nastawienie jest takie, że wróciłem w pełnym komforcie i z ogromną chęcią do powtórzenia, jako że repetitio est mater studiorum.
1: Czyli taka inicjatywa była bardzo fajna i więcej takich projektów.
12: Znakomita inicjatywa, w szczególności dla seniorów, bo tutaj mówimy właśnie o seniorach, to tak jest to cenna rzecz, że można pomóc się ludziom otworzyć, nabrać pewności siebie, nabrać możliwości i umiejętności pracy w grupie, nabrać odpowiedniej empatii do innych, umiejętności rozwiązywania problemów między sobą, bo oczywiście różne tam drobne konflikty się zawsze zdarzają międzyludzkie, ale liczy się umiejętność rozwiązywania tych problemów.
13: Nazywam się Zofia Skierczyńska, jestem słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Miałam przyjemność być na tej wyprawie życia, bo tak ją nazywam, właśnie do Rzymu. Od początku przygotowania, trochę lęków, bo wiadomo, w nas nie ma takiej już odwagi, ale nauczyliśmy się bardzo wiele i pojechaliśmy. Wszystko zaczęło się od lotniska, gdzie ogromna większość pierwszy raz nawet leciała samolotem. Udało się. Wylądowaliśmy. Okazała się grupa bardzo zgrana i potrafiąca pomagać sobie. Ja osobiście miałam sporo kłopotów z chodzeniem, ale okazało się, że można i dało się. Wszystko było dopięte na ostatni guzik. Naprawdę mieliśmy ogromny komfort tam przebywania, zwiedzania. Ogromna ilość pokazywanych miejsc tak cudownych i warsztaty. Na warsztatach wiele się uczyliśmy, ale mogę powiedzieć z całą pewnością, nie mamy się czego wstydzić, nie musimy wcale czuć się gorsi, bo radziliśmy sobie. Oczywiście z pomocą naszych pań opiekunek, bo i sprawy językowe nie do końca dopięte w nas, ale uczyliśmy się i naprawdę było bardzo, bardzo miło. Na wszystkich warsztatach dawaliśmy sobie świetnie radę, a tam, gdzie była mowa o nowinkach technicznych, okazuje się, że my naprawdę wiele już wiemy. Wcale nie były to dla nas takie nowości. Z całą pewnością dobrze by każdemu to zrobiło, żeby zobaczyć tę inność Włoch na przykład, której się boimy, a okazuje się, że u nas takie rzeczy się nie zdarzają, a tam to, co widziałam, powiem. Byliśmy na takim placyku, gdzie można było i zjeść, i z boku, w środku dnia zobaczyłam namiot. namiot, a przed namiotem śpiącego człowieka. U nas to by się raczej nie zdarzało, bo natychmiast jakieś służby porządkowe przyjeżdżają i zabierają taką osobę, reagują. A tam jakoś tak wszyscy przychodzili. My naprawdę nie mamy się czego wstydzić.
1: To proszę powiedzieć, czy było to włoskie espresso i ta, no, kultowa już pizza?
13: Było, ale oczywiście makaron był codziennie i na okrągło w różnych postaciach, także wyżywienie było świetne, poznawaliśmy smaki Włoch, ale też sytuacja była bardzo fajna, bo w jednym z lokali, kiedy wchodziliśmy na obiad o kolację, stał taki pan o ciemnej karnacji i witał nas mówiąc: dobranoc, dobranoc. Było zabawnie i tak wiedział, że coś mówi po polsku. No i dobrze, ale to było zabawne i fajne. Co ja wyniosłam z tego? Otóż to, że mam teraz odwagę i wymyśliłyśmy z koleżanką, że zrobimy w najbliższy czwartek w PCK na kawiarence taką opowieść o Rzymie, o Watykanie, o Asyżu na podstawie zrobionych zdjęć i na podstawie zrobionego filmiku. Myślę, że to też chcemy pokazać, że można, że trzeba i komunikacja jest bardzo ważna, więc liczę na to, że...
1: Od jak dawna jest pani w Uniwersytecie Trzeciego Wieku? To pani namówił?
13: Pewnie już tak z 6-7 lat co najmniej. Kto namówił? Odchodziłam na emeryturę i tak nie bardzo wiedziałam, jak sobie radzić. I zaczęłam z przyjacielem najpierw bywać, bo on tu był, a później sama wsiąknęłam w to i...
1: Tak. I namawia pani znajomych.
13: I namawiam teraz wszystkich, tak, na uniwersytet i na PCK. Dwie organizacje, które uważam za bardzo ważne i bardzo potrzebne. W dalszym ciągu chodzimy na angielski, uczymy się, we własnym zakresie uczymy się włoskiego na przykład. I uważam, że jest to fajne i ciekawe. Nie nudzimy się, nie mamy czasu, dlatego emeryci nie mają czasu. Przyjemny, bardzo przyjemny i taki ciepły.
1: To proszę się przedstawić po włosku.
13: Ojej, to już teraz proszę mnie nie...
1: Io sono?
13: I am Zofia Skier. Ja kocham Polski też, bo Polskę też.
1: Dziękujemy.
14: Dziękuję bardzo. Nazywam się Władysława Ściuba i jestem słuchaczką UTW już 19 rok.
1: To proszę powiedzieć, czy po tej wizycie we Włoszech przywiozła pani jakiegoś Włocha ze sobą?
14: Nie. Tylko przywiozłam wiele doświadczeń. W domu już stosowałam pastę przyrządzoną, tak na wzór, jak tam potrafiłam, włoski. Nawet mąż był w stanie to zjeść. Uwielbiam właśnie owoce morza, jednak no nie było podane. Była pasta, więc makarony od małego lubię, na tym zostałam wychowana. To są smaki dzieciństwa i bardzo lubię, mało stosuję, ponieważ ograniczam się z uwagi na tuszę, na zdrowie. Pizzę w kilku miejscach jedliśmy.
1: To jak z komunikacją było? Łatwo było komunikować się?
14: Jak przystąpiłam na uniwersytet, zapisałam się również na język angielski. Chodzę. No chociaż muszę przyznać, że jestem jakaś taka dosyć odporna na tę wiedzę i biegle nie potrafię rozmawiać, ale wystarczyło rozumieć, tak? Niestety, ale bardziej książkowo, z książki rozumiem przeczytany tekst, a w rozmowie ciągle proszę, to moja stała prośba, please repeat slowly.
15: Ja też to
14: słyszę. Chyba trochę się różnią. My weszliśmy na już rozpoczęte warsztaty tańca, ruchu. I oni byli roześmiani. My jesteśmy tacy bardziej wycofani, skrępowani. Ja przede wszystkim skrępowana wiecznie swoimi kompleksami. Tamci ludzie, otwartość ich jakoś mi wszystkiego pozbawiła. Nabrałam odwagi. Cudowni ludzie. Było cudownie.
16: Dzień dobry, jestem Krystyna Cenkier, jestem słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku od 4 lat, razem z mężem od początku, czyli od 4 lat, uczestniczymy w różnych zajęciach.
17: Roman Cenkier, mąż żony mojej. Mieliśmy okazję wyjechać do Włoch dzięki przynależności do UTW. Dzięki temu zwiedziliśmy Rzym, Watykan, Tivoli. Mogliśmy poznać wspaniałe zabytki Rzymu. Byliśmy już drugi raz w Rzymie. wcześniej żeśmy z dziećmi swoimi wyjechali. Poznaliśmy wspaniałe miasteczka, zameczki w Rzymie. Cóż możemy powiedzieć? Poznając kulturę, poznając miasta Włoch, możemy stwierdzić, że nie mamy się czego wstydzić, bo w Polsce w wielu sytuacjach górujemy nad Włochami. Takim jednym z zaskakujących nas aspektów było to na przykład, że w restauracji na 170 osób jest jedna tylko ubikacja, i to damsko-męska, i jedna umywalka, co nas zaskakiwało. U nas w ogóle niespotykane i niemożliwe, żeby w ogóle taki lokal mógłby być otwarty.
15: Czyli trzeba chodzić za róg.
17: No nie wiem gdzie oni chodzą, bo tam nawet... Niestety nawet trawników nie ma, nie wiem, te psy to też mają tam ciężkie życie, ale są piękne fontanny, tak, zaskakujące. No my jesteśmy społeczeństwem wykluczonym jak gdyby, bo uczyliśmy się rosyjskiego, a Rosjanie w tym czasie się uczyli angielskiego, także jesteśmy trochę do tyłu, a w tym wieku naszym, no to niestety już, żeby nadrobić te zaległości, to trzeba 4 razy więcej pracy włożyć w naukę języka, nie? Bo można się uczyć, no ale po jakimś czasie się zapomina z powodu. Trzeba się znowu uczyć. No
15: ale jakoś udało się.
17: Sobie radę. Staramy się, nie poddajemy się.
16: Angielski znamy, więc robiliśmy zakupy.
17: Tak, ale mamy jeszcze zdolności ruchowe takie rękami, tak.
16: Uśmiech,
17: i się dogadujemy.
16: Dogadujemy dużo się. Może zrobić.
17: Ja myślę, że Polacy wcale nie są z tyłu za innymi grupami ludności, że sobie świetnie radzimy.
16: Jesteśmy otwarci.
17: Tak.
16: Także uśmiech, gestykulacja dużo robi. Porozumieniu.
17: Wydaje mi się, że ludzie, czy we Włoszech, czy w Rzymie, są podobni tacy sami jak my i tego samego oczekują od życia, czyli poczucia bezpieczeństwa, życia w dobrobycie, nie przejmowania się finansami. Pewnie różnie jest, tak jak i u nas. Nie wszyscy sobie z życiem radzą. Sądzę, że mamy podobne dążenia i cele.
9: Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku nie tylko zdobyli doświadczenie w szeroko rozumianej komunikacji, ale także poznawali smaki włoskiej kuchni. Dla niektórych była to pierwsza zagraniczna podróż życia.

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Na co dzień rektor Akademii Bialskiej, a po godzinach pasjonat geologii. Profesor Jerzy Nitychoruk już od dziecka interesował się tą dziedziną nauki, którą później studiował i po części zamienił w hobby, zagłębiając się w tajniki terenów południowego Podlasia.
2: Jerzy Nitychoruk, Akademia Bialska.
3: Nie tylko rektor, ale również pasjonat geologii. Co powinniśmy wiedzieć teraz na temat geologii?
2: Rzeczywiście geologia pasjonuje mnie od zawsze. Zawsze zadawałem sobie pytania, dlaczego jest ta górka, dlaczego jest ten dołek, dlaczego występują takie osady, a nie inne. No i mając tych kilka lat, no nie byłem w stanie udzielić sobie tej odpowiedzi. Natomiast w momencie, kiedy już coś wiedziałem, kończąc szkołę podstawową, kończąc liceum, to postanowiłem wystartować w olimpiadzie geograficznej. Objąłem swoim tak zwanym, można powiedzieć, badaniem tereny, gdzie wychowywałem się. Tereny okolic Janowa Podlaskiego, skąd pochodził mój tata i mama. I tam zacząłem te problemy, te nurtujące mnie pytania rozwiązywać, posiłkując się monografią powiatu bialskiego górnego. To jest książka, która została wydana przed wojną i która rzeczywiście w sposób kompleksowy ujmowała i przyrodę, i geografię, i zagadnienia demograficzne powiatu bialskiego. I była bardzo ciekawa, dla mnie wciągająca. A więc posługując się tą książką, napisałem pracę, która doprowadziła do tego, że dostałem się do etapu następnego olimpiady geograficznej do Lublina. Tu już niestety nie poszło tak dobrze, ale ta wiedza została i to zainteresowanie zostało. Dlatego wybrałem studia geograficzne w Lublinie na UMCS-ie. Ponieważ studia te trwały tylko 4 lata, był duży niedosyt wiedzy i postanowiłem je kontynuować tym razem na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Geologii, właśnie studia geologiczne. I rzeczywiście te studia dały mi dużo wiedzy na temat pytań, które sobie zadawałem cały czas, zaspokajały moją taką ciekawość świata, dlaczego się dzieje tak, a nie inaczej. Dawały mi odpowiedź na to, czy ten krajobraz za oknem pociągu, autobusu, dlaczego wygląda tak, a nie inaczej. I to były naprawdę rzeczy, które z jednej strony można nazwać pasją, ale z drugiej strony, które zaspokajały moją taką dążność do poznania świata.
3: To już widzę to zainteresowanie tymi pagórkami, dlatego że Biała Podlaska, jak gdzie nie spojrzeć, jest płasko, a Janów jednak wyróżnia się tym, że ma taki krajobraz pagórkowaty.
2: Prawda, właśnie. I też zadawałem sobie to pytanie, dlaczego tu w Białej jest płasko, a tam nie. I dopiero przyznam szczerze, że po wielu latach, bo w 1993 roku broniłem pracę doktorską, właśnie którą napisałem z tego regionu, z regionu południowego Podlasia. I już wiedziałem, że Janów Podlaski znalazł się w zasięgu lądolodu, natomiast Biała Podlaska nie. I lądolód jest tym czynnikiem, który kształtuje krajobraz, który decyduje o tym, z jakimi osadami mamy do czynienia. Tych lądolodów tutaj u nas na Podlasiu było przynajmniej 2, a może nawet i 3, które miały zasięg dalej na południe, albo właśnie ten zasięg chociażby do Janowa Podlaskiego. Przyznam, że następne moje prace, czyli praca habilitacyjna i profesura, też dotyczyły regionu południowego Podlasia. Proszę sobie wyobrazić, że taka może nieciekawa morfologicznie okolica jak Biała Podlaska jest niezwykle ciekawa geologicznie. Tutaj okazuje się, że niedaleko, 10 km od Białej na północ, w Osówce, znajduje się kopalne jezioro, które funkcjonowało od 420 do 370 tysięcy lat temu. Było to głębokie, miało 55 metrów, rynnowe jezioro, takie jak w tej chwili możemy spotkać na Mazurach czy na Pomorzu, w którym dochodziło do sedymentacji osadów węglanowych, gdzie było bardzo bogate życie, gdzie były liczne ryby, a przede wszystkim gdzie była spokojna sedymentacja w tym jeziorze, która objawiła się warstwowanymi osadami. I mamy w tej chwili aż 55 metrów osadów bardzo ciekawych, których zapisana jest z dokładnością do jednego sezonu, nie do jednego roku, ale nawet do jednego sezonu zapisane są warunki klimatyczne, w których odbywała się sedymentacja. To jest być może jedyne takie miejsce na świecie. I teraz ci, którzy nie są dumni z Białej, no są na pewno zaskoczeni tym, że Biała jest miejscem słynnym. I specjaliści w tej dziedzinie badań klimatu, tego dawnego klimatu, badań osadów jeziornych, traktują Osówkę, traktują to kopalne jezioro, zresztą nie tylko w Osówce, bo tutaj takich jezior było dużo, kilkadziesiąt. Biała 400 tysięcy lat temu to było piękne, bogate w jeziora, różnorodne jeziora po jeziorze. Takie jak teraz Mazury, czy Pomorze Północna Polska.
3: Aż wierzyć się nie chce.
2: A jednak tak. I do tego wszystkiego tu się zachował kompletny zapis zmian klimatycznych z tak zwanego integracjału mazowieckiego, albo holsztyńskiego, jak mówią o tym integracjale na świecie. To był okres ciepły właśnie 420-370 tysięcy lat temu, a więc no prawie pół miliona, a my z taką dokładnością tu u nas na Podlasiu jesteśmy w stanie rozpoznać, jaki był wtedy klimat. To jest ewenement, to jest niesłychanie ciekawe. Ja też zajmowałem się badaniem tych osadów na stypendium Aleksandra von Humboldta. Byłem w sumie 5 lat w Getyndze w Niemczech, w tamtym uniwersytecie, który ma bardzo dobrą geologię postawioną na wysokim poziomie, jedną z najlepszych, może najlepszą w Niemczech. I tam pod kierunkiem profesora Jürgena Schneidera i profesora Johanna Höfsa, profesora Hansa Ruperta, byłem w stanie otworzyć te warunki klimatyczne właśnie za pomocą badań izotopowych, izotopu tlenu, węgla. Ale to są takie już bardzo, bardzo specjalistyczne rzeczy. Natomiast no, rzeczą podstawową jest to, że w dzisiejszym krajobrazie ta historia geologiczna jest zakryta, schowana, ginie. I trzeba dopiero się zainteresować, trzeba wykonać wiercenia, trzeba wykonać badania geologiczne, żeby odkryć tą prawdę i tą historię o tym regionie. I okazuje się, że ona jest niezwykle ciekawa, niezwykle fajna.
3: Na co dzień jest pan rektorem uczelni Akademii Bialskiej. Czy ta chęć do pasji to jest po godzinach, czy jednak da się też realizować tą pasję w trakcie godzin pracy? Czy to odkrywanie, ciągłe odkrywanie czegoś nowego zdarza się raz na miesiąc, a może raz na tydzień?
2: No, przyznam, że ta praca administracyjna mnie pochłania w tej chwili w zupełności, aczkolwiek od czasu do czasu przychodzą jakieś propozycje wspólnych projektów. Ja nie mam tyle czasu, żeby w pełni się w to zaangażować, ale z wielką przyjemnością, na ile mogę, w tym uczestniczę. Przychodzą też propozycje recenzji prac profesorskich, habilitacyjnych czy doktorskich, gdzie no, z tą geologią mam jeszcze w dalszym ciągu do czynienia. No ale głównie tak najczęściej to geologia wraca na wykładach, które prowadzę na kierunku budownictwo i staram się studentów tą geologią zainteresować i pokazać im na olbrzymią wartość geologii, na ten aspekt praktyczny. Państwo nie uwierzą, ale powiem w ten sposób, gdyby nie geologia, to na świecie nie byłoby tej infrastruktury, którą w tej chwili obserwujemy. Proszę popatrzeć, nasza historia ludzkości dzieli się na okresy. Mówimy o epoce kamienia łupanego, mówimy o epoce brązu, żelaza. To wszystko pochodzi od odkryć geologicznych, bo gdyby nie było tych pradawnych geologów, którzy znaleźli w mielniku krzemień, to nie byłoby narzędzi, którymi można obrabiać drewno, którymi można strzelać do zwierzyny, polować i można potem tą zwierzynę jeść, ubierać się w jej skóry. Bez tych krzemieni nie można było tego zrobić. Później bez brązu, bez tych narzędzi z brązu nie można było tworzyć innych rzeczy, chociażby takich jak na przykład piramidy. Na piramidę zbierano kamień z całej okolicy. To nie było łatwą rzeczą, żeby z tego miejscowego surowca wybudować taki olbrzymi obiekt. To trzeba było pewne elementy dowozić z daleka, transportować, formułować w odpowiednie klocki, z których tą piramidę ułożono. Bez geologa nie znaleziono by tego kamienia, nie znaleziono by tego tego kamieniołomu, nie byłoby piramid. Popatrzcie Państwo, jak to też wygląda w dzisiejszych czasach. Zwykły telefon komórkowy, smartfon, tam jest miedź, tam jest cynk, tam jest żelazo, tam jest ołów, tam jest platyna, tam w niektórych pewnie i złoto występuje. To wszystko muszą znaleźć geolodzy, żeby coś takiego stworzyć. Nasze zwykłe domy, przecież ściany są zbudowane z betonu czy z cegły. Trzeba znaleźć odpowiednie źródła do cementu, wapień, do cegły trzeba znaleźć glinę albo les, albo ił odpowiedni. To nie występuje wszędzie. Do tego potrzebny jest geolog. Szyby, to jest przetopiony piasek kwarcowy. Do tego też trzeba znaleźć odpowiednie źródło tego surowca. Nie wszędzie ten piasek występuje, a więc do tego potrzebny jest geolog. Obróbka czegokolwiek, do tego potrzebne są maszyny. Maszyny są wykonane ze stali. Żeby była ta stal, geolog musi znaleźć rudy żelaza. Rudy żelaza, rudy miedzi, krzemień, wapień, piaskowiec. To są wszystko te surowce, które nas otaczają, z których my wykonujemy wszystko i to wszystko znajdują geolodzy. Ja mogę powiedzieć, że geolog to jest bardzo stara i być może najważniejsza profesja w dziejach ludzkości. Popatrzcie Państwo, dzisiaj mówimy o samochodach elektrycznych i ktoś mówi, no zaraz, nie ma szans, żeby one zastąpiły spalinowe, bo nie znajdziemy tyle litu chociażby do tego, żeby wyprodukować akumulatory. No a lit, geolodzy doskonale wiedzą, gdzie jest, jakie są zasoby. Wiemy, jakie są zasoby węgla, ropy, żelaza. Wiemy, gdzie są. To wszystko jest praca geologów. Skromnych, ale jednak bardzo pracowitych, a przede wszystkim kochających naturę. Przede wszystkim kochających to, co ich otacza i próbujących rozwiązać zagadki tej natury.
3: To tak łatwo opowiedziane metodą ciągnioną, tak zwaną. Jako geolog zapewne interesuje się Pan także ociepleniem klimatu, bo to jest chyba to, co nas w dzisiejszych czasach bardzo nurtuje.
2: Generalnie moja specjalizacja to jest geologia klimatyczna. Zajmuję się szczegółowo zmianami klimatu przez ostatnie 2,5 miliona lat, kiedy to klimat decydował o tym, jakie w Polsce powstawały osady, jaka powstawała rzeźba terenu, ukształtowanie tego terenu. O tym zdecydowały lądolody, czyli okresy zimne i okresy ciepłe między lądolodami. A więc rzeczywiście badając te zjawiska już prawie 40 lat, mam świadomość tego, co w tej chwili następuje. I rzeczywiście prowadząc w zeszłym roku wykład inauguracyjny na naszej uczelni, rozpoczynając ten rok akademicki 2023-2024, miałem wykład o właśnie zmianach klimatu. W tym wykładzie posłużyłem się pewnym znaleziskiem, największym znaleziskiem archeologicznym XX wieku, czyli znaleziskiem mumii lodowej, nazwanej Ötzi, który to człowiek 5300 lat został zamordowany w Alpach na wysokości ponad 3000 metrów. Trafił w obręb lodu i śniegu i przez te 5300 lat przeleżał w tym lodzie, a następnie w 1991 roku się wytopił. 5300 lat zaczął się klimat ochładzać na Ziemi, a więc nie dziwotą było to, że przykryty lodem i śniegiem to ciało Ötziego było doskonale zakonserwowane. Ale dlaczego wytopiło się w 1991 roku? To właśnie na tym wykładzie spróbowałem przeanalizować i z tej analizy wynika rzecz, no taka wszystkim znana, tylko że no, ja się posłużyłem przykładem, posłużyłem się pewnym argumentem. My tak intuicyjnie wiemy, że klimat się ociepla, no bo są coraz lżejsze zimy, ciepłe lata i cały świat o tym mówi. I rzeczywiście on się ociepla. I rzeczywiście powodem tego ocieplenia jest antropogeniczny, czyli spowodowany przez nas, przez ludzi, efekt cieplarniany. Spalamy tyle gazu, ropy, węgla w ciągu roku, co powstawało przez milion lat w historii geologicznej. A więc to są olbrzymie ilości CO2, które dostają się do atmosfery. Przy czym to, że się klimat ociepla, to, że z powodu naszej działalności ludzkiej jest faktem. Natomiast to, w jaki sposób się wykorzystuje to ocieplenie klimatu do celów zupełnie, zupełnie partykularnych, z tym nie mogę się zgodzić i nie chcę się z tym zgodzić. Dlatego, że ideologia klimatyczna, czy klimatyzmu, jak ją tam nie nazwać, zmusza nas do pewnych zachowań, które są tylko i wyłącznie przydatne wielkim producentom i mnożą ich zyski. Natomiast tak na co dzień dla nas nie przynoszą jakichś korzyści. Wystarczy powiedzieć, że wiatraki, które produkują energię, są de facto, mają sprawność 20%, bo nie zawsze wieje wiatr, bo nie zawsze ten wiatr jest na tyle silny, a więc one są tylko w takim procencie wykorzystywane, a mówi się o tym, że to jest alternatywa dla tych surowców energetycznych kopalnych. Niemcy w tej chwili mają z tym problem, bo nastawiając się tylko i wyłącznie na tą zieloną energię, mają jej niedobory, bo to nie są stałe źródła energii. Zamykając elektrownie atomowe, popełnili błąd, który dzisiaj skutkuje również pewnym kryzysem, który jest w Niemczech. Moim zdaniem podejście do zmian klimatu powinno być takie chłodne i rozsądne. To tak, jak się klimat ociepla, to trzeba chłodnie podchodzić.
3: Inaczej, czy powinniśmy bać się tego globalnego ocieplenia?
2: No właśnie nie. Próbuje nam się sprzedać tą ideologię strachu. My mamy się bać, bo jak człowiek się boi, to jest w stanie wtedy różne rzeczy zrobić. I te racjonalne, i nieracjonalne. Więc mówi się nam, róbcie, klimat się ociepla, w związku z tym kupuj się samochody elektryczne. To nie jest rozwiązanie, szczególnie w dzisiejszych czasach, na ocieplenie klimatu. Klimat nam się w ten sposób nie poprawi, ponieważ te samochody czerpią energię z tych kopalnych źródeł energii, podłączamy je do gniazdka, a nie czerpiemy energię ze słońca czy z wiatru. A więc ta energia w gniazdku nie bierze się w tej chwili z tej słonecznej, tylko po prostu bierze się z elektrowni, w której spalany jest węgiel i inne te źródła energii kopalne. Też wydobywanie surowców, którymi buduje się akumulatory, litu, miedzi i różnych innych, pochłania olbrzymie ilości wody. A woda już nie jest takim dobrem, które występuje w nadmiarze, szczególnie w pewnych okolicach na Ziemi. Staje się surowcem deficytowym. A więc tu, próbując tą ideologię klimatyczną realizować, pozbawiamy się wartościowej, najbardziej wartościowej na świecie, wartościowego surowca, jakim jest woda. To jest tak, jak kiedyś zauważono, że wyprodukowanie rzepaku i dodawanie tego oleju rzepakowego do diesla uratuje nas przed ociepleniem klimatu. Ale zauważono, że no tak, ale my też potrzebujemy coś zjeść i niekoniecznie będziemy jedli rzepak, a zajmując pola pod rzepak, no tracimy je dla innych upraw nam przydatnych. W tej chwili robi się to z fotowoltaiką. Fermy fotowoltaiczne zajmują duże obszary. Dobrze, jak to są nieużytki, słaba gleba, ale gorzej, jeżeli tylko robione jest to dla zysku, a zysk z fotowoltaiki jest większy niż się ziemniaki posadzi na dobrym gruncie. I w tym momencie zaczyna coś cierpieć, a ktoś inny zaczyna zyskiwać. Ja mam taki jeden przykład, który też na tym wykładzie inauguracyjnym powiedziałem. Mianowicie Państwo na pewno znają problem dziury ozonowej. Promieniowanie UV jest szkodliwe.
3: Znany temat.
2: A nad biegunami tworzą się miejsca, gdzie tego ozonu, który zapobiega, który chroni Ziemię przed promieniowaniem UV, powstają dziury, czyli tego ozonu jest mniej. To promieniowanie przedostając się stanowi swego rodzaju zagrożenie, bo wywołuje raka skóry, czy wywołuje choroby oczu. I teraz przed 3 miesięcy znalazłem w literaturze niemieckiej taki obrazek, gdzie dziura ozonowa dzisiaj jest największa w historii badań. A przecież już nie mamy tych złych klimatyzatorów, tych środków w lodówkach, tych dezodorantów, które produkowały freon, który był uważany za główne źródło zniszczenia ozonu, bo zawiera chlor, a chlor wchodząc w reakcję z ozonem niszczy go. No to pytanie, to zaraz. Dziura ozonowa jest największa. Lodówki żeśmy powymieniali wszyscy. Zrobiliśmy ochronę Ziemi przed promieniowaniem UV, która nic nie dała, która nic nie przyniosła. No i teraz, czy my nie popełniamy tego samego błędu z ociepleniem klimatu? Po pierwsze, czy to ocieplenie jest rzeczywiście szkodliwe? No, jeżeli mamy lekką zimę u nas w Polsce, zużywamy mniej surowców energetycznych. Nie musimy tak ogrzewać. To jeżeli zużywamy mniej surowców energetycznych, śmiech, to przecież wyrządzamy Ziemi korzyść, a nie stratę. Może właśnie ten antropogeniczny efekt cieplarniany jest niwelowany poprzez w tym momencie mniejsze zużycie surowców energetycznych. To jest jedna rzecz. Poza tym uprawy, które do tej pory miały swoje wymagania klimatyczne, mogą rosnąć w zupełnie innych miejscach. Oczywiście pewne obszary, powiedzmy półpustynne, zamieniają się w pustynie, ale one i tak nic nie produkowały wcześniej. Natomiast jeżeli na Grenlandii w tej chwili niektórzy zapaleńcy sadzą kartofle, czego wcześniej nikt nie robił, bo się nie udawały, no to nie jest strata dla tych mieszkańców. Jeżeli u nas w Polsce zakłada się coraz więcej winnic, produkujemy wino, to nie jest strata dla nas, tylko zysk, bo klimat jest lepszy. Jeżeli w ten sposób, poprzez ocieplenie klimatu, ileś tam osób zyskuje, dlaczego nie patrzymy na ten zysk? Dlaczego tylko patrzymy na to, że temperatura się podnosi? To nie jest zawsze problem. No, dla mnie największym momentem, kiedy jest mi niesłychanie przykro, jest to, że ideologia klimatyzmu, tą ideologią atakuje się młodych ludzi. Umysły podatne, umysły wrażliwe, umysły, na których się bardzo sprytnie i bez żadnych jakichś zahamowań gra. I teraz ci młodzi ludzie, ja widzę, że oni są przestraszeni, że oni są przerażeni tym, że żyjąc w ogóle wywołują jakąś szkodę, że mówi się o tym, że powiedzmy nie hodujmy bydła, jedzmy robaki, bo robaki nie wytwarzają tyle metanu, co krówka. No nie wytwarzają, ale czy my jesteśmy przystosowani jako ludzie do spożywania sztucznego jedzenia, owadów czy różnych innych rzeczy? Jak jest taka konieczność? Tak. Ale od wieków jesteśmy nauczeni, mamy w swoich jadłospisach pewne punkty i ich też nie bardzo można zmieniać, bo być może nasze organizmy tego nie będą tolerowały, nie będą na to w zgodzie, a więc patrzmy bardziej kompleksowo. Nie patrzmy tylko na to, że producenci samochodów elektrycznych powinni się rozwijać, bo oni nam uratują świat i klimat.
3: Bardzo ciekawe informacje i myślę, że zszokują niejedną osobę, która słucha się w naszą audycję. Dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo serdecznie dziękuję i bardzo mi miło, że możemy właśnie na takie tematy geologiczne porozmawiać.
1: Profesor Nity Choruk podkreśla, jak ważne jest podążanie za pasjami i nieustanne poszerzanie horyzontów, nawet w środowisku akademickim. Jego entuzjazm i ciekawość naukowa są inspiracją dla innych, zarówno wśród kadry uczelni, jak i studentów, dowodzące, że nauka to nie tylko praca, ale również fascynująca podróż w nieznane. Jest jedynym Polakiem, który posiada specjalistyczny kurs przewodnika po czarnobylskiej strefie wykluczenia. Borys Tynka, bo o nim mowa, jest też podróżnikiem i autorem książek o Ukrainie. Tematyką Czarnobyla zajmuje się od wielu lat i barwnie o tym opowiadał podczas spotkania autorskiego, które odbyło się w Akademii Bialskiej. A tych opowieści na miejscu słuchał Arek Michlewicz.
4: Dzień dobry, bardzo mi miło. Nazywam się Borys Tynka, przyjechałem do Państwa z Krakowa. Jestem autorem książek, m.in. książki Sekrety Czarnobyla. Jestem również osobą, która ukończyła kurs specjalistyczny na przewodnika po czarnobylskiej strefie wykluczenia.
3: Jedyny Polak, który ukończył taki kurs.
4: Podobno. Jedyny. Z tym oprowadzaniem po tej strefie jest troszeczkę inaczej, tak szczerze mówiąc, bo jest to obiekt strategiczny, więc cudzoziemcy raczej nie mają takiego otwartego dostępu do oprowadzania. Ale fakt faktem, kurs ukończony, bardzo ciekawy zresztą. Oprócz tego jestem przewodnikiem jeszcze po Odessie, po Kijowie, po odeskich katakumbach, także nie tylko Czarnobyl.
3: Trochę o tym egzaminie, bo żeby taki kurs przejść, to trzeba egzamin zdać. Trudny był?
4: Nie, nie był trudny. W ogóle ten kurs, nie ukrywam, że częściowo odbywał się online, bo to jeszcze było w okolicy pandemii. Później mieliśmy już zajęcia praktyczne w Kijowie, między innymi odbyłem staż z wycieczkami po czarnobylskiej strefie wykluczenia. Egzamin wydaje mi się, że nie był trudny. Raczej chyba ważniejszym, takim ciekawszym doświadczeniem było przebycie samego kursu niż zdanie egzaminu, bo nie ukrywam, że byli bardzo ciekawi wykładowcy. To były osoby, które uczestniczyły w likwidacji skutków awarii, to byli profesorowie, naukowcy, więc naprawdę taka elita.
3: W zasadzie to skąd ta fascynacja Czarnobylem? Dlaczego akurat Czarnobyl, a nie jakaś Kamczatka, nie wiem, cokolwiek innego?
4: To był wypadek przy pracy, bo ja generalnie, Odessa dla mnie to jest takie oczko w głowie, więc nie ukrywam, że zdecydowanie, gdybym miał teraz na przykład wybierać Czarnobyl, Odessa, no to wybieram Odessę, ale gdy podjąłem współpracę z wydawnictwem ukraińskim, właśnie napisałem książkę Przewodnik po Odessie, ukraińskie wydawnictwo tę książkę wydało, przetłumaczyło na język ukraiński. Kontynuowaliśmy tę naszą współpracę i pracowałem nad książką o Kijowie, zgłębiając historię Kijowa. Kijowa też, no jakby na to nie patrzeć, no Czarnobyla, Kijów, to jest przecież odległość raptem 100 kilometrów, więc te dwie historie są, mają ze sobą wiele wspólnego. Pomyślałem sobie, że w tym przewodniku po Kijowie powstanie rozdział o awarii czarnobylskiej, ale po właśnie zgłębianiu tej historii, po udaniu się kilkakrotnie do czarnobylskiej strefy wykluczenia, pomyślałem sobie, że to chyba na jednym rozdziale się nie skończy, tylko trzeba będzie po prostu napisać książkę i w ten sposób powstał przewodnik po Czarnobylu, a w zeszłym roku została wydana książka Sekrety Czarnobyla.
3: Sekrety Czarnobyla, ale czy te sekrety to cały czas pan odkrywa?
4: Nie, nie odkrywam, nie oszukujmy się. To nie jest tak, że to miejsce ogarnięte jest samymi sekretami. Chociaż nie ukrywam, jednym z takich chyba tajemnic, sekretów, to jest na przykład ilość ofiar, które przecież zostały spowodowane przez awarię. Wiemy oficjalnie o 31 osobach.
3: A... Śmieszna liczba.
4: Bardzo śmieszna liczba, no bo jeżeli popatrzymy na to, jak dużo się o tym mówi po 40 latach, no to naprawdę 31 osób to jest liczba wręcz znikoma. Więc myślę, że to jest jedna z wielkich też tajemnic związanych z Czarnobylem i pewnie nigdy nie dowiemy się tak naprawdę prawdy, więc ta akurat informacja będzie zawsze owiana właśnie tajemnicą.
3: Szacunki specjalistów mówią o dużo większej liczbie.
4: No ale właśnie, co to znaczy dużo większe, prawda? Czy to jest 100, czy to jest 1000, czy kilka tysięcy, czy może parę set tysięcy, a może parę milionów? No nie dowiemy się tego nigdy.
3: No jeszcze są choroby popromienne, więc tutaj jakby ciężko wskazać, ile tych ofiar było.
4: Może się okazać, że ten rachunek tak naprawdę nie kończy się jeszcze, wręcz przeciwnie, że ten rachunek cały czas się zwiększa, wszystko jest możliwe.
3: Jeżeli chodzi o samo przewodnictwo, to zbiera pan tutaj grupy w Polsce, czy jeździ pan tam, stacjonuje i czeka, aż grupy same przyjadą do pana?
4: Nie, nie, nie. Są doświadczeni organizatorzy wyjazdów do strefy. Ja nie ukrywam, że bycie organizatorem wyjazdu do strefy wymaga naprawdę sporego doświadczenia i pewnych też układów, bo przecież biuro podróży w Polsce, a takie biura są, ja nie będę może podawał nazwy, żeby nie robić tutaj reklamy, takie biura są, muszą mieć na pewno pewne kontakty oczywiście z administracją strefy, bo nie zapominajmy, że strefa wykluczenia to nie jest muzeum, to nie jest wesołe miasteczko, więc to nie jest tak, że podjeżdżamy sobie pod szlaban, kupujemy bilet i wjeżdżamy. Musimy mieć przepustkę i taką przepustkę na pewno te biura załatwią. Ja nie ukrywam, bardziej zajmuję się przewodnictwem niż organizacją, więc tutaj, jeżeli państwo sobie poszukacie w internecie, to ja myślę, że takie biura się z pewnością pojawią i naprawdę gwarantuję, to są osoby bardzo, bardzo doświadczone.
3: Mówi pan o przepustkach, a dużo jest takich dzikich turystów?
4: Jest ich sporo, znam, sam osobiście znam kilka bardzo ciekawych osób. Ja już tutaj wspominałem o tej osobie nawet dzisiaj na spotkaniu. Teraz pewnie jest ich coraz, znaczy może nie tyle coraz mniej, jest ich mniej na pewno, bo przecież teraz strefa wykluczenia w ogóle objęta jest działaniami wojennymi, więc obecność w tej strefie nielegalnie mogłaby być no taką ogromną przykrością, która mogłaby się zakończyć, kto wie, czy aresztem, czy nawet, nie wiem, śmiercią. Ale przed wojną oczywiście takich osób było sporo. Ja ich tak nazywam troszeczkę romantykami, bo taki człowiek wejdzie do strefy, krzywdy nikomu nie zrobi, nie zniszczy żadnego pomieszczenia, nie zniszczy żadnego domu. Są to ludzie, którzy świetnie strefę znają. Wielu z nich zresztą zostało później przewodnikami. To są najlepsi przewodnicy po strefie. Nie ma lepszych.
3: Kiedy po raz pierwszy pan pojawił się w strefie zero, co najbardziej pana zmroziło?
4: Może nie tyle zmroziło, bo nie było takiego miejsca, które miałoby mnie zmrozić, ale najbardziej chyba zawsze przeżywałem i przeżywam do dzisiaj zwiedzanie Prypeci, bo patrzę na to miasto z perspektywy tych ludzi, którzy tam mieszkali, młodych ludzi, przecież 26 lat średnia wieku, więc staram się siebie wyobrazić w takiej sytuacji. Człowiek mieszka, ma 26 lat, ma pracę, ma rodzinę, szczęśliwe dzieci i nagle się okazuje, że z dnia na dzień musi to miejsce, w którym żyło, się szczęśliwie opuścić, więc bardziej patrzę nie tyle z perspektywy, że coś mnie zmroziło, przeraziło, tylko po prostu jest mi przykro.
3: No, a zanim ewakuację zarządzono, to jednak trochę czasu minęło. Zbyt wiele.
4: Na pewno zbyt wiele. Osobiście mam koleżankę, która była ewakuowana z Prypeci. Na szczęście ona nie odczuwa żadnych problemów ze zdrowiem, które miałyby być związane właśnie z tym promieniowaniem, ale fakt faktem, że prawie 40 godzin te osoby, mieszkańcy Prypeci przebywali w tym, no jakby na to nie patrzeć, wysokich dawkach, przy tych wysokich dawkach promieniowania. Prypeć to jest raptem 3 km odległości od czwartego bloku energetycznego.
3: No chyba takie najbardziej wstrząsające było to, że strażacy, którzy byli wzywani do gaszenia reaktora, przyjeżdżali w tak zwanych OP-1-kach, tych gumowych strojach, i one miały ich chronić przed promieniowaniem i oni pracowali godzinami przy tym usuwaniu skutków.
4: Tak, to jest najbardziej chyba przykre, przecież promieniowania nie widać, nie słychać, nie czuć. Oni przyjechali kompletnie nieświadomi tego, z czym będą mieli do czynienia. No i poświęcili swoje życie, jakby na to nie patrzeć. Przykre, oczywiście przykre.
3: Czy tam jeszcze są takie ślady tych osób, które na początku walczyły z tą tragedią? Mówię o tych strażakach.
4: Ja, oczywiście tak, jak najbardziej. Na pewno wielu widzów czy słuchaczy kojarzy serial HBO, gdzie został pokazany wątek ściągania ubrań ze strażaków przychodni prypeckiej numer 126 i faktycznie to nie jest wymyślony wątek, to faktycznie te ubrania do dnia dzisiejszego znajdują się w tej piwnicy. Ta piwnica przypomina taki jakby korytarz o długości 50-60 metrów i te ubrania w dalszym ciągu są i dalej po 40 latach promieniują.
3: Powołuje się pan na ten serial, 5-odcinkowy zresztą, dotyczący tragedii w Czarnobylu, ale mówił pan też, że niektóre sceny były jednak trochę przerysowane.
4: Tak, wydaje mi się, że tak. Przede wszystkim bardzo mnie razi troszeczkę przedstawienie Anatolia Diatłowa jako osobę bardzo agresywną, wulgarną, chamską. Nie podoba mi się to. Wiele czytałem na temat Anatolia Diatłowa. Był to człowiek o specyficznym charakterze, charyzmatyczny, ale bardzo szanowany przez swoich współpracowników, przez podwładnych, więc troszeczkę właśnie z niesmakiem patrzę na to, jak to zostało przedstawione. W serialu było jeszcze kilka takich sytuacji, jak na przykład w pierwszym odcinku choćby nawet, prawda? Widzieliśmy mieszkańców Prypeci stojących na moście, prawda? I tam ktoś spożywał alkohol, prawda? Dzieci się bawią, wiatr we włosach. Też mówi się, że czegoś takiego ponoć nie było. No pamiętajmy, to była godzina 1:23 w nocy, więc no trudno sobie taką sytuację wyobrazić, aczkolwiek no musimy też wziąć pod uwagę, że był to Związek Radziecki, więc ojciec, kto wie, może obudził się w nocy, otworzył lodówkę, wyciągnął butelkę wódki, wziął dziecko na wózek i poszedł na most. Rozmawiałem z przewodnikami wieloma, żaden z nich nie był w stanie tego potwierdzić.
3: Jeżeli chodzi o samo zwiedzanie Prypeci, to ma pan takie swoje punkty wyznaczone, po których oprowadza pan turystów, czy są takie też punkty, do których jest totalny zakaz wstępu?
4: To znaczy podczas na przykład jednodniowej wycieczki zazwyczaj znamy trasę takiej wycieczki, bo jest to narzucone z góry przez administrację. Oczywiście kilka wariantów jest tej trasy, ale zawsze ta jedna jest, którą musimy przestrzegać. No na pewno podczas jednodniowej wycieczki nie będziemy mieli czasu, żeby odwiedzić Samosioła. Nie będziemy mieli możliwości wejścia choćby na teren elektrowni, na teren sterowni czwartego bloku energetycznego. Podczas kilkudniowych wycieczek takie wejścia są oczywiście możliwe, więc raczej jesteśmy ograniczani i miejscowo, i czasowo, bo pamiętajmy też, że do pewnej godziny musimy tą strefę opuścić.
3: Ile czasu potrzeba, żeby w pełni zwiedzić cały ten obszar, strefę zero?
4: Nie ma takiego czasu. To by człowiek musiał tam pojechać naprawdę setki razy i znam ludzi, którzy tak właśnie robią i człowiek zawsze będzie miał mało i zawsze wymyśli sobie jakiś inny punkt w strefie, którym jeszcze nie był i chciałby go zobaczyć, więc no tak to wygląda.
3: Warto zwiedzić to miejsce?
4: No, oczywiście, że tak. Jak najbardziej warto zdecydowanie zwiedzić. Czym to jest spowodowane? Na pewno jest to spowodowane charakterem ludzkiej natury, prawda? No bo ciągnie nas do takich miejsc, gdzie coś takiego się stało. Pamiętajmy, że wyjeżdżając drugi raz, pierwszy raz będziemy chcieli wyjechać drugi, trzeci, kto wie, może nawet czwarty, piąty. Znam wiele takich osób, które na to się zdecydowały. Na pewno dużo zrobił też serial HBO. Ja się kolejny raz na niego powołam, ponieważ gdy on został wyemitowany, ja już nie pamiętam, który to był rok, czy 2018, może 19, może troszkę później, ale liczba turystów odwiedzających strefę no wzrosła niesamowicie, więc naprawdę aż ciężko w to pewnie będzie uwierzyć, ale na wjeździe do strefy po prostu tworzyły się korki.
3: Kalendarz został zapełniony.
4: Kalendarz został zapełniony. W weekendy, szczególnie w okresie letnim, jest niesamowita ilość turystów, a każdemu zależy, żeby zobaczyć jak najwięcej i jak najdłużej tam przebywać. Więc jeszcze raz powtórzę, że pamiętajmy o tym, że z tej strefy o którejś tam godzinie trzeba już niestety wyjechać. Chętnych naprawdę ogromna ilość, więc tutaj też polecam zastanowić się nad tym, jaki miesiąc czy dzień tygodnia wybrać na odwiedzenie strefy.
3: Sarkofag robi wrażenie, ale też chyba cmentarzysko pojazdów, które brały udział w akcjach ratowniczych.
4: No tutaj rozczaruję. Sarkofagu nie widać, ponieważ jest przykryty przez nową bezpieczną powłokę, więc sarkofagu nie widać. Możemy jego zarysy zobaczyć na pomniku, który stoi w okolicy nowej bezpiecznej powłoki, a te słynne wysypiska Rosocha zostały już dawno zlikwidowane, więc no niestety już nic tam nie zobaczymy.
3: Kim jest ten stalker w strefie zero?
4: Stalker to jest słowo, zacznijmy od tego, wzięte z książki, prawda, którą napisali w latach 70. bracia Strugaccy, Piknik na skraju drogi. To jest człowiek, który jedzie do strefy i wywozi stamtąd różnego rodzaju cenne artefakty. To jest bardzo ciekawe, bo książka została napisana w latach 70., a strefa powstała dopiero w 1986 roku.
3: To jest problem, że turyści bardzo często wywożą stamtąd wszelakie pamiątki?
4: Mało jest turystów, którzy wywożą pamiątki. Są tacy, którzy oczywiście decydują się na jakiś tam kamyczek. Myślę, że to nie jest groźne. Nie spotkałem się z turystami, którzy by mieli wywozić jakieś, nie wiem, ciężkie przedmioty, bo chyba tylko jest to możliwe, gdyby turysta zdecydował się na wyjazd nielegalny. W przypadku legalnego wyjazdu to jest na pewno niemożliwe, bo pewnie zwróciłby uwagę inny turysta, ewentualnie po prostu kontrole dozymetryczne by to wykryły. Przypadki, że na lotnisku tak, ktoś ktoś tam na przykład chodził po lesie tam, gdzie przewodnik mu mówił, żeby nie chodził i się okazywało na przykład, że jego buty są zanieczyszczone, więc nie jeden turysta zostawił buty na lotnisku.
3: Można wziąć śpiwór i przenocować w jednym z takich opuszczonych budynków?
4: Można nielegalnie. Jest to możliwe.
3: Ale robią tak.
4: Oczywiście, że robią. Nawet mają swoje dziuple stalkerzy, na przykład w Prypeci, gdzie w jednym z opuszczonych mieszkań przetrzymują kalimaty, śpiwory, kuchenki gazowe. No pamiętajmy, że te pierwiastki najgroźniejsze uległy rozpadowi w pierwszych dniach, w pierwszych tygodniach. Oczywiście będą też takie, które ulegną rozpadowi za kilkaset, czy tam powiedzmy za parę tysięcy lat, ale jest tam coraz bardziej bezpiecznie. Przez 40 lat było mnóstwo opadów deszczu. Pierwiastki po prostu wsiąkają głęboko w glebę. Ale jedno jest pewne, nikt tam na stałe na pewno nie zamieszka, więc nie spodziewam się, żeby Kijów miał się za kilka tam set, czy ileś tam lat rozwinąć na tyle, żeby sięgać granicy właśnie strefy wykluczenia.
3: Nie było psa z pięcioma nogami albo dużych wyrosłych łabędzi.
4: Nie widziałem, wszystko z nimi jest, ze zwierzakami w porządku. Przyroda generalnie, zwierzęta, fauna, flora, no po prostu odbiera to, co kiedyś do niej należała. No tak historia zatoczyła koło, przecież na tych terenach kiedyś człowieka nie było, potem pojawił się człowiek, potem zniknął. Ten łańcuszek pokarmowy został przerwany, prawda? I kto wie, może dla tych zwierząt, roślin człowiek był większym zagrożeniem od samego promieniowania.
3: A którzy turyści najczęściej odwiedzają strefę zero?
4: Na pierwszym miejscu, z tego co pamiętam, w rankingach byli Ukraińcy, dlatego że oni mają 50% zniżki, więc oni masowo strefę odwiedzają z sentymentu, z ciekawości. Na drugim miejscu Brytyjczycy, na trzecim miejscu Polacy.
3: Wielu turystów już pan przeprowadził przez Czarnobyl?
4: Nie, niewielu. Nie będę mówił liczb tutaj, bo nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale nie, niewielu. Dla mnie każde spotkanie jest przyjemne, tym bardziej takie, gdzie przy takiej frekwencji, prawda? Wprawdzie rekordu Metaliki nie pobiliśmy, ale nie, naprawdę bardzo mi miło, ja oczywiście żartuję. Jest mi bardzo miło, każde spotkanie jest dla mnie miłe. Ja staram się ocieplić wizerunek Czarnobyla, więc czy na spotkanie przyjdzie 5 osób, czy przyjdzie 20, 50, zawsze to jest spotkanie z czytelnikami, zawsze jest mi bardzo miło opowiedzieć o książce, o tych swoich, że tak powiem, przygodach, w ogóle związanych nie tylko z Czarnobylem, ale również przecież z Ukrainą, więc ja traktuję te spotkania naprawdę nie jako obowiązek, ale jako po prostu czysta przyjemność.
3: Czy są pytania takie, na które nie zna pan odpowiedzi?
4: Na pewno są takie pytania. Ja też nie jestem wszechwiedzący, ja nie oszukujmy się, też nie jestem fizykiem, nie jestem chemikiem, nie jestem fizykiem jądrowym, więc gdyby ktoś mi zadał specjalistyczne pytanie z budowy reaktora, to jestem pewien, że nie wiedziałbym, po prostu się na tym nie znam. Ja bardziej tutaj zmierzam ku wątkom historyczno-krajoznawczym. W tym się specjalizuję, więc ja nawet zawsze na tego typu spotkaniach jedno z pierwszych pytań, jakie zadaję osobom uczestniczącym, czy jest wśród nas fizyk jądrowy, bo raz trafiło mi się, że chyba w Koszalinie, jeśli dobrze pamiętam, właśnie był fizyk jądrowy i ja byłem od razu czerwony, spocony, no bo no nie oszukujmy się, no przecież fizyk jądrowy doskonale wyłapie moje błędy, prawda? A tu chodzi nie o szczegółowe podanie jakichś tam kwestii technicznych, tylko po prostu o pokazanie nawet okrężną drogą, jak ta praca tego reaktora wyglądała, co się stało tą nieszczęsną noc i co się stało później, więc...
3: Czy jednak pan studiuje wiedzę z zakresu tego, jakie były przyczyny tej katastrofy, bo jednak wiele szczegółów też podczas takiej prezentacji, jaką dzisiaj pan poprowadził, padło.
4: Staram się śledzić każdą nową książkę, która pojawia się o Czarnobylu. Nie ukrywam, że każda nowa książka, która się pojawia, na pewno się znajduje później na mojej półce, więc generalnie, jeżeli chodzi o przyczyny awarii, no to tutaj jest chyba wszystko już jasne, tutaj nic nowego nie wymyślimy, ale zawsze bardzo miło jest popatrzeć na przykład na perspektywę jakiegoś innego autora.
3: Ale te szczegóły jednak pan zagłębia.
4: Staram się, no bo jednak mimo wszystko ja muszę być przygotowany na to, że może być jakiś fizyk jądrowy na sali, no jakby na to nie patrzeć. No.
3: To jest nauczka, ten Czarnobyl?
4: To jest z jednej strony nauczka, bo człowiek popełnił błędy i te błędy doprowadziły do największej technogennej awarii w historii ludzkości. Z drugiej strony podchodzę do tego, ja do tej awarii, jako też zwycięstwo człowieka. Bo człowiek wygrał, bo jeszcze 40 lat temu pewnie nikt by w życiu się nie spodziewał, że tam będzie można organizować jakieś wyjazdy turystyczne. Teraz jest to możliwe przy zachowaniu oczywiście odpowiednich środków bezpieczeństwa, ale jest to możliwe. 40 lat temu było to nie do pomyślenia.
3: Czyli liczniki Geigera jeszcze coś tam wskazują?
4: Wskazują, ale równie dobrze mogłoby się okazać, że większe promieniowanie jest tutaj przy Akademii niż na przykład samej Prypeci. Promieniowanie zależy od wielu czynników, od położenia miasta, od słońca,

0: wiele osób, które tamte dni przecież pamiętają, a to były, podejrzewam, naprawdę bardzo nerwowe dni.
1: Czujniki w Mikołajkach ile wykazały tego promieniowania?
0: 500 tysięcy razy większe dawki, a się większy poziom promieniowania niż to było, powiedzmy, jeszcze dzień wcześniej.
1: Czyli tak naprawdę na drugi dzień każdy świecił.
0: No może nie tyle świecił, co każdy był przerażony, prawda? Bo ja sobie też wyobrażam takiego pracownika takiej stacji meteorologicznej w Mikołajkach, gdzie on nagle przeprowadza pomiary, a tutaj nagle wszystkie czujniki, wskaźniki wariują. Przecież nikt początkowo w to nie uwierzył. Resetowano, skalibrowano te wszystkie urządzenia i dopiero potem się okazało przy drugim pomiarze, że jednak coś jest nie tak. Pierwsze informacje nadeszły ze Szwecji, prawda? Bo dopiero przez szwedzkiej elektrowni jądrowej pracownicy wykryli to promieniowanie. Wprawdzie na początku obawiali się, że to wyszło u nich, że u nich doszło do przecieku, później już było wszystko jasne. Ale bardzo długo Związek Radziecki nie dzielił się przez opinią publiczną tym, co się tak naprawdę stało. Oczywiście stacje zachodnie też przekazywały pewne informacje nie do końca zgodne z prawdą, bo wtedy tych informacji tak naprawdę nie było, ale wystarczyło jedno zdjęcie satelitarne, prawda, które wykonała satelita amerykańska, gdzie było widać ten zniszczony reaktor i było wtedy pewne, że no to jest naprawdę poważna awaria.
1: Jak już prawda wyszła na jaw, to okazało się, że płyn ma nas uratować. Płyn Lugola.
0: No, tak było. Płyn Lugola miał zabezpieczyć gruczoły tarczycy osób niepełnoletnich. 18,5 miliona tych dawek tego płynu podano. Akcja profilaktycznie zorganizowana, nie oszukujmy się, świetnie. Ja też piłem, ale nie pamiętam w ogóle kompletnie smaku. Nie pamiętam. Pamiętam kolor, pamiętam kieliszek, czy tam pojemnik, prawda, ale smaku kompletnie nie pamiętam, więc jakoś tak to wyszło. Miałem 13 lat, więc coś tam powinienem już pamiętać.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki serdeczne.
2: Borys Tynka swoje doświadczenia i wiedzę zebrał między innymi w książce Sekrety Czarnobyla, w której opowiada o wyprawach do strefy wykluczenia oraz historii i konsekwencjach katastrofy czarnobylskiej. W tym roku mija 50 lat od stworzenia w Białej Podlaskiej Zakładu Doświadczalnego Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, który ostatecznie kończył pod nazwą Techma Robot. To był jeden z największych zakładów w mieście. Z byłymi pracownikami zakładów rozmawiał Arek Michlewicz.
3: Mirosław Radecki, emeryt teraz, ale kiedyś pracownik czterech zakładów.
1: Czterech, ale w sumie jednego, który bez przerwy zmieniał nazwę.
3: Bo był to przede wszystkim zakład Centralne Biuro Opracowań Technicznych Drobnej Wytwórczości Podlaskie Zakłady Metalowe. Później Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobnej Wytwórczości Podlaskie Zakłady Metalowe. A 50 lat temu przejęty przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie stał się zakładem doświadczalnym. I wtedy to zaczęła się era robotów przemysłowych, w której uczestniczyliśmy bardzo czynnie i bardzo wydajnie.
1: I chyba mało kto wie, że taki zakład funkcjonował w Białej.
3: Starsze pokolenie na pewno pamięta IMP, bo w IMP-ie się wszystko dało zrobić. Przede wszystkim trudne jakieś części, jakieś urządzenia czy maszyny, u nas wszystko było można zrobić. Mieliśmy bardzo zdolną załogę przede wszystkim, dobrze wykształconą, praktyczną, no, można powiedzieć z wielkim doświadczeniem praktycznym, ale to dzięki też ludziom, którzy jako pierwsi zaczęli pracować w tych zakładach, a było to czterech byłych pracowników wytwórni samolotów, Podlaskiej Wytwórni Samolotów i oni...
1: To piękna historia.
3: Piękna historia i oni właśnie uczyli tej dobrej roboty, takiego majstersztyku, można powiedzieć. I dbali o to, żeby pracownicy, uczniowie nawet, bo była szkoła przyzakładowa, uczyli się naprawdę solidnej roboty. Stąd, jeżeli ktoś odchodził z tego zakładu, to bez żadnego problemu znajdował pracę gdziekolwiek się pokazał.
1: Czyli w zasadzie te początki zakładów to jakie były? Ile tam osób pracowało?
3: 17 osób. Pierwszy etap rozwoju przedsiębiorstwa. Ale to przedsiębiorstwo, które powstało w 1952 roku, to było wielozakładowe, bo tam była i olejarnia, i drukarnia, i przejęcie w 1953 roku od rodziny Osikowskich zakład przy Placu Wojska Polskiego. Ten zakład funkcjonuje nadal, bo część mienia odzyskali, a to się działo dlatego, że nacjonalizacja w 1953 roku odebrała im wszystko, można powiedzieć. I tutaj trzeba też pokłon w stronę rodziny Osikowskiej oddać, dlatego że oni jako w czasie międzywojennym byli jednym z niewielu producentów maszyn rolniczych. Produkowali kieraty, produkowali mockarnie, a mieli również przygotowaną produkcję silnika spalinowego.
1: Ale własnej konstrukcji?
3: Tak, własnej konstrukcji. Mieli już modele, bo tam był żeliwiak, czyli mogli robić odlewy żeliwne. A przede wszystkim do maszyn rolniczych używało się odlewów. No i to wszystko zostało przejęte przez powstały nowy zakład Podlaskie Zakłady Przemysłu Tarnowego. Wtedy to pracowało tam 17 osób.
1: Głównie co zakład wytwarzał? Te odlewy?

0: dalej tak, korzystali z żeliwiaka, korzystali z urządzeń i produkowali również drobne jakieś urządzenie i maszyny rolnicze, jak również później różne konstrukcje stalowe, ale to po przeprowadzce już do nowego zakładu przy ulicy Brzeskiej. Załoga się rozrastała i gdy już osiągnęła stan prawie 120 pracowników, pozbyli się tych różnych innych działalności i przeprowadzili się na ulicę Brzeską, gdzie teraz jest Alutim, a wcześniej tam właśnie został wybudowany nowy zakład. W 1962 roku został oddany do użytku.
1: Później te zakłady przemianowały się na inne, ale nadal produkowały to samo.
0: Tak, ta produkcja była jakby kontynuacją tego, co robili osikowscy. Natomiast w 1965 roku zostaliśmy włączeni do Centralnego Biura Opracowań Technicznych Drobnej Wytwórczości i wtedy to powstały podlaskie zakłady metalowe, bo już nie mieliśmy tych dodatkowych drukarni, olejarni, tam stolarni, nie wiem jeszcze czego. Także zaczęła się dynamicznie rozwijać produkcja. Produkowaliśmy wtedy gazownie, duże konstrukcje metalowe. Bardzo dużo robiło się seryjnej produkcji bębnów do kabli metalowych, bo wcześniej były drewniane, ale metalowe od nas wychodziły. I w 1972 roku Centralne Biuro przekształciło się w Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobnej Wytwórczości. Wtedy to zmienił się profil produkcji, dlatego że już seryjne produkty odchodziły, natomiast robiliśmy nowe konstrukcje prototypowe, jednostkowe. To, co biura konstrukcyjne, które w skład wchodził Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, po prostu projektowały.
1: Czy stąd wyjeżdżały produkty na Europę?
0: Tak, nawet do Afryki. Kraje arabskie przede wszystkim były klientem głównym tych wszystkich wyrobów.
1: To ciekawostka.
0: No ciekawostka, dlatego że mieliśmy bardzo dobrze rozwiniętą narzędziownię przy okazji. No to jest fenomen w ogóle w skali tutaj naszego, można powiedzieć, województwa, bo robiliśmy bardzo poważne konstrukcje metalowe. Ja pamiętam, jak w 1970 roku zacząłem pracę właśnie w podlaskich zakładach metalowych, bo tak się potocznie mówiło, dostałem dwie poważne instalacje do fabryki kwasu siarkowego, która była eksportowana do NRD. I pamiętam, że problem technologiczny polegał na tym, że musieliśmy wykonać zasuwy ze stali żaroodpornej, która w zasadzie była niespawalna. I nie udało nam się nic z tym zrobić. W związku z tym dyrektor pozwolił na to, żeby zlecenie złożyć do Instytutu Spawalnictwa do Gliwic z prośbą o opracowanie technologii. Oni opracowali, dobrali elektrody i my to wszystko wykonaliśmy. Byliśmy chyba jedyni, którzy potrafili takie rzeczy robić. A później się to wszystko rozwijało w takim tempie, że...
1: Zatrudnienie też wzrastało?
0: Wzrastało, tak. W takim okresie maksymalnego zatrudnienia to załoga osiągała około 500 osób.
1: Bardzo dużo.
0: Tak, bo pracowali na 3 zmiany.
1: Co głównie produkowaliście?
0: Te urządzenia jednostkowe. Produkowaliśmy masę przenośników różnego rodzaju. No na przykład nawet z takich urządzeń bardzo poważnych to były frezarki, automaty frezarskie do produkcji okularów. To już były bardzo precyzyjne urządzenia. Bardzo dużo przyrządów robiliśmy i takim naszym stałym odbiorcem był Polar, z którym współpracowaliśmy przez lata. A oprócz tego to później nowe wyroby, o których później Jurek chyba powiesz, prawda? No bo to były bardzo skomplikowane urządzenia i to były linie, można powiedzieć, do uzupełniające linie produkcyjne. Więc tutaj będzie ta ciekawostka już później. Natomiast jeżeli wrócimy do tego naszego 50-lecia, to właśnie gdy staliśmy z zakładem doświadczalnym Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, zaczęła się era produkcji robotów, ale wcześniej produkowaliśmy skonstruowane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej podajniki do indukcyjnego hartowania. I to była nasza pierwsza taka produkcja i później dopiero zaczęły się roboty.
1: To chyba byliście jednymi z pierwszych, którzy zaczęli produkować roboty.
0: Był tam jeszcze Mera Piap, który produkował, bo w zasadzie trzy zakłady dostałem. Mera Błonie też robili elektryczne próby elektrycznych robotów. To było wielkie zadanie dla polskiego przemysłu, które no niestety, ale jakoś w latach 80. wygasło, a byliśmy naprawdę w czołówce, jeżeli chodzi o produkcję robotów przemysłowych.
1: Czyli trochę ta branża była niedoinwestowana.
0: Brakowało w ogóle podstawowych technologii, zwłaszcza jeżeli chodzi o sterowania. Mieliśmy embargo przecież na pewne wyroby, w związku z tym tylko kreatywność naszych inżynierów i zapalczywość też do konstrukcji pozwoliła na to, że zrobiliśmy to, co zrobiliśmy.
1: Często bywało tak, że musieliście nie wykraczać przed szereg ze swoimi rozwiązaniami?
0: No, oczywiście tak było, bo przecież wszystkie te rzeczy, które składały się na konstrukcję robotów, pochodziły również z odrzutów tak zwanego przemysłu wojskowego, przede wszystkim lotniczego. I tylko dzięki układom, dzięki znajomościom, dzięki jakiegoś takiego, takim no, dążeniem do tego, żeby dla tej Polski coś zrobić, tak się stało.
1: Czyli tak jak z resztek w Świdniku powstawała WSK.
0: Tak jest, niekoniecznie z resztek, bo to był też ciekawy moment, bo jednym z konstruktorów w Świdniku był pan Wołoczko, syn naszego pracownika, mistrza Wołoczki. I on zlecił wykonanie, syn oczywiście ojcu zlecił przez w drodze oficjalnej, zlecił wykonanie naczepy do wożenia motocykli WSK. No to ojciec musiał się postarać. Zrobił to z tego naprawdę. I dzięki temu załoga, która brała udział w tym, mogła przelecieć się po raz pierwszy helikopterem, który wylądował z całą komisją do odbioru na terenie naszego zakładu. Specjalnie płyty zostały ułożone pod tym kątem, żeby mógł wylądować spokojnie. No i oblecieliśmy sobie tutaj okolice Białej Podlaski.
1: Kiedy powstała Techmarobot?
0: Techmarobot to są lata już 83 albo 84 rok. A działo się to tak dlatego, że Edward Gierek, były sekretarz, odwiedzał zakłady przemysłowe. To słynne jego takie odwiedziny były w całej Polsce i trafił również do bliźniaczego zakładu, który był w Warszawie, też zakład oświadczalny Instytutu Mechaniki Precyzyjnej przy ulicy Chłodnej. Oni też produkowali, my produkowaliśmy w Białej Podlaskiej i oni roboty. Zobaczył to wszystko, no i później za 3 lata powstała koncepcja, żeby to wszystko połączyć i zrobić zakład produkcyjno-doświadczalny robotów przemysłowych Techmarobot. Stąd się wzięła Techmarobot. Zostaliśmy złączeni z Warszawą i dalej produkcja robotów szła.
1: Te roboty gdzie najczęściej trafiały?
0: Te roboty trafiały przede wszystkim, 72 stanowiska były zainstalowane w Polsce, więc dosyć dużo, jak na tamte czasy. Ale również trafiały do NRD, nawet do Chin. Aż dziwne, tak, teraz Chiny no przecież przodują w tym wszystkim, a wcześniej właśnie nasze roboty tam trafiły.
1: Te roboty trafiały również do fabryki FSO, a może FSM?
0: Tak, oczywiście. 9 robotów typu RIMP 401 pracowało w Tychach przy obsłudze pras i różnych innych tam urządzeń, maszyn, a robot już takiej nowej generacji, który był zrobiony, można powiedzieć, na wzór robota amerykańskiego Unimatic, pracował przy zgrzewaniu karoserii Poloneza. 2,5 roku pracował. Była taka koncepcja, że on będzie Unimatiki zastępował, ale no niestety kryzys 80. lat spowodował to, że tańsza była praca osoby fizycznej niż robota.
1: Robot nie był szybszy?
0: To nie chodziło o szybkość, chodziło o monotonność pracy. I jakbyśmy zobaczyli film, a ja taki film mam, gdzie kobieta przez 8 godzin wkłada i wykłada pokrywę zaworową od malucha. Dwie stoją i za chwilę nasz RIMP jeden i drugi to samo robi przy prasie, ale się nie męczy. Dokładność jest taka sama, tempo takie, jakie ustalone i nic się nie dzieje. Nie ma przerw, nie ma nic. Natomiast proszę sobie wyobrazić, 8 godzin takiego podkładania i wyjmowania z jednego detalu.
2: Jerzy Wegiera, a ja pracowałem w 3 firmach, czyli pierwsza firma, jak przyszedłem w 76 roku, to był to już Instytut Mechaniki Precyzyjnej i właśnie jako technolog byłem zatrudniony i przy uruchomieniu robota RIMP 401. Akurat w tym samym czasie była produkcja, to co kolega opowiadał, podajników. Tam jeszcze do tego były generatory do tych podajników też produkowane i wymienniki ciepła, które były bezwzględnie potrzebne, dlatego że bardzo dużo ciepła była wydzielana przy tym hartowaniu i ta woda, która była do hartowania, musiała być schładzana, a ta woda była w obiegu zamkniętym. Także to było, na tamte czasy, to było dosyć wysoko, to stało w hierarchii i jakości, i technologiczności.
1: Kiedy już mieliście takie produkty, które były wysyłane nawet do krajów arabskich, to czy tutaj w tej kwestii cały czas modernizowaliście te urządzenia, które wytwarzaliście?
2: Głównie te urządzenia, które my produkowaliśmy, to były produkowane na bazie dokumentacji konstrukcyjnej, które wykonywały bądź to Instytut Mechaniki Precyzyjnej, tutaj na samym początku przy tych robotach RIMP 401 i innych urządzeniach, a później Techmarobot. Konstruktorzy byli w Warszawie, ewentualnie inne jakieś biura. My wykonywaliśmy te wszystkie elementy urządzenia na bazie dokumentacji, którą dostawaliśmy. przychodziła dokumentacja, technolodzy siadali do opracowania wstępnie technologii, do wyceny i wtedy podpisywały się kontrakty na wykonanie tych urządzeń. Zamawiającym niekoniecznie była ta firma, która konstruowała te urządzenia. Czasami to były nawet jakieś tam instytucje, które nakazane były, żeby to zlecać, tak jak turbiny do trzepania lnu. To przez Instytut bodajże Przemysłu Lniarskiego były zlecane te turbiny.
1: To ciekawostka.
2: Tak, nawet były produkowane prasy do wytopu wosku.
1: A jeżeli chodzi o te roboty, czy mieliście na swoim koncie stworzenie całej linii produkcyjnej składającej się tylko i wyłącznie z robotów?
2: Nie, dlatego że one były produkowane, tam było elementów bardzo dużo, tam kilkaset elementów, których trzeba było wykonać przez naszych ludzi na naszych maszynach. Te elementy, których nie dało się wykonać, no to trzeba było w kooperacji wykonywać. Ale z reguły to były wykonywane nieseryjnie. One nie były seryjnie wykonywane, bo nie dało się seryjnie tego wykonać. Nie można było linii uruchomić, że tylko roboty i nic więcej. Przy okazji robotów była cała masa innych urządzeń wykonywana, tym bardziej, że już wtedy były próby wykonywania urządzeń wojskowych. Także już nawet i wojsko tutaj tak jakby zamawiało u nas. Znaczy nie tyle wojsko, co też firma warszawska. Oni produkowali samochody takie warsztatowe i radary, a my im pomagaliśmy. Oprócz robotów, oprócz tych urządzeń, które były potrzebne do tego, żeby ten robot mógł wykonywać swoją pracę, różnego rodzaju urządzenia aplikacyjne, no to tak jak mówię, była cała masa innych urządzeń wykonywanych, w sumie to na cały świat. Nie?
1: I wszystko cały czas się sprzedawało. 4 razy zakład zmieniał nazwę, natomiast kiedy pojawiły się takie pierwsze oznaki tego, że jednak to wszystko kroczy ku złemu?
2: Nie było czegoś takiego, że kroczy ku złemu. Nie było. Tyle tylko, że po prostu już jak zaczęła się zmiana ustroju, no to z tego, że wszystkiego brakowało, nagle okazało się, że wszystkiego jest za dużo.
1: Czyli były nadprodukcje.
2: Była nadprodukcja. Po prostu firmy, które zamawiały, nie miały pieniędzy na to, żeby po prostu kupić te urządzenia, które u nas były produkowane. I stąd też jako PPDRP, już jak ja przyszedłem, wygrałem konkurs na dyrektora Techmarobot w 1991 roku, no to już trafiłem na okres taki, że trzeba było szukać roboty, bo do tej pory to robota nas szukała. A tutaj trzeba było szukać roboty. I jeździło się też po całej Polsce za robotą. To, co kolega powiedział, różnego rodzaju firmy, a największą firmą, z jaką związaliśmy się, to był Thomson Polcolor w Piasecznie i Michelin w Olsztynie. Dla nich robiliśmy, prawie że oprócz tego, że remontowaliśmy te urządzenia, to wykonywaliśmy wspólnie. To nasi ludzie i tamci ludzie z Thomsona, a część to była dokumentacja jeszcze nawet francuska. Na bazie takiej współpracy wykonywaliśmy urządzenia, maszyny i urządzenia do produkcji kineskopów. Skończyły się kineskopy, skończyła się firma, no to musieliśmy dalej szukać roboty w innym miejscu.
3: Tutaj akurat dobrze, że Jurek powiedział o tych problemach, można powiedzieć, późniejszych, ale wcześniej, nim to się stało, to już narzędziownia bardzo dobrze współpracowała ze Stobilem Olsztyn, bo robiliśmy formy już do opon. Natomiast Polcolor, firma, która też wcześniej funkcjonowała, też zamawiała u nas różne urządzenia, dlatego łatwiej było później do Thomsona wejść, bo już mieliśmy po prostu jakąś taką próbkę dobrej, solidnej roboty i w jednej firmie, i w drugiej firmie. Także tutaj chciałem tylko to dodać, że to te, można powiedzieć, kontakty zaczęły się dużo wcześniej. Można powiedzieć od takich rzeczy jak formy, czy tam inne urządzenia uzupełniające technologiczne ciągi produkcyjne.
1: W jakich latach był ten najlepszy okres dla firmy, w którym nastąpiły takie przełomowe decyzje, nie wiem, produkcja pełną parą szła?
3: Lata 70. To były najlepsze lata. Po 80. roku, niestety, zaczęło brakować w ogóle materiałów. No przecież musimy sobie przypomnieć te musztardy i octy na półkach i nic więcej. Więc to samo działo się również z podstawowymi materiałami do produkcji. Ja powiem tak. Ktoś się zorientował, że w zapasach przedsiębiorstw jest produkcja na 3 lata. I wtedy został wprowadzony tak zwany podatek od nadmiernych zapasów i wszyscy wyzbywali się swoich swoich zapasów. I to trochę ratowało, bo to było uzupełnienie tego, co mogły dostarczać firmy produkcyjne.
2: Powiem panu jeszcze tak, że już nie pamiętam, w którym roku to było, ale była decyzja, to znaczy to były decyzje odgórne. W Białej, w Szydłowcu i w Ostrowie Mazowieckiej powstały na bazie właśnie takich firm, miały powstać zakłady, które produkowały sprzęt wojskowy dla Układu Warszawskiego. Ta hala taka duża przy Brzeskiej, no to była w ramach tej inwestycji specjalnej i jako jedyna w Polsce udało mi się ją doprowadzić do tego, żeby została ukończona i my jako firma ją sprzedaliśmy, tą halę, ale na rzecz pieniądze wszystkie poszły do Skarbu Państwa. Także my z tego nic nie mieliśmy, udało się nam tylko ją jako pośrednik sprzedać za zgodą ministra finansów. Jako jedyna została ukończona, natomiast tamte hale nie zostały ukończone i tak jak sporo tych inwestycji rozpoczętych po prostu zarosło krzakami.
4: Instytut Mechaniki Precyzyjnej z biegiem lat zmieniał nazwy. W ostatniej fazie swojej działalności funkcjonował jako Techma Robot, który oficjalnie zamknięto w 2012 roku.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie. 100% polskich hitów.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia. Przemierzamy cały